jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak

Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka cancona da slide.

0: drugi.
1: Żebyś nie był bez piosenki,
0: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: westchnąć z wdziękiem.

0: Ta-ra-ra.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to song dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koczulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama?

0: koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Pierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Hanna Śleszyńska.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

serce ci wali, czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wzrok moje oczy? Już suniesz po drodze zamroczy, już zaraz, a za chwilę. Czy pamiętasz, jak ze mną

słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz Ten

skarb rośnie, ale czarnica nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z lękiem myślę, co się stanie,

się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym

0: lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
2: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia. Czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking. Co to takiego? O tym opowiem już za chwilę. Za chwilę opowiem również o kinoedukacji i zapraszam Was na ciekawe informacje z Gdańska i na quiz wiedzy o Gdańsku.
3: Aktywnie w Trójmieście.
2: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać, a to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam Was bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Kto jak to, ale Wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Za chwilę lato. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
4: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
2: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
4: tak,
2: mówię?
4: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego, stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie, a z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dog trekkingu i ten dog trekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
2: I bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
4: Tak, jak najbardziej.
2: Psa.
4: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. Preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie, również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. Te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie obok w dog trekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakichś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
2: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
5: No dokładnie. Tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski. Tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky. Psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci. I my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują, więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą, przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli i od 10 lat rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
2: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
4: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować. Tylko że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
5: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
2: Czy niekoniecznie.
5: Nie można popełnić żadnych błędów.
2: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
5: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No a tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć. Ważne jest też bezpieczeństwo, to znaczy nie szukamy jakichś karkołomnych ścieżek. Staramy się raczej korzystać z takich szerokich duktów, tak aby ludzie po prostu, no nie wiemy, czy ktoś ma dobre buty, czy złe buty, ale żeby pokonał tę trasę w miarę przyjemnie i sprawnie.
2: Dokładnie tak. Dorośli chętnie na te spacery się z wami wybierają, ale pracujecie też z dziećmi. Dzięki wam jakby też przełamują pewne bariery i też uczą się, że to może być przyjemne. Znaczy bycie nawet z własnym psem może być przyjemne.
5: Zauważyliśmy, że tutaj ani psów, ani dzieci specjalnie do tego nie trzeba motywować. Chyba powiem więcej. Takim naszym odkryciem jest to, że organizując zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje wychowania fizycznego, ale też takie zajęcia, które odbywają się na naszym terenie, praktycznie rzecz biorąc są atrakcją, do której dzieci nie trzeba przekonywać. Trzeba tylko umieć po prostu nad tym zapanować i metodologicznie, tak aby bezpiecznie te zajęcia się odbyły, wszystko zrobić po kolei, tak jak trzeba. Oczywiście jesteśmy już po wielu, wielu doświadczeniach pracy z dziećmi, liczymy to w tysiącach, chyba nawet powyżej 10. Najczęściej dzieci potem mówią, że to była super wycieczka, super zajęcia, albo nawet niektóre mówią, że coś najfajniejsze, co przeżyły w życiu, więc jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
4: Jednocześnie słyszymy też, że bardzo często potem się wydarza tak, że dziecko, jeśli mamy możliwość spotkać się z nim ponownie, że on teraz się ze swoim psem też odważyło pewne rzeczy robić, że wcześniej nie myślało, że tak można, a nieraz zdarzyło się po prostu, że ktoś zaczął uprawiać w wspomniany dog trekking ze swoim psem i w ten sposób wychodzić z nim na spacer i nawet od poziomu dziecka i mają z tego ogromną radochę. Często jest to też sytuacja, w której można zrobić to wspólnie, rodzic z dzieckiem, więc jest to okazja do wspólnego działania. Dzięki temu psu, którego tam mają, z którym to dziecko czy dorosły się wcześniej dowiedzieli, jak można spędzać czas dodatkowo, no to później robią to razem, więc jest to taka wartość dodana.
2: Sylwia Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dzięki wielkie.
4: Dziękujemy.
5: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Zbliżamy się do przeglądu tygodnia, na który zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok.
6: Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z decyzją o zamknięciu dla ruchu mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą. Prokuratura sprawdzała, czy urzędnicy gdańskiego ratusza nie dopuścili się w tej sprawie zaniedbań. Decyzja jest nieprawomocna. Zmiany w gdyńskiej sieci przedszkoli. Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą likwidacji przedszkola nr 51 przy ulicy Władysława IV. Placówka zakończy działalność z końcem sierpnia tego roku. Decyzja jest związana ze zmianami demograficznymi oraz stanem technicznym budynku, w którym funkcjonuje przedszkole. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Radzewicz.
7: Dowartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
8: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
7: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
9: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
7: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.
6: 800 przyszłych mam z Pomorza będzie mogło skorzystać ze zdalnego monitorowania swojej ciąży w trzecim trymestrze. Władze województwa zdecydowały o rozszerzeniu programu opieki TeleKTG, który do tej pory działał w Trójmieście. Teraz ma objąć również mniejsze szpitale na Kaszubach czy Kociewiu, mówi ginekolog położnik profesor Maciej Socha.
10: W przypadku TeleKTG mamy niesamowity komfort wykonania badania nawet kilka razy dziennie. Jakby pacjentka się uparła, to możemy stosować ciągły zapis.
6: Zdalna opieka TeleKTG będzie zapewniona zwłaszcza kobietom cierpiącym na schorzenia takie jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. Będzie nowa ulica w Oliwie, nowa opłacka, która połączy ulicę Czyżewskiego z Aleją Grunwaldzką. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek ulicy Kilarskich wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Czyżewskiego. W rejonie skrzyżowania pojawią się również elementy uspokojenia ruchu. Prace potrwają ponad rok. Molo rybackie w Gdyni. Czeka metamorfoza. Teren porównywalny do będącego sercem Gdyni skweru Kościuszki i molo południowego jest dzisiaj w zdecydowanej części niedostępny, ale w ciągu kilku lat ma to się zmienić. Jego właściciel ogłosił konkurs architektoniczny na zagospodarowanie całego pirsu i ma ambicje zbudować tętniącą życiem część Śródmieścia. Paweł Radzewicz.
7: Gdynia to miasto, którego Śródmieście dosłownie wychodzi w morze, a dzięki zagospodarowaniu molo rybackiego będzie to jeszcze wyraźniejsze, mówią jednym głosem szef Rady Miasta Tadeusz Szemiot i wiceprezydent Maciej Zielonka.
11: Liczymy na to, że nawet będzie to miejsce bardziej żyjące turystycznie niż molo południowe.
12: Liczymy na to, że na końcu mola pojawią się usługi kultury.
7: Pojawi się wszystko, zapewnia prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości Wiesław Malicki.
13: Wykorzystanie nowej wizji i starej rzeczywistości to będzie wartością dodaną i ten kontakt z morzem, z tymi statkami, z tymi jachtami. Myślę, że to wszystko da w rezultacie piękny symbol Gdyni.
7: W jakiej formie pokażą architekci konkurs na wizję molo rybackiego potrwa pół roku.
6: Polskie elektrownie jądrowe podpisały umowę ramową na realizację robót budowlanych w rejonie planowanej elektrowni jądrowej, poinformowała spółka. Szacowana wartość kontraktu wynosi blisko 15 milionów złotych. Wykonawcami prac będą wyłącznie firmy z Pomorza. Gdynia rozbudowuje sieć MEWO. Powstanie 50 nowych stacji roweru miejskiego. Lokalizacje wskazali mieszkańcy. Mapa planowanych stacji dostępna jest na stronie miasta. Nowe stacje będą uruchamiane sukcesywnie przez najbliższe pół roku.
2: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Mi Iwona Wyciślok.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
2: Domy sąsiedzkie w Gdańsku to miejsca, w których mieszkańcy dzielnic poznają się lepiej, realizują wspólne pasje, uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych, artystycznych czy muzycznych. Ja odwiedziłam dom sąsiedzki na Gdańskim Ujeścisku i swoimi wrażeniami podzielę się już za chwilę. Poza tym najbliższa godzina to spotkania z gdańszczanami z pasją oraz z propozycjami kulturalnymi i rozrywkowymi. Edyta Stańczyk, cieszę się na to nasze kolejne spotkanie.
1: Czas wolny w Trójmieście.
6: Dzisiaj w domu sąsiedzkim na Ujeścisku będą jakieś ćwiczenia, widzę. Przygotowujecie się, panie?
14: I bardzo chętnie uczestniczymy w nich i jest nam miło i spotkamy się, porozmawiamy, widzimy nowe twarze, także miło nam i sympatycznie jest.
6: To jest właśnie genialne, że dbacie, panie, o dobrą kondycję przez cały czas.
15: Spotykamy się, to jest najważniejsze. Rozmawiamy z sobą, wymieniamy swoje doświadczenia. No tu pani Asia, która prowadzi ten akurat tą gimnastykę, na zasadzie muzykoterapii, taniec, ale to jest gimnastyka. A oprócz tego ja na przykład uczestniczę właśnie w tańcu dodatkowo. I to w różnych, cygańskich, liniowych i w kręgu.
6: Świetnie, rozumiem, że lubi pani taniec, zawsze pani lubiła tak tańczyć.
15: Znaczy zawsze chciałam, ale na to nie miałam nigdy czasu.
14: Ja Anna Kardasz.
6: Pani Anno, tutaj widzę panie pełne energii. Ćwiczą, tańczą właśnie. I jakiego rodzaju ćwiczenia pani zawsze dobiera?
14: W zależności od kondycji grupy, bo grupa jest bardzo różnorodna. Są młodsze panie, emerytki, starsze, więc trzeba dobrać tutaj dla wszystkich coś dobrego. Ćwiczymy z muzyką, ćwiczymy poprzez choreografię też, naśladowanie różnych ruchów, ale też jest normalna gimnastyka i to czasami panie chcą więcej, więc na ostro ćwiczymy. No i myślę, że są zadowolone. Też wplatam elementy zabawy, żeby było radośnie i żeby był uśmiech na twarzy. To jest dla mnie istotne. I zadowolenie tych pań i moje także, bo ja też jestem emerytką i też ćwiczę.
6: Chyba możemy zaprosić tych wszystkich, którzy nie wiedzą, że jest tutaj takie fantastyczne miejsce, jak taki dom sąsiedzki, Ujeścisko w Gdańsku. To jest Gdańsk Południe. Jeżeli ktoś siedzi w domu, to co? Zapraszacie.
14: Absolutnie zapraszamy. Tu się tyle dzieje, że tak naprawdę no nie warto siedzieć na kanapach, na kanapie absolutnie, ani w fotelu i oglądać jakieś seriale, tylko przyjść, ruszać się, tu jest dla każdego coś miłego, można tak powiedzieć, ale naprawdę tu się tyle dzieje, od robótek ręcznych, kwiatów, ćwiczeń, tańców, ja nie wiem jeszcze co tu jest, koktajli, które tutaj pani Katarzyna robi, no naprawdę, tu jest taka duża różnorodność, że na pewno każdy coś znajdzie. Oprócz tego są zajęcia popołudniowe. Jest i z tego, co się orientuję, bo ja już nie mam tyle czasu, ale jest też i tenis stołowy. Wiem, że są gry, jakieś planszówki. Wiecznie się tu coś dzieje. No trzeba po prostu śledzić na bieżąco informacje, które się ukazują na Facebooku.
6: Czyli dla każdego coś dobrego. Nie siedźmy sami w domu. Wyrwijmy się z czterech ścian.
14: Dokładnie, dokładnie tego życzę, a to służy zdrowiu, więc kondycja nasza musi być podtrzymywana i usprawniana, bo to jest ważne, żeby starsze osoby ruszały się, no nie tylko, ale wiemy doskonale, że ruch to zdrowie. No więc zażywajmy mniej leków, a więcej się aktywizujmy.
1: Aktywnie w Trójmieście.
6: No to pochodziłam sobie już trochę, pospacerowałam po domu sąsiedzkim Ujeścisku, Gdańsk Południe. No i muszę powiedzieć, że ładną macie przestrzeń, no i sporo osób pozytywnie nastawionych. Ja rozmawiałam z panią Katarzyną Haczkiewicz, która tutaj jakby dba o to wszystko, opiekuje się tym miejscem. Różnorodne formy zajęć, jak już mi pani podpowiedziały, że właściwie no nie ma czasu na nudę.
16: Tak. Od kiedy tutaj jestem, zajmuję się animacją i koordynacją w domu sąsiedzkim na Wadowickiej. Zostałam zatrudniona przez Urząd Miejski, przez Wydział Rozwoju Społecznego jako koordynatorka tego miejsca. Dużo się zaczęło dziać, bo seniorki się bardzo uaktywniły tutaj. Wcześniej była jedna grupa seniorów, a od kwietnia to tych seniorów jest dużo, głównie panie i to panie są aktywne.
2: Poczta pantoflowa chyba zaczęła działać.
16: Tak. Najpierw były jakieś jedne warsztaty, na których były seniorki i stwierdziły, że tu jest fajne miejsce, że chciałby tu ćwiczyć, więcej się angażować i zaproponowałam im, żeby po prostu przyszły któregoś dnia, ja im udostępnię salę i one będą mogły sobie poćwiczyć. I od tego się zaczęło. Było ich najpierw 18, a do dzisiaj tych seniorek jest około 60.
2: Tak. Ja myślę, że być może jest tak, że jeszcze nie wszyscy tutaj mieszkający w okolicy wiedzą, że jest takie fajne miejsce w Gdańsku i że mogą skorzystać, wyrwać się z domu, nie siedzieć w czterech ścianach.
16: Tak, oczywiście. I są jeszcze osoby, które dołączają, tak? Poczta pantoflowa, tak jak pani powiedziała, działa, więc jedna pani, drugiej pani i przychodzą, pytają się, grupy się powiększają. Wprowadziłam im jeszcze jogę na krzesłach, więc w poniedziałek prowadzę jogę na krzesłach dla seniorek i naprawdę zainteresowanie seniorów głównie jest duże.
2: Bardzo fajny temat, joga na krzesłach, wykorzystywana naprawdę w wielu miejscach tak naprawdę i przy różnych schorzeniach. Ostatnio rozmawiałam z paniami ze stowarzyszenia Park On, zajmującymi się właśnie wspieraniem osób z chorobą Parkinsona i oni tam też mają te zajęcia, nie? Takie zajęcia ruchowe, joga na krzesłach, bardzo to wspomaga te osoby z chorobami neurologicznymi, także widać, że no jest sens, tak?
16: Tak. Tą jogę na krzesłach tutaj w domach sąsiedzkich to rozpropagowała Kasia z Fundacji Zdrowie przez Ruch. W kilku miejscach ona sama prowadziła i postanowiła uczyć innych, żeby więcej miejsc mogło skorzystać z tego, bo seniorki są bardzo, bardzo zafascynowane, można powiedzieć, tą gimnastyką. To jest bardzo popularne. Dlatego ja wzięłam udział w kursie, który był prowadzony na Dolnej Bramie, czyli w tym centrum Dolna Brama. Pani Kasia wyszkoliła kilka osób, więc staramy się, żeby w innych miejscach, w domach sąsiedzkich też ta gimnastyka była dla seniorów.
2: Właśnie słyszymy, jak panie tam ćwiczą, intensywny wycisk słychać, ale tak naprawdę ta przestrzeń nie jest otwarta tylko dla seniorów, bo tutaj jak się wchodzi, to już od wejścia po prawej stronie jest miejsce zabaw dla całych rodzin, tak?
16: Tak. Miejsce ogólnie, dom sąsiedzki, to jest miejsce otwarte dla wszystkich, dla całej grupy społecznej, można powiedzieć, i dla rodzin z dziećmi, i dla dzieci, i dla seniorów, dla różnych grup etnicznych, więc tutaj nie kategoryzujemy, po prostu to jest miejsce dla mieszkańców dzielnicy i gości oczywiście, sala zabaw.
2: To jest taka sala, że tam po prostu rodzice wchodzą z dziećmi i korzystają z przygotowanych tam dobroci.
16: Tak, te dobroci zostały podarowane przez innych mieszkańców, więc jak ktoś ma coś, czego nie używa, albo dzieci już wyrosły, może nawet tutaj przynieść, podarować, żeby inne dzieci mogły z tego jeszcze skorzystać.
2: Czyli już niepotrzebne zabawki, gry planszowe, tutaj można do pani się zgłaszać.
16: Tak, jak najbardziej. Można przynieść i zostawić. Zdarzają się sytuacje, że dziecku się jakaś zabawka bardzo spodoba, więc może sobie nawet pożyczyć na kilka dni i później oddać.
2: Tutaj mamy tak, plac zabaw dla dzieci, tutaj ćwiczenia dla seniorów, działają tutaj jeszcze młodzi ludzie w ramach Pałacu Młodzieży, tak?
16: Pałac Młodzieży w Gdańsku ma tutaj taką swoją filię i prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, czyli takich z podstawówka, i te zajęcia są dla dzieci, które tu blisko mieszkają. Po to to powstało, tak? Dla dzieci i rodziców, żeby było blisko. I tutaj są zajęcia głównie muzyczne i szachy. Dwa razy w tygodniu są szachy, dwa czy trzy razy w tygodniu jest nauka gry na keyboardzie, nauka śpiewu w wokalu, śpiew estradowy, tak, taniec estradowy na dole w sali fitness, nauka gry na flecie, także młodzież tu może rozwijać swoje talenty, może rozwijać swoje hobby, którym jest na przykład szachy, oczywiście taniec, bywają koncerty, albo na Dzień Matki, albo na koniec roku szkolnego. Ci mieszkańcy, którzy tutaj byli, mogli popatrzeć, posłuchać, pooglądać.
2: W nazwie dom sąsiedzki. Czy zdarza się tak, że ci sąsiedzi to tak naprawdę poznają się dopiero tutaj, jak przychodzą na te zajęcia? Czy przychodzą i już się znają?
16: Różnie to bywa. Przychodzą znajomi, tak, sąsiedzi, którzy się znają, ale też przychodzą osoby nowe, które się tu poznają. Gdy wprowadzałam tutaj taką gimnastykę słowiańską kilka miesięcy temu, to się stworzyła taka grupka pań, które nawet po gimnastyce zostają porozmawiać, napić herbaty. Zrobiłam ogłoszenie spotkanie z pasją dla pań, które lubią szydełko, drukować albo robić na drutach, więc przyszło kilka pań, jedna z nich taka pasjonatka robienia na drutach i postanowiłyśmy zrobić warsztaty robienia czapek, więc najpierw taka była mała grupka, która się spotykała tutaj w kawiarence, zrobiłyśmy warsztaty robienia czapek, a jeżeli będzie jeszcze trzeba więcej, no to będą kolejne.
17: A sezon sprzyja, nie?
16: Tak, właśnie o to chodzi. Nawet tak, osoby, które nie potrafią robić na drutach, mogą zrobić szalik, więc przyszła jedna pani, która nie potrafi robić jeszcze, ale mimo wszystko zaczęła.
17: Ja myślę, że takie miejsca są nieocenione, że właśnie w czasach, kiedy tak naprawdę my jako sąsiedzi, no często nie znamy się, tak? Mówimy sobie dzień dobry, mówimy dobry wieczór, ale nic o sobie nie wiemy. Czasami od kuriera odbierzemy paczkę dla jakiegoś sąsiada i no, właściwie te relacje na tym się kończą. Natomiast no tutaj można się spotkać, można właśnie zawiązać jakieś bliższe relacje.
16: Tak, to jest fajne. Tak, to jest fajne. Myślę, że tutaj sporo osób przyszło z ciekawości, a poznały inne osoby, które mają podobny sposób myślenia, które mają podobne takie wartości może też. Lubią działać dla społeczności albo lubią się dzielić swoim hobby i się spotykamy i na bieżąco też planujemy jakieś działania.
17: No to miejsce jest czynne długo, chyba do 20, prawda?
16: Także... Od 8 do 20 można tu przyjść. Kawiarenka jest ogólnie dostępna. Można przyjść na kawę, na herbatę. Czasami przychodzą osoby, które chcą po prostu popracować, bo na przykład w domu jest za głośno, dzieci są, nie ma warunków do spokojnej pracy, więc nawet przychodzą z laptopami. Mamy tu jeszcze klub karate. Klub bałtycki, klub karate Kyokushin, który w środy i w piątki ma zajęcia też dla młodzieży. No dla dzieci też, bo tam jest i grupa dla takich dzieciaczków 1-3 powiedzmy i dla starszej młodzieży w piątki przychodzą dorośli o 19 też sobie poćwiczyć karate.
17: Dom sąsiedzki Ujeścisko, to jest dokładnie ulica Wadowicka 5, prawda? A jeszcze na koniec muszę o to zapytać, bo wszystkie panie podchodzą i pytają się, pani Kasiu, a będą dzisiaj koktajle?
16: Jestem w ogóle z zawodu dietetyczką i psychodietetyczką, więc wpadłyśmy na pomysł, że mogę zrobić warsztaty, jakieś wykłady i to się działo. Ale też musimy tutaj odkryć trochę rąbka tajemnicy, bo finansuje to Gdański Fundusz Senioralny. Seniorki się zorganizowały w grupę, napisały wniosek o dofinansowanie koła seniora Witalne Seniorki. Dostałyśmy na to pieniądze. Kupiłyśmy mi taki blender kielichowy. Z tego też kupujemy produkty. Więc po ćwiczeniach kilka razy, no bo ta kwota była całkiem spora, to się nie dzieje raz, tak? Kilka razy już spotkałyśmy się po ćwiczeniach po to, żeby przygotować taki zielony koktajl witalny. Ja poopowiadałam trochę o właściwościach zdrowotnych takiego koktajlu. Jako dietetyczka też trochę propaguję tutaj zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, więc to się jakoś tak spójnie wszystko łączy, tak?
17: Zdradzi nam pani trochę więcej, nam coś opowie o tym zielonym koktajlu, co tam pani wrzuca?
16: Tak. Dzisiaj wrzucimy szpinak, natkę pietruszki, sok z cytryny, jabłko pomarańcze nie, ale dzisiaj mamy banany, awokado, żeby trochę było takiego zdrowego tłuszczu i sok pomarańczowy. I to zblendujemy, czyli to jest taka bomba witaminowa, akurat teraz, kiedy nam potrzeba dużo witaminy C, trochę błonnika, zdrowe tłuszcze z awokado, więc to może być taki koktajl nasz codzienny. A, jeszcze zapomniałam o selerze. Tam będą jeszcze seler naciowy. Więc to będzie taka bomba witaminowa na ten jesienny czas, pełen wirusów, grypy i tak dalej. Więc można sobie codziennie koktajl z podobnych składników zrobić.
17: Brzmi pysznie, przyznam. Ruch, zdrowe odżywianie, ale myślę, że to, co chyba jest nieocenione, to te relacje wzajemne, te znajomości, które się tutaj kreują, nie? I to, że nie musimy siedzieć sami w domu.
16: Zapraszamy do domu sąsiedzkiego Ujeścisko. Można nas spotkać od 8 do 20. Zgłosić się nawet jako osoba, która chce się czymś podzielić, a my tutaj zorganizujemy jakieś spotkanie.
18: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
17: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wchodzi pacjent do gdańskiego logopedy i wychodzi od niego ze skierowaniem do fizjoterapeuty, ortodonty czy jeszcze innego terapeuty. Czy taka interdyscyplinarność to dzisiaj konieczność? Edyta Stańczyk z tej strony. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z dr Anną Walencik-Topiłko, językoznawcą, specjalistką w zakresie neurologopedii, logorytmiki i emisji głosu. Witam Ciebie, Aniu, bardzo serdecznie.
19: Dzień dobry, witam Edytko, witam Pani redaktor, witam Państwa. Miło mi tego gości.
18: Audycja poradnicza.
17: Aniu, jak to jest z Twojego doświadczenia? Jak wielu pacjentów, którzy przychodzą do Twojego gdańskiego gabinetu, wychodzi od Ciebie właśnie z takim przekierowaniem do innych specjalistów? Czy to się często zdarza? To jest taka tendencja, taka potrzeba dzisiaj?
19: Tak, często, ale też nie tylko dzisiaj, bo tak naprawdę, jeżeli mogę się tutaj odwołać do swojego całego doświadczenia, czyli już ponad 30-letniego jako i diagnosty, i terapeuty, i też metodyka w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej, to współuczestniczenie i w procesie diagnozy, i potem terapii, procesu terapii u naszych pacjentów z zaburzeniami komunikacji językowej, współtowarzyszenie innych specjalistów było zawsze. Zawsze, odkąd pamiętam, zawsze tutaj patrzymy sobie na to, że komunikacja językowa, mowa nawet w takim węższym aspekcie, czy język jako system, którym posługujemy się, aby się porozumieć skutecznie w społeczeństwie, nie jest jakąś, nie wiem, kapsułą wyrwaną z naszego organizmu i funkcjonowania i intelektualnego, i właśnie psychomotorycznego, i wręcz takiego cielesnego, motorycznego. Więc za każdym razem gdzieś sobie tutaj przy bardzo szczegółowej diagnozie, starając się też szczegółowo namierzyć etiologię, dlaczego ktoś nie mówi, albo dlaczego ktoś ma zaburzenia komunikacji językowej, albo dlaczego dziecko nie rozwija prawidłowo swojego właśnie takiego mechanizmu komunikowania się, zadajemy sobie te pytania i tak naprawdę widzimy, że albo na przykład gdzieś prawdopodobnie jest problem ze słuchem, albo jest problem z motorycznością, albo z procesami psychomotorycznymi szerzej. I w tym momencie oczywiście też jest tak, że w całości my tej diagnozy nie jesteśmy w stanie sami udźwignąć. Więc to, że towarzyszy nam i laryngolog, albo foniatra, jeżeli mamy zaburzenia głosu u pacjenta, albo psycholog, albo psychiatra, jeżeli myślimy tutaj też o tej etiologii związanej z emocjonalnością, stanem na przykład jakimś potraumatycznym chociażby u pacjenta, czy w ogóle myślimy o logoneurozach, czyli takich nerwicach mowy, które mogą tutaj wystąpić. Albo jeśli mamy do czynienia na przykład z pacjentami o etiologii neurologicznej, to i neurolog, i właśnie fizjoterapeuta, czy terapeuta manualny, a wady zgryzu, no to chociażby ortodonta.
17: O to chciałam Ciebie zapytać, bo Ty współpracujesz, to jest taki oddział ortodontyczny przy UCK-u gdańskim?
19: Zakład ortodoncji.
17: Zakład ortodoncji przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
19: Tak.
17: Tam prowadzisz swój gabinet i masz to szczęście, żeby móc właśnie współpracować przy okazji, chociażby właśnie z ortodontami, ze stomatologami.
19: Tak, to jest wielki plus, dlatego że ta współpraca jest, tak jak mówiłyśmy, zawsze wpisana, od zawsze wpisana w nasze funkcjonowanie zawodowe, ale jeżeli ma się okazję współpracować w obrębie jednego ośrodka, czy jednej przychodni, czy jednego gabinetu takiego poszerzonego, poradni, to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie, bo ten przepływ informacji między innymi specjalistami a nami jest błyskawiczny. Jest to rzeczywiście taka współpraca o potencjale chyba najwyższym, bo oczywiście w innych sytuacjach też i wymieniamy się dokumentacją, ale to jest taki proces, trochę już trwa. Gdzieś ten czas nam po drodze ucieka. Natomiast tu gabinet w gabinet jest to zawsze bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej, że pacjent może też bardzo sprawnie od razu przejść z gabinetu do gabinetu i my możemy sobie też od razu wśród specjalistów zrobić taką naradę specjalistyczną, takie konsylium tak naprawdę, i to też jest bardzo dobre rozwiązanie.
17: Wielu tych pacjentów masz? Tak. Bo to są mali pacjenci.
19: Nie tylko,
17: również dorośli.
19: W większości oczywiście, na szczęście, ta opieka jest podawana szybko. Bardzo wysoki odsetek wśród naszych pacjentów to są chociażby dzieci z rozszczepem, więc one tak naprawdę od razu po porodzie zostają przekierowywane, tak. Ale ale mamy też pacjentów z zespołem Downa, mamy pacjentów z takimi rzadkimi chorobami wrodzonymi, neurologicznymi, oczywiście też złożonych w deficytach i w etiologii. I bywają też to pacjenci dorośli, nie tylko dziecięcy.
17: Gdybyś mogła rozwinąć taką myśl, bo często słyszy się, mówi się od brzucha do ucha, od stopy do języka.
19: Właśnie. Tak, i to jest dla części naszych odbiorców usług, czyli właśnie, nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację, rodzic przyprowadza dziecko do naszego gabinetu i mówi nam wstępnie, bo przecież zawsze pytamy, jakie są oczekiwania, co jest tutaj prowokacją do tego, że rodzic przyprowadza, mówi, no bo nie mówi. Tak, no tak. Bo nie, albo mówi tak, że no nie wszyscy, a już obcy, to na pewno go nie potrafią zrozumieć. I wydaje się takiemu rodzicowi dosyć często, chociaż oczywiście już nie zawsze, bo ta świadomość społeczna bardzo rośnie i jest budowana przez nas też, chociażby nasze środowisko od wielu lat, że właściwie logopeda powinien się skoncentrować właśnie tylko i wyłącznie na tym, żeby pojawiły się konkretne głoski, żeby dziecko zaczęło chętnie rozmawiać, żeby te głoski były realizowane prawidłowo. No ale żeby tak się stało.
17: No to tak, właśnie długa droga.
19: Bardzo długa droga. I to nie jest tak, że znowu możemy skoncentrować się tylko i wyłącznie na działaniu tego końcowego odcinka, czyli aparatu artykulacyjnego. Bardzo istotne jest dla nas funkcjonowanie i budowa układu oddechowego. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób krtań funkcjonuje, czyli układ fonacyjny. No, całe ciało mówi, tak? Chociażby to, że mamy do czynienia z, rzeczywiście bardzo często z opóźnieniami w rozwoju mowy, o różnej etiologii, bo to jest spowodowany syndrom bardzo, bardzo różnymi sytuacjami, ale to, że nie mówi, no to na przykład popatrzmy sobie, tak jak mnie uczy współpracujący ze mną już od jakiegoś czasu dłuższego terapeuta manualny, popatrz od razu, jak dziecko do ciebie wchodzi, jaką ma postawę, jak trzyma głowę, jak w ogóle jego układ neuromięśniowy funkcjonuje. Bo tak naprawdę z całego ciała idzie ta opcja, że za chwilę jesteśmy w stanie świetnie również skoordynować układ wykonawczy mowy, czyli ten oddechowo-fonacyjno-artykulacyjny. Oczywiście ja to wiem od zawsze, ale teraz, w ostatnich latach, tutaj nawiążę do tego, Edytko, co powiedziałaś na początku, czy intensywniej teraz, tak, ponieważ oczywiście wszystkie nasze środowiska specjalistyczne się dokształcają. Wiemy coraz więcej i tak naprawdę też coraz lepiej i szybciej widzimy, że współpraca jest konieczna.
17: Doktor Anna Walencik-Topiłko, która w swoim gdańskim gabinecie bardzo czujnie przygląda się pacjentom.
18: Audycja poradnicza.
17: Jak wielu tych pacjentów, którzy wchodzą do tego twojego gabinetu, wymaga tego, że jak tak popatrzysz swoim sprawnym okiem, to stwierdzisz, o tak, no to tutaj muszę wysłać jednak do fizjoterapeuty, tak, a tutaj jeszcze do kogoś innego.
19: Tu do ortodonta, tu do laryngologa, tu chociażby do audiofonologa,
17: tak,
19: prawda?
17: Tak.
19: No i obawiam się, proszę państwa, że, no nie powiem co do ilości całkowitej, ale myślę, że minimum 3/4. I to jest niezależne od wieku, bo dlaczego, przewrotnie zapytam sama siebie, a dlaczego tylko 3/4? Otóż dlatego, że pozostali najczęściej już jakiejś pomocy wielospecjalistycznej podlegają i oni już ją mają, więc tak naprawdę niekoniecznie logopeda jest na początku tego procesu. Czasami my wchodzimy gdzieś w trakcie albo wręcz jest tak, że inne moduły czy leczenia, czy terapii, czy rehabilitacji już są zakończone i my wchodzimy na koniec tych ogniw. I no, w tym momencie już nie zlecam. nie zalecam takiej powtórnej, choć no i bywa tak, że jeszcze coś tam trzeba uściślić. Z kolei, jeżeli ja sobie zdiagnozuję też od swojej strony, takiej neurologopedycznej chociażby, jeszcze coś mi jest potrzebne, jeszcze na przykład oddech jakoś tam specjalistycznie podeprzeć. Ale większość pacjentów rzeczywiście tutaj, myślę, że z wielką korzyścią dla siebie i w ogóle dla procesu terapii, super jakby podlegała też takiemu interdyscyplinarnemu podejściu w terapii.
17: Tego życzymy, ale też właśnie życzymy tego, żeby się dokładnie przyglądać ludziom, z którymi tak się spotykamy w gabinetach.
19: Tak, i też to już apel bardziej do rodziców i też do dorosłych pacjentów. Bardzo proszę, aby państwo nie nie dziwili się temu, że my do kogoś jeszcze przekierowujemy. To nie świadczy o naszych niskich kompetencjach i niemożności, to świadczy raczej o tym, że chcemy jak najefektywniej i jak najszybciej też pomoc nieść w tym zakresie, w którym Państwo do nas się zwrócili.
17: Gdybyśmy mogli, bo być może teraz właśnie słuchają nas rodzice albo dziadkowie, na co zwracać uwagę, bo bardzo dużo ostatnio poświęca się oddechowi uwagi. Tak. Temu, że dzieci nieprawidłowo dzisiaj, a zresztą nie tylko dzieci,
19: tak,
17: nieprawidłowo oddychają, że chodzą z otwartą buzią, prawda?
19: Tak.
17: Co mogą zrobić, nie wiem, rodzice, dziadkowie, na co zwracać uwagę już w domu, zanim przyjdziemy do specjalisty.
19: Proszę Państwa, na swój oddech też proszę zwrócić uwagę, bo dziecko patrzy, dziecko uczy się też od najbliższego otoczenia, czyli na pewno poanalizujmy, jak my oddychamy. Czy przypadkiem rzeczywiście też usta nie są otwarte przy oddechu, czy nie ma takiej potrzeby, czy gdzieś sam organizm nie sugeruje właśnie, że otwórz buzię, to będę szczęśliwszy, przynajmniej na razie. Ale oczywiście też bardzo, bardzo szczegółowo przyglądajmy się funkcjonowaniu dziecka. Popatrzmy sobie na to, czy właśnie jest mu wygodniej słuchając czegoś, rysując, oglądając. Wygodniej mu jest może lekko otworzyć buzię. Popatrzmy na to, w jaki sposób oddycha w czasie snu, czyli w takim spoczynkowym, spoczynkowej sytuacji. Popatrzmy też bardzo szczegółowo na budowę twarzoczaszki. Czy przypadkiem nie jest tak, że na przykład bródka jest opuszczona albo cofnięta, jeżeli popatrzą Państwo na profil dziecka. Popatrzmy na budowę nosa. Czy nozdrza też są takie dosyć wyraźnie zarysowane, czy może malutkie zupełnie. Popatrzmy też na górną wargę. Czy ona przypadkiem nie jest skrócona? Czy ona nie jest jakaś taka mała, za mała w porównaniu z dolną wargą? Popatrzmy też, proszę Państwa, na to, jak dziecko ma zbudowaną klatkę piersiową. Jeżeli oddycha nieprawidłowo, to pracują ramiona. Ramiona do góry się unoszą w trakcie wdechu. Klatka piersiowa jest zazwyczaj w tym momencie taka mało rozwinięta. Brzuszek też nie widać, żeby był aktywny w trakcie oddechu. Czyli to są takie symptomy, które tutaj rzeczywiście, na które powinniśmy być otwarci. No i też poprzyglądajmy się aktywnościom dziecka. Dlatego, że dziecko, które oddycha nieprawidłowo, najczęściej będzie unikało też takiego fizycznego zmęczenia, bo gdzieś tam ten organizm będzie wysyłał taki wewnętrzny sygnał, a po co się męczyć? Bo tak będzie odbierany każdy wysiłek fizyczny, więc tu, czy dziecko jest aktywne, czy lubi biegać, czy lubi chodzić na spacery, czy takie naturalne dla jego wieku są zabawy ruchowe, czy raczej woli stabilność, czy raczej sięga po smartfona, czy raczej sobie sięga po obraz do oglądania, czyli gdzieś taką statykę dużą nam pokaże swoim organizmem. To też będzie taki jeden z sygnałów, uwaga.
17: Tutaj wracamy od brzucha do ucha, prawda?
19: Tak.
17: Czyli to, jak pracują mięśnie brzucha, tutaj nie jest takie przypadkowe. To jest bardzo ważne.
19: Bardzo ważne. Bardzo ważne, dlatego że rzeczywiście przepona, która powinna być bardzo aktywna w trakcie oddechu, prowokuje też oczywiście duże ruchy w mięśniach brzucha. Widzimy, że na wdechu powinien ten brzuszek, mówiąc kolokwialnie, rosnąć, na wydechu maleć. I jeżeli tego nie ma, no to jest też znowu taki sygnał, uwaga, muszę się przyjrzeć, a jak sama nie wiem, to idę i pytam specjalisty.
17: Bo jak widać, tak, mamy coraz lepszych w Gdańsku.
19: Tak, tak. Ja mam taką olbrzymią przyjemność też nie tylko w GUMEDzie współpracować z wielospecjalistycznym oddziale, ale jest też Ortosowa, w którym właśnie mam tę wielką przyjemność współpracować z całym dużym zespołem specjalistów, którzy uczą mnie, ja ich, a z korzyścią potem dla pacjenta właśnie takiego bardzo, bardzo holistycznego ujęcia. I tutaj między innymi wielu specjalistów już nie będziemy wymieniać po imieniu.
17: Tak. Wielu wspaniałych gdańskich specjalistów.
19: Tak, tak. Pamiętajmy, że bardzo wielu dobrych specjalistów też przyjeżdża do nas z zagranicy i nie bójmy się takiej współpracy.
17: Doktor Anna Walencik-Topiłko.
19: Dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że się spotkamy dziś na ulicy, w kawiarni, niekoniecznie w gabinecie. Życzę Państwu zdrowia.
18: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
17: Ile wiesz o miejscu, w którym mieszkasz?
2: Kto chętny by się przekonać? Posłuchajcie, proszę.
18: Audycja rozrywkowa.
20: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam teraz na, no można powiedzieć, trochę wycieczkę po Gdańsku, bo przed nami quiz dotyczący właśnie tego miasta. Przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. No ale właśnie i tak sobie po mieście spacerujemy, zwiedzając różne jego okolice, dowiadując się wiele o jego zabytkach czy atrakcjach turystycznych. No a dzisiaj w taką wycieczkę zapraszam panią Darię, która jest na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
21: Dzień dobry.
20: Proszę powiedzieć, za co pani kocha Gdańsk i w ogóle jaka jest pani historia związana z miastem?
21: Generalnie tak. Ja mieszkam dość daleko Gdańska, bo mieszkam mniej więcej w centrum Polski, ale to nie zmienia faktu, że jednak Gdańsk w moim sercu jest bardzo, bardzo głęboko i bardzo od dawna. Ja tak naprawdę do Gdańska zaczęłam jeździć parę lat temu, kiedy zaczęłam tam wyjeżdżać z chłopakiem, tak dość regularnie, bo jak byłam młodsza, to akurat w mojej rodzinie nie było takiej tradycji jeżdżenia nad Morze Polskie i tak dalej, więc ja tak naprawdę odkryłam Gdańsk, będąc już dorosłą osobą, będąc już...
20: Czyli świadomie.
21: Tak, całkowicie świadomie, ale jak zaczęliśmy tam jeździć, to jakby naprawdę bardzo porusza mnie to miasto, to znaczy ono jest takie, jest taką mozaiką, bo z jednej strony można pójść nad morze, na plażę, pochodzić, mieć ten kontakt z naturą, a z drugiej strony na przykład można sobie pójść na Stare Miasto i jakby pozachwycać się tą architekturą, tymi zabytkami i pochodzić tak po prostu po mieście, czyli z jednej strony jakby tutaj dwie rzeczy ma się w jednym, co jest naprawdę
20: i pyszne super. Jedzenie też jest w Gdańsku przecież.
21: Tak,
20: także dużo atrakcji po prostu, prawda? Zaoferuje Gdańsk.
21: Tak, zdecydowanie jest też ten Jarmark Dominikański, na którym właśnie 2 lata temu też byliśmy.
20: Oczywiście.
21: Trafiliśmy akurat przypadkiem na ten jarmark, ale jest naprawdę wspaniały, jest przepiękny i obiecujemy sobie, będziemy na 100%, bo to jest
20: tak, ja też uwielbiam buszować po tych wszystkich stoiskach, zwłaszcza z tymi rzeczami, które oferują artyści. To jest po prostu rzecz cudowna. Tak więc jak słychać, no Gdańsk ma dużo zaoferowania o każdej porze roku, ale my tu gadu, a pani Dario, pytania tutaj leżą i czekają. No to chyba ruszamy, prawda, z naszym quizem.
21: Tak,
20: no dobrze. No to pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę, wydaje mi się proste. Jak nazywa się opera w Gdańsku? Czy opera narodowa, czy opera bałtycka, czy opera leśna?
21: Wydaje mi się, że to będzie... jaka była druga opcja?
20: Opera bałtycka, druga.
21: Opera bałtycka. Wydaje mi się, że opera bałtycka.
20: Tak, opera bałtycka i co ciekawe, przygotowując to pytanie, doczytałam się, że pierwszy spektakl operowy był wystawiony już w 1646 roku. Oczywiście nie było jeszcze wtedy tego gmachu. A artyści Teatru Królewskiego wystawiali przedstawienie z okazji przyjazdu małżonki króla Władysława IV. Taka ciekawa historia.
21: Wow, nieźle.
20: Prawda? Pytanie drugie. Które z gdańskich wydarzeń kulturalnych jest związane z Nocą Świętojańską? Wianki, Noc Muzeów czy Dzień Gdańska?
21: Nocą Świętojańską. Wydaje mi się, że Wianki.
20: No pewnie, że tak. Jasne, że Wianki, bo to się właśnie kojarzy ze zwyczajami związanymi z Nocą Świętojańską.
21: Tak właśnie też jak pomyślałam, że chyba w Warszawie też.
20: Tak, ja myślę, że w wielu miastach jest taka impreza właśnie w Noc Świętojańską. Oczywiście. Pytanie trzecie. Który z gdańskich budynków był siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy może Wielka Zbrojownia?
21: Zbrojownia,
20: ratusz, Dwór Artusa. Siedziba władz miejskich, symbol potęgi.
21: Wydaje mi się, że ratusz główny.
20: Tak, to prawda, chociaż tutaj dwór Artusa mógł być takim troszeczkę takim zwodzeniem, ale tak, chodzi o ratusz głównego miasta.
21: Jeśli chodzi o to zbrojenie, to właśnie to raczej nie, dwór Artusa, czy tak ratusz, w większości miast to jest ratusz.
20: No oczywiście, że tak.
21: Ratusz.
20: Oczywiście, słuszne rozumowanie i dobra odpowiedź. Czas na pytanie czwarte. Jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich i znajduje się na początku Traktu Królewskiego. Czy brama zielona, czy brama wyżynna, czy brama mariacka?
21: To akurat wiem od razu, brama Wyżynna.
20: Brawo, ukochana, brawo, brawo.
21: Brawa. Nawet przystanek zawsze pamiętam, jak dojeżdżamy na tym przystanek, to właśnie jest brama Wyżynna.
20: Zgadzam
21: się. Stare miasto, tak.
20: Pięknie. No i ostatnie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy scena muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy Klub B19?
21: To jest trudniejsze. Myślę, że tutaj...
20: No koncerty, raz... imprezy plenerowe.
21: Ja bym jeszcze raz mogła poprosić, jakie są odpowiedzi.
20: Scena muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, Filharmonia Bałtycka, Klub 19.
21: Powiedziałabym, że scena muzyczna...
20: No i dobrze, tak.
21: Okej, dobra.
20: Scena muzyczna. No i pięknie, jak nam ładnie to wszystko poszło. Gratuluję serdecznie, naprawdę. Dziękuję pani Dario za udział w naszym quizie. Mam nadzieję, że to była przyjemność.
21: Jak najbardziej, dziękuję, bardzo się cieszę i jesteśmy w Gdańsku, też jakby właśnie będziemy wracać.
20: Wspaniale.
21: I też jakby to było bardzo miłe.
20: No to przyjemnego pobytu pani Dario życzę, a pozostałych słuchaczy oczywiście zapraszam do udziału w naszym quizie na naszej antenie.
18: Audycja rozrywkowa.
1: Zdrowe Trójmiasto.
2: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Panie profesorze, siedzimy sobie tak naprawdę w gabinecie badań audiologicznych i gratuluję, bo ostatni raz, kiedy się spotkaliśmy, to tak sobie o tym rozmawialiśmy. Coś tam będziecie robić, jakieś fajne badania, a tak naprawdę dzisiaj można by rzec, że już powoli klamrą domykacie to wszystko, co było w planach.
0: Nasze marzenie było stworzenie ośrodka, w którym pacjent gorzej słyszący, niedosłyszący albo pacjent, który ma wątpliwości, czy dobrze słyszy, mógłby znaleźć swoje miejsce, gdzie mógłby albo rozwiać te wszelkiego rodzaju problemy, albo moglibyśmy mu pomóc. I stworzenie całego ośrodka, który zajmuje się pacjentem niedosłyszącym, rzeczywiście od samego początku, od którego żeśmy zaczęli tutaj pracować, było takim naszym głównym marzeniem. I z drugiej strony było to stworzenie czegoś, czego dotychczas na Pomorzu nie było. I to rzeczywiście mogłoby w pewnym sensie zabezpieczyć takie potrzeby zdrowotne w tym zakresie naszych pacjentów.
2: Mamy tak, poradnię audiologiczną, w której w tej chwili jesteśmy. Ruszyła coś, co bardzo ładnie się nazywa, pracownia dopasowania aparatów słuchowych. No, a poza tym już idą pełną parą operacje, czyli wszczepianie między innymi implantów różnego rodzaju, nie tylko ślimakowych.
0: Problem pacjentów niedosłyszących to rzeczywiście jest problem o takim wymiarze społecznym. Dlatego, że od 6 do 10% populacji źle słyszy. Wśród tych ludzi są i dzieci, i są osoby dorosłe, i są osoby w wieku senioralnym, i jest młodzież. I do każdego z tych pacjentów, do każdej z tych grup pacjentów należy podchodzić bardzo indywidualnie. Troszkę inaczej, jeżeli chodzi o przyczyny niedosłuchu u dzieci. Tu są inne schorzenia, tu są inny zakres naszej pomocy. Troszkę inaczej u ludzi młodych, czy u ludzi w wieku średnim. Wreszcie troszkę inaczej u osób w wieku senioralnym. I idea stworzenia miejsca, w którym pacjent z każdym tym schorzeniem mógłby zyskać pomoc. Oczywiście jest takim naszym troszkę oczkiem w głowie, ale z drugiej strony jest naszą dumą. Dlatego, że możemy pomóc pacjentowi za pomocą leczenia chirurgicznego, możemy pomóc za pomocą aparatowania, możemy pomóc za pomocą leczenia zachowawczego. Wreszcie, to jest powód naszej największej dumy, możemy pacjentowi wszczepić implant ślimakowy, czyli już taki najbardziej wyrafinowane urządzenie, które pomaga słyszeć.
2: Czy my mamy jakieś takie dane statystyczne, które mówiłyby o tym, ilu tak naprawdę w Pomorskim

0: źle słyszy i to jest ten niedosłuch, to pogorszenie słuchu jest jednym z objawów przyrostu trzeciego migdałka i zrobienie prostego zabiegu pozwala przynieść temu pacjentowi, oczywiście rodzicom, opiekunom bardzo dużą ulgę. Natomiast chciałbym ustrzec Państwa przed takim myśleniem, że to jeżeli pacjent źle słyszy, to jest na pewno włoszczyna albo jakaś banalna przyczyna. To jest rzeczywiście za każdym razem musimy podchodzić do tego bardzo indywidualnie, dlatego że oprócz chorób banalnych, powszechnych i spotykanych praktycznie u każdego z nas, może być też gdzieś tam czaić się jakiś problem większy.
1: Coraz więcej sprzętu w poradni audiologicznej, ale tak naprawdę sam sprzęt to nie wszystko. Trzeba zebrać naprawdę dobrą ekipę specjalistów i taką chyba się udało, prawda?
0: To jest nasz kolejny powód do dumy, dlatego że osoby, które pracują tutaj, to są, proszę Państwa, pasjonaci. To są ludzie, którzy bardzo lubią to, co robią, którym daje to olbrzymią satysfakcję i my tak po części zarażeni ich takim entuzjazmem do tego wszystkiego, też nam dużo łatwiej realizować te takie nasze procedury, bo my jesteśmy chirurgami, czyli kimś, kto ma wyciąć, przeciąć, zeszyć, poprawić i tak dalej. Natomiast ten pacjent jest przygotowywany do każdego z naszych zabiegów właśnie przez naszą całą ekipę, w skład której wchodzą i audiolodzy, czyli lekarze, którzy zajmują się niedosłuchem. I kto ty jesteś, Paulinka?
1: No właśnie, bo jest z nami też pani Paulina Purza. Pani Paulina jest protetykiem słuchu, ale też technikiem badań audiologicznych, prawda?
2: Dokładnie tak. Także taki protetyk słuchu właśnie przygotowuje już tutaj pieczołowicie takiego pacjenta przed tymi wszystkimi wycięciami, nacięciami, wszczepami i całą procedurą, o której profesor wspomniał, na przykład przed kwalifikacją do wszczepu implantu. I taką kwalifikację tutaj w naszej poradni audiologicznej przeprowadzamy na pełnym sprzęcie, które tutaj mamy zaszczyt obsługiwać.
1: Pracownia dopasowania aparatów brzmi tak fajnie, powiedziałabym, odnosząc się do nazwy, rzemieślniczo wręcz, prawda? Czyli to jakby sugeruje pewne rzeczy.
2: Tak, no nazwaliśmy to pracownią, ponieważ chcielibyśmy się troszeczkę skłonić do tego wystrzegania się jakby gabinetów, które są troszeczkę sklepami, sieciówkami i miejscami, gdzie tylko nawołuje się klienta, w sumie już nie pacjenta, do zakupu aparatu. Chcielibyśmy też, żeby pacjent znów wrócił do tego zaufania, do właśnie naszej rzemieślniczej pracy, że nie tylko tutaj coś chcemy w cudzysłowie wcisnąć temu pacjentowi, żeby on to posiadał, tylko żeby z tego korzystał i żeby to było narzędzie rehabilitacyjne, które może doprowadzić do polepszenia jakości życia albo i do dalszej drogi, czyli noszenia takiego aparatu przed wszczepem do implantu, bo należy podkreślić, że do takiej kwalifikacji taki wymóg jest niezbędny, czyli właśnie musimy najpierw przyzwyczaić narząd słuchu do działania, tak, pobudzić te wszystkie miejsca, żeby tutaj na przykład profesor miał łatwiej i łatwiejszą drogę tu już i jakby też należy wspomnieć, że kolejna rzecz to inżynierowie kliniczni, jak i również to cała ekipa, która również i potem te implanty ustawia, bo to jest kolejna rzecz, o której należy pamiętać, czyli taka kompleksowa obsługa u nas w poradni audiologicznej to chyba rzadkość. No i taki indywidualny dobór aparatu jak najbardziej możemy tutaj zastosować, czy to w przypadku dzieci, czy w przypadku dorosłych. Jak najbardziej każdy pacjent może też również zobaczyć, jak to wygląda, czy przymierzyć taki aparat, no i się tutaj z nim zaprzyjaźnić. No, co jest tutaj kolejną rzeczą, to wyjaśnić takiemu pacjentowi, że jest to narzędzie rehabilitacyjne, a nie na przykład słuchawka do oglądania telewizji, co często też niestety nie jest tłumaczone, że jest to dla nas coś, co, no tak jak okulary na przykład, tak, polepsza nam jakość życia, dzięki czemu możemy lepiej funkcjonować na co dzień.
1: Pogarszanie się jakości słyszenia to też wycofywanie się z życia społecznego. I jakby pani oceniła, mieszkańcy Pomorza coraz chętniej przekonują się do tego, żeby sięgać po te aparaty, dają się namawiać?
2: Zdecydowanie polepsza się to, kiedy ten pacjent może spotkać się z nami nie na 5-10 minut, tylko zapraszamy takiego pacjenta do właśnie takiego gabinetu pracowni. Poświęcamy mu czas i robimy tak zwany, ja to zawsze nazywam, około godzinny wykład na temat tego, jak działa w ogóle narząd słuchu w współistnieniu z aparatem słuchowym, kiedy tak naprawdę my generalnie słyszymy uszami, ale przetwarzamy ten dźwięk mózgiem i tak naprawdę no, mózg to słyszenie i kiedy to sobie uświadomimy, to wówczas łączą nam się te kropki, kiedy mówimy o utracie pamięci słuchowej, czyli już idziemy w stronę troszkę demencji. Mówimy też o problemach ze skupieniem, przetwarzaniem słuchowym.
1: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Paulina Purza, technik badań audiologicznych, protetyk słuchu.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
1: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
0: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
1: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
0: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
2: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: W końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: 5,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Reklama.
5: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dziokowicz odpadł z French Open. W grze wciąż są Iga Świątek i Maja Chwalińska.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
6: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
7: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to szło. Czarno, siwo, to różnie było.
5: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
8: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
5: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, umundurowanych i w cywilu. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Nowak Dżokowicz odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
9: I definitely have a different feeling going into this match.
10: Nie, no ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
9: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
5: Spotkanie Świątek Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
11: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
5: Duże zachmurzenie. Dzisiaj większe przejaśnienia najpierw na wschodzie, a po południu na zachodzie Polski. Przelotne opady deszczu będą wędrować z Dolnego Śląska nad centrum, po południu nad wschód. Burze możliwe po południu w pasie od Kujaw po Śląsk i Małopolskę. Temperatura od 18 do 24 stopni.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
6: A flat white?
3: Też.
6: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Morliny są.
15: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
16: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
17: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
18: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
20: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Gdańsku i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 29 do 31 maja w Centrum Handlowym Osowa odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 29-31 maja Gdańsk. Centrum Handlowe Osowa. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
21: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
22: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
24: Została ostatnia reklama.
25: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
26: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
27: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: Reklama.

0: jestem?
1: Zakochaj się.

0: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Castorama!
10: Teoria
4: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
15: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
14: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
15: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
14: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
15: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
0: Została ostatnia reklama.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100 krotka.

wyglądający z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu.

z nikim się nie liczy. Gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawieruje.

0: to promocja.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie.

0: Porsche Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Została ostatnia reklama.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udos kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
6: Reklama.
7: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy. Niewielki remont alei jerozolimskich.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, podróżni jadący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
9: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Feteszcie, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału. Przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
7: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
10: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
7: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
11: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
7: 20 stopni na północy Polski, 22 w centrum, na południu, 24 na zachodzie. Niebo zachmurzone częściowo albo mocno, możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz oczywiście porywisty.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jest...

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tu.

Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali. A tłum szalał, hiszpański walc.

0: Reklama. Uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Autopromocja.
1: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
1: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii?
3: Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
14: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
15: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
16: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Została ostatnia reklama.
18: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
19: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa.

0: autopromocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
5: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
4: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
5: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
4: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
3: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.

0: piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel Aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.

0: www.tunel.aero.
1: Została ostatnia reklama.
2: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
3: Dzień dobry Państwu, jest sobotni poranek w Radiu Pogoda, a co oznacza, że zaraz po najświeższych wiadomościach i po prognozie pogody zaczniemy koncert życzeń pełen jak zawsze dobrych wiadomości od Państwa.
4: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
5: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
4: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
6: Że ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
4: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
7: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
4: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18:00 w Budapeszcie.
8: Radio Pogoda.
9: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
1: Pogoda.
4: Pogoda ma być dzisiaj w kratkę niebo częściowo zachmurzone, miejscami mocno zachmurzone, choć z przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, a temperatura od 20 stopni na północy Polski, 22 w centrum i na południu, a najcieplej na zachodzie 24.
9: Na program zaprosił sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Zaczynamy sobotni koncert życzeń. Od solenizantów może zaczniemy. Dzisiaj życzenia można śmiało wysyłać do Andrzeja, do Joanny, do Jana albo do Feliksa. A jak wysłać życzenia do nas, do Radia Pogoda, to wystarczy wejść na naszą stronę radiopogoda.pl. Tam jest formularz do wypełnienia, albo można napisać do mnie maila na adres robert@radiopogoda.pl. Albo zadzwonić i zostawić swoje życzenia na naszej sekretarce, na mojej Basi, u mojej Basi, pod numerem 22 444 4004. A ja witam dzisiaj Państwa piosenką Mieczysława Wojnickiego, Każdemu wolno kochać.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to pierwszy telefon dzisiaj do pana Mirka.
2: Tak, słucham.
1: Witam panie Mirosławie, Robert Janowski. Dzwonię do pana z Radia Pogoda.
2: O Jezu.
1: Dokładnie z koncertu życzeń w imieniu pana żony. Bo urodziny były, czy będą? Zbliżają się?
2: Były.
1: A, no to nie szkodzi, to lekko spóźnione. To proszę przyjąć od żony, która pisze tak. Urodzinowe życzenia te najlepsze, bo na takie, kochany, zasługujesz. I to koniecznie do spełnienia. Radości, co smutki obowiązkowo przebija. Wiary, nadziei, że los ci sprzyja. Zdrowia mocnego jak dzwonu ton. Miłości i szczęścia. Co i szczęścia, co nigdy nie przemija. 100 lat, kochany, życzy żona Ula z dzieciakami, czyli z Anią, z Piotrem, z Adą. Już macie wnuki, Mirek.
2: Mamy.
1: A kiedy
2: no,
1: to...
2: żona się zemściła.
1: Co ty powiesz?
2: No bo na każde jej urodziny czy imieniny ja przez pana przesyłam jej tak samo życzenia.
1: A widzisz, no to słodka zemsta, Mirek.
2: Zatkało mnie po prostu, nie wiem co powiedzieć. Ona i mama słuchają cały czas wszystkich koncertów życzeń i radia, więc są strasznie szczęśliwe, ale to... Nie wiem, zatkało mnie, nie wiem co powiedzieć, także...
1: Słuchaj, nie musisz, ja rozumiem. Sam bym był zatkany, trochę znaczy zaskoczony, ale może dołączysz do dziewczyn. Będziesz sobie od dzisiaj miło w samochodzie, możesz nastawić sobie Radio Pogoda, my jesteśmy
2: ja
1: fajni.
2: Ja nawet w robocie cały czas słucham.
1: A,
2: ja
1: widzisz.
2: Cokolwiek robię, to słucham i z mamą tak samo koncertu życzeń. Mama tak samo dostała z Radia Pogoda życzenia urodzinowe i wszystkim znajomym powiedziała. Serdecznie dziękowała.
1: Ucałuj Urszulkę swoją. My wam życzymy wszelkiego dobra. Pozdrawiamy serdecznie.
2: I wzajemnie.
1: Cześć,
2: najlepszego.
1: Cześć, hej, hej.
2: Do widzenia.
1: Alicja Majewska zaśpiewa. Jaki piękny świat.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz wiadomość z mojego maila. Dzień dobry, panie Robercie. Chciałabym złożyć życzenia z okazji imienin dla mojej żony Iwony. Wszystkiego, co najlepsze, dużo zdrowia, spełnienia marzeń i wszystkiego, czego sobie życzysz. To od męża. Pani Iwonko, podpisał się mąż Jacek. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: A jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Fundary!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: Tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę.
14: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Została ostatnia reklama.

20 lat i męża bogatego przy boku stocha swego, rozkosznie dni.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz telefon do pani Małgosi. Małgosia jest mamusią Martyny.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Małgosiu. Robert Janowski, Radio Pogoda. Koncert życzeń. Mam życzenia z okazji Dnia Mamusi, które za chwilkę nadejdą. Od twojej córeczki Martynki.
2: Ojojku, jak miło.
1: No bardzo, kochana mamo. Chciałabym ci podziękować za to, że jesteś zawsze i pomimo wszystko. Życzę ci wielu cudownych chwil spędzonych wspólnie. Zdrowia i aby uśmiech nie znikał z twojej twarzy. Kocham cię bardzo i cieszę się na nasze wspólne wyjazdy. Martyna.
2: Bardzo dziękuję, bardzo miło mi. Aż się wzruszyłam.
1: No tak.
2: Panie Robercie.
1: Po to to jest, żeby się wzruszać przecież.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: Bo na co dzień się nie wzruszamy tak rzadko. No nagle Radio Pogoda dzwoni i już łzy na...
2: Tak, jestem z całą słuchaczką. Radia Pogoda.
1: No to Martyna o tym wie i dlatego to stąd ta niespodzianka.
2: Wiem,
1: dokładnie.
2: Wiem, że wie.
1: I chciała, żebyś usłyszała życzenia dla siebie w programie. O, jak ładnie. To ładnie, że tak się o tobie myśli w ten sposób. A jakie wspólne wyjazdy, powiedz?
2: No na przykład teraz jedziemy razem z córką na weekend do Łodzi na koncert Agnieszki Chylińskiej.
1: A. 50 ma Agnieszka.
2: W lipcu mamy wyjazd do Opola na Kraja i Brygowicza.
1: Co ty?
2: No, także takie miłe wyjazdy.
1: Nie wiedziałem, że będzie Kraja z Brygowiczem. Znowu
2: no,
1: po
2: będzie
1: latach.
2: Właśnie w Opolu.
1: Wow, ale będzie tańczone.
2: No na pewno.
1: A nam się nie da wysiedzieć. Świetna muzyka do tańca i w ogóle.
2: Dokładnie,
1: no, Małgosiu, no to cudownych wspólnych chwil z Martynką.
2: Dziękuję bardzo, radzie się dziękuję, pozdrawiam i wspaniałego dnia życzę.
1: Dziękuję ci, wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego.
1: I może i na tych koncertach komu sława jakby zagrali, no to też byśmy nie mogli siedzieć, co? Zespół The Shorts się nazywa, który wykonuje ten utwór.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Moja Basia nagrała coś. Sprawdźmy.
2: Moje imię Mira. Kłaniam się panu Robercie i proszę spojrzeć na sekretarkę. Dobre słowa dla koleżanek z zespołu wokalnego Retro Cafe wraz z dyrygentem, gmina Czerwonak. Pozdrawiam was serdecznie, tak jak bywa przy każdej wiośnie. Zachwycajcie się cudami przyrody, bo w nich kryją się uroki życia. Posłuchajcie, strumienie dzwonią, ptaki śpiewają. Wiosenna woń niesie ukojenie i radość, tego wam potrzeba. Cieszcie się, że jesteście razem, spotykacie się i poznajecie nawzajem. Możecie uczynić wszystko, co tylko dobre dla drugiego człowieka. To piękne, ale przede wszystkim śpiewajcie pięknie. Ludziom na pocieszenie, a Najwyższemu na chwałę. On lubi śpiewanie. Życzę wielkiej formy udanych występów. Maestro, grać! Dziękuję. Mirka dla was jestem.
1: Jak miło. Ciekawy jestem. No, piękne jak zawsze życzenia od pani Miry. Więc ja też pozdrawiam serdecznie państwa. Wiem, co to znaczy żyć z pasją i dzielić się energią i dobrym słowem, w tym przypadku głosem. No, ale to na jedno wychodzi. Energia to energia. Z drugiej strony zastanawiam się, kto pani uczył języka polskiego, pani Miro. Trochę zazdroszczę. Chociaż moja pani profesor od polskiego też była wyjątkowa. Po niej dostałem miłowanie do poezji i do literatury. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich państwa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: 16 zł za obiad w broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
11: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
10: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
11: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
10: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy.
11: Broku z Pod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Została ostatnia reklama.
14: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
15: Reklama.

0: autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny, jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
5: MediaMarkt.
6: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
9: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
8: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
9: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
8: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
10: Brokuł Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
1: Została ostatnia reklama.
11: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
12: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
13: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Reklama.
14: Jest godzina 11 i zaraz po wiadomościach oczywiście wracamy do Państwa życzeń. No a mamy na ten weekend naprawdę wyjątkowo dużo.

0: No nie myślę tylko o Dniu Matki. Bądźcie czujni, bo być może ktoś z Państwa będzie ich adresatem.
1: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu. Nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
3: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
1: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump wbrew zapowiedziom wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
4: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
5: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
4: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
1: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony. To największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.

0: Pogoda.
1: Od 20 do 24 stopni dzisiaj. Najchłodniej niestety jak zwykle nad morzem, około 20. W centrum i na południu 22, na zachodzie Polski 24. Niebo w kratkę, trochę słońca, ale jeszcze więcej chmur. Zachmurzenie czasem całkowite. Możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami burze.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, zaczynamy kolejną godzinę. Przesyłajcie, i przesyłacie zresztą, bardzo się cieszę, swoje życzenia na mojego maila. Czytam wszystkie wiadomości, naprawdę, nawet takie. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin dla mojej ukochanej żony Aśki z Tarnobrzegu, Michał. Oczywiście, że przekazujemy, teraz zaśpiewa nam Vox. A gdyby tak...
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonię do pani Zosi.
2: Halo.
1: Witam pani Zosiu.
2: No witam.
1: Ja się nazywam Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń.
2: Miło mi, panie Robercie.
1: No jak, ja się też bardzo cieszę. Iwonka tu napisała pięknie. Iwona chyba ma córka, prawda?
2: Tak, tak.
1: Panie Robercie, Zosia to jest moja mama, a miesiąc maj jest dla niej bardzo szczodry w uroczystościach.
2: Tak.
1: Bo i ma urodziny, i imieniny, jest i dzień mamy.
2: Tak.
1: Wszystkie bardzo ważne daty. I zastanawiałam się, jak opisać moją mamę, która właśnie skończyła 2 bałwanki. Gratuluję ci.
2: 8-8.
1: Brawo, brawo. Jak każda nasza mama, i ona ma skrzydła u ramion i ten spokój wewnętrzny, którym nas łączy. Nazywam ją naszą pyzą na polskich dróżkach, bo uwielbia podróże. Raz albo dwa razy w miesiącu pokonuje w pociągu 1400 kilometrów, żeby do mnie przyjechać. To gdzie mieszka Iwonka?
2: Iwonka mieszka w Katowicach, a ja mieszkam w Sławnie, między Słupskiem a Koszalinem.
1: To jest aż 1400 do was?
2: No, 700 i coś.
1: A, w dwie strony, no tak. W dwie strony się zgadza.
2: A ponad 1500 jest w obie.
1: No tak. Komputer, panie Robercie, i smartfon nie ma dla niej tajemnic. Prowadzi czynne życie towarzyskie, wspiera swoje koleżanki pomocą.
2: No jestem właśnie w Ustce, panie Robercie.
1: Mój Boże, ciebie nosi po świecie, Zosia.
2: No.
1: Od 40 paru lat.
2: Wie pan co? No. Powiem panu szczerze. Chociaż mam 8-8, ale całe życie się podkochiwałam w panu.
1: O, jak miło.
2: Zazdroszczę pana żonie.
1: O Boże, moja Zosieńka. Kochana moja, pozdrowię ją, oczywiście, tak. Ja też cię kocham, Zośka. Poczekaj, bo jeszcze dokończę. Iwonka pisze: jej wyjątkowość, panie Robercie, polega jednak na tym, że nigdy nie narzeka na swój los, a każdy jego skrawek przyjmuje z pokorą i każdy dzień celebruje jak święto. Słuchaj, to jest recepta na szczęśliwe życie, to co napisała Iwona. Co zauważyła.
2: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. A jak mi miło, panie Robercie, to jest chyba najprzyjemniejsze, że mogę z panem porozmawiać.
1: O to chodzi. Radio Pogoda łączy ludzi. To naprawdę.
2: Ja bardzo was lubię słuchać. Bardzo.
1: Pozdrawiamy serdecznie, Zosieńko.
2: Dziękuję bardzo.
1: Buziaczki, papa. No to czas na Mieczysława Foga teraz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

gdy w ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Już od pierwszych godzin dnia nas znowu wierzy.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Kolejne życzenia z mojej skrzynki chciałbym Państwu przedstawić. Dla mamusi. No tak, to są te spóźnione ciągle jeszcze na Dzień Matki, ale no nie szkodzi. Tego jest mnóstwo, mogliśmy cały rok grać o Dniu Matki tak naprawdę. Kochana mamo, pisze Andrzej, w tym szczególnym dniu z dalekiej Szkocji życzę Ci, abyś zawsze była uśmiechnięta, aby każdy dzień był słoneczny oraz jeszcze wielu, wielu wspaniałych lat w zdrowiu. Syn Andrzej z rodziną. Andrzeju, jak będziesz do mamy dzwonił albo pisał, to ona właśnie będzie taka codziennie uśmiechnięta. Taka prosta recepta na uśmiech na twarzy własnej mamy. No dobrze, za chwilkę wracamy.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: Polski do Media Markt.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
5: Została ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Halinki zadzwonimy teraz.
2: Słucham.
1: Witam pani Halinko, dzień dobry. O, na dworcu pani jest Robert Janowski, kłaniam się z Radia Pogoda, dzwonię. Pani Halinko, z życzeniami od Małgorzaty, słychać mnie?
2: Ojejku, panie Robercie, jak ja was kocham bardzo.
1: Tak jak my panią, my wszystkich kochamy.
2: Bardzo, rano wstaję, to od razu radio zapalam i słucham, czy wszyscy są.
1: Wszyscy jesteśmy, dobrze, że pani jest, pani Halinko, pani ważna jest dla nas i dla swojej rodziny. Też Małgosia napisała życzenia z okazji nadchodzących imienin.
2: Tak.
1: No oczywiście zdrówka i tak dalej, długich lat życia. Mamo, pamiętaj, że nie jesteś sama i zawsze możesz liczyć na naszą pomoc. Podpisała się Małgośka z rodziną.
2: Dziękuję bardzo, pani Robert.
1: No, widzisz, przytulić cię, Halinko.
2: Tak, słucham, bo panie Robercie jest tak głusza. Szukam takiego miejsca spokojnego.
1: Nie no, chciałem przesłać tylko te piękne słowa i też panią przytulić. Wszystkiego najlepszego życzyć.
2: No, dziękuję bardzo, dziękuję.
1: Dziękuję. Mam nadzieję, że zrobiliśmy pani dzień.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. A teraz Maria Koterbska jeszcze do tego wszystkiego. Z Wrocławia będzie wrocławska piosenka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Agnieszka, tutaj mam na mailu, napisała kochanej mamusi chrzestnej bożennie. Z okazji Dnia Matki wszystkiego najlepszego, pogody ducha, dużo zdrowia, samych słonecznych, radosnych dni. Chrześnica. No patrzcie, rzeczywiście, przecież jeszcze mamy rodziców chrzestnych. A to rzadko są takie życzenia dla rodziców chrzestnych. Ja też mam w sumie, tak sobie pomyślałem. Nie znam niestety. Nikt nigdy się zgłosił. Albo nikt z rodziny nie powiedział, to jest twoja mama chrzestna albo ojciec. To muszę się zorientować. Pozdrawiamy wszystkich rodziców chrzestnych, którzy mają kontakt ze swoimi chrześniakami.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
3: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
2: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
11: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
12: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
13: Media Markt.
12: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Niech twoje słowa zbudzą krew.
2: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię! Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: reklama.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Reklama.
8: Proszę Państwa, południe, no właśnie, czas posłuchać wiadomości, prognozy pogody, a następnie druga połowa koncertu życzeń.
9: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami. Służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów.

0: policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
1: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
0: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
2: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i to było faktycznie widać z daleka.
3: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to czarno, siwo, różnie było.
0: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz szpitala miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
4: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. I na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
0: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.

0: Pogoda.
1: Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, choć jest szansa na przejaśnienia, ale może też przelotnie padać, a miejscami możliwe burze. Temperatura 20 stopni nad morzem, troszkę cieplej w górach, 22, w centrum też 22, a na zachodzie Polski 24.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Na początek tej godziny, proszę Państwa, życzenia, co to są dla Alicji, przepraszam, dla mojej kochanej Alicji z Krainy Czarów, no właśnie, wszystkiego co najpiękniejsze, dużo uśmiechu, bo ostatnio chodzi jakaś zachmurzona, no trzeba zapytać, dlaczego chodzi zachmurzona. Kocham Cię, Twój na zawsze Piotr. Czy mogę prosić o utwór Living Next Door to Alice? To oczywiście, że tak. Ale mówię Ci, Piotrek, no po prostu zapytaj, powiedz, kochanie, czemu taka smutna jesteś? Co tam Ci w duszy gra? Ja Ci pomogę, ja Cię wesprę, Cię przytulę. Co ja Wam tam będę mówił? Sami wiecie, co robić. No to Smokey, Living Next Door to Alice.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu pewna mamusia, która w ferworze walki i pewnie z wrażenia nie podpisała im się imieniem, ale z okazji ukończenia ćwierć wieku. Boże, jaki miałem ćwierć wieku, 25 lat. Błagałem, żeby nikt nie powiedział, że ja mam ćwierć wieku, tylko 25 lat. Wtedy myślałem, że jestem dorosły. Teraz uważam, że to takie gówniarze trochę jeszcze. No dobra, nie szkodzi, przepraszam. Z okazji ukończenia ćwierć wieku życzę tobie, synu, wszystkiego, co najlepsze, najwspanialsze. Niech spełnią się twoje marzenia, niech szczęście przy tobie trwa. Mamusia się podpisała. Jeśli mogę, to poproszę piosenkę, którą mój 25-letni syn bardzo lubi. No brawo, syn, jak ty lubisz takie piosenki. Krystyna Prońko zaśpiewa psalm stojących w kolejce.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Co u Basieńki teraz słychać? Posłuchajmy.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana i całą ekipę Radia Pogoda, którą słucham prawie od rana do wieczora. Stanowi dla mnie pewnego rodzaju terapię muzyczną. Chciałam cieszyć się przekazaniu życzeń za mojego męża Jolka, którego bardzo kocham, który jest dla mnie wielkim wsparciem. Żyjemy już ze sobą ponad 40 lat. Ja by to trwało jak najdłużej. Dziękuję serdecznie.
1: Kłania się, Grażyna. No, dziękuję, Grażynko. A taki miałaś smutny głosik, a to przecież takie radosne, jak się przekazuje życzenia dla kogoś bliskiego. No ale bardzo proszę. Dziękujemy, pozdrawiamy twojego męża. Bądźcie razem jak najdłużej.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Pod miejski pociąg. Autopromocja.
1: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
1: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii?
3: Szczegóły już wkrótce.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
1: Została ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tak, tu pan Roman pisze do mnie, a nie, zostawił swojego numeru, nic. Do pani Magdy najlepsze życzenia imieninowe. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo cierpliwości i pogody ducha od kolegi z pracy. A, tak się mówi, panie Romanie. Od kolegi z pracy. Dla Magdy, o, ze Straży Granicznej Okęcie. Ciekawa praca. Ciekawe. Chętnie bym się dowiedział, na czym polega Straż Graniczna na Okęciu. To jak każda Straż Graniczna, tylko tam jak jest granica i tam pilujesz granicę, a tu samoloty, więc nie wiem. No dobra, tak czy inaczej, tak coś podejrzewam, że Roman cholewki smali do Magdy. Jak to się wszystko tam skończy, to nie wiem, ale niech aniołek nad wami się opiekuje. A zaśpiewa wam Rozmowę przez ocean Maryla Rodowicz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A na moim mailu są życzenia dla pani Ani, dla żony Ani. To przysyła, zaraz powiem, najpierw życzenia. Z okazji 50. urodzin pragniemy ci złożyć życzenia zdrowia, szczęścia, uśmiechu na twarzy i dużo siły i poczucia spełnienia w pracy z młodzieżą. A proszę, takie trochę oficjalne, ale nie szkodzi. Pewnie tam na pewno jest ich głęboka miłość. Podpisał się mąż Michał z dzieciakami, z Kaśką i Tomkiem. Pani Aniu, dobrze. I od nas też uściski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
11: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Niech twoje słowa zbudzą krew.
13: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty Ibań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
14: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze, i ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie, a co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszam.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
2: Została ostatnia reklama.
3: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: I jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: No, do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Reklama.
7: O, i godzina 13. Boże, szybko to przeleciało. Za chwilkę będziemy mieli ostatnią godzinkę, rozpoczniemy, ale co, wiadomości oczywiście. Najpierw poproszę i prognozę pogody.
8: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada Łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
10: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również dwie fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
8: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb Państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych.

0: Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
1: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
0: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych łodzi już po raz 6 wyruszy na rzekę.

0: Pogoda.
1: Niebo częściowo zachmurzone. Zobaczymy trochę słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski, 24 stopnie. Troszkę tylko chłodniej w górach i w centrum i na wschodzie 22, a jeszcze odrobinę chłodniej nad samym morzem, tu około 20.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Ostatnia godzina przed nami. Proszę Państwa, zaglądam do kalendarza. Dzisiaj kilka ciekawych okazji do świętowania. Na przykład jest Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. Zawsze mnie to śmieszy, kto to wymyśla. O drugie, Światowy Dzień Soku jest też. Jakiegokolwiek soku. Ciekawe, co teraz. Czyli co, jak się zrobi sok, to nie można go wypić, bo jest jego dzień. To nie można go dotykać, tylko trzeba mu śpiewać. Jest jeszcze, jakieś takie trochę smutniejszy dzień. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Chociaż dlaczego smutniejszy? No, są wspaniałe dzieciaki, wspaniałe rodziny. Znam dużo takich potem. Całe szczęście szczęśliwych dzieci, bo miały rodzinę po prostu. Cudownie. Rena Rolska wam zaśpiewa o Złotym Pierścionku.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: wiatrem śmiechem.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Teraz telefon do pani Joanny.
3: Proszę, halo.
2: Witam pani Jasiu. Robert Janowski. Mam życzenia od pana Andrzeja dla pani. Dzwonię z koncertu życzeń z Radia Pogoda. O, właśnie, był.
3: Dziękuję bardzo.
2: O, imieninki. A tutaj takie piękne zdanie. 24 maja to, moja kochana żono Joanno, wielkie twoje imieninowe święto. Życzę ci zdrowia, wszelkiego dobra i ci bardzo jestem wdzięczny i dziękuję za wspólne 44 lata z tobą. Andrzej.
3: Dziękuję bardzo. Po raz kolejny mąż mnie nie zawodzi. Dzięki bardzo.
2: To już 44.
3: Jest mi bardzo miło i pozdrawiam Radio Pogoda.
2: Dziękuję. Oczywiście. Aśka, już cię nie zawodzi 44 lata.
3: Tak, to prawda. Tak, to prawda.
2: Właśnie. Bo gdyby było inaczej, to byście nie przetrwali, no po prostu.
3: Tak. My chyba jesteśmy jedynym małżeństwem z uczelni wrocławskiej AWF-u, które przetrwało. Stażem.
2: No popatrz, naprawdę jedyne. Jak tak patrzysz po znajomych, to tak, to jedyni.
3: Tak, autentycznie. No widzisz. Bo tak jak któreś tam rocznice były, jeszcze się spotykaliśmy, to już były zmiany. Mhm. A myśmy tak ostali. Tak, chyba jedyne. Chyba się nie mylę.
2: A powiedz mi, a jaka recepta wasza, której tamci nie znali?
3: Jaka recepta? Tak zawsze to mówię, bo jestem narciara, instruktorka narciarska i często wyjeżdżam zimą w walce. Mhm. I mówię, zawsze mnie pytają, jak to jest, że ciebie mąż puszcza? Ja mówię, bo ja biegam na długiej smyczy. Mm-hmm. I nie potrzebuję się zrywać. Mm-hmm. To jest chyba takie zaufanie wspólne. Mm-hmm. Prawda? No to jest chyba ta recepta właśnie.
2: Pozdrawiamy was serdecznie, Andrzejkowi. Powiedz mu, że dzwoniłem, będzie mu miło na pewno.
3: Dobrze, pochwalę się, dobrze, bo to już drugi telefon. Bo na rodzinę tylko się zastanawialiśmy, bo chyba ze 3 dni czy 4 dostałam przed urodzinami. Mm. Ale dziękuję oczywiście, przyjmuję, jest mi bardzo miło.
2: Buziaczki przesyłamy, papa.
3: Buziaczki, pozdrawiamy, Radio Pogoda.
2: Dzięki.
3: Wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy. No to ta wam zaśpiewa, że rączki w górę, hands up.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I tu mam wiadomość od Maryśki. Na maila napisałam robert@radiopogoda.pl. Dzień dobry, panie Robercie. Przesyłam gorące pozdrowienia dla wszystkich moich przyjaciół. Przyjemnego, spokojnego czasu, pięknego dnia dla każdego i bardzo dziękuję za ciąg dalszy pomocy. A, widzicie, o to chodzi. Jeszcze ciągle i ciągle w wirze wydarzeń jestem, pisze Maryśka i przesyłam wam wszystkim serduszka. No takie podziękowanie za jakąś pomoc. Nie wiemy jaką, ale pomoc to pomoc. Najważniejsze, że jest. Trzymajcie się.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Została ostatnia reklama.
2: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel Aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
3: Reklama.
4: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaździ. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

Na brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pani Elżbiety będziemy dzwonić.
2: Tak, słucham.
1: O, witam pani Elżbieto. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń. Z życzeniami dla pani, panie Żuniu. I chciałem od razu powiedzieć, że ma pani fajnego męża.
2: Tak? Ojej.
1: Tak, Wiesio jest fajny. Bo z tego, co tu pisze, to widzę, że romantyczną ma duszę. Mógłby to załatwić te życzenia w krótkich, żołnierskich słowach, ale jednak więcej się tutaj pojawiło. I pisze tak, pan Wiesław, dla pani. Chciałbym prosić o przekazanie życzeń urodzinowych mojej kochanej żonie. Z okazji twoich 70. gratuluję urodzin. Pragnę ci podziękować za to, że jesteś sercem naszego domu. I życzę ci niegasnącej radości, oceanu miłości i spokoju. Bądź zawsze uśmiechnięta. Kocham cię nad życie, mąż Wiesiek.
2: Dziękuję bardzo. Jestem bardzo zaskoczona.
1: Czemu?
2: Bo ja uważam, że zawsze trzeba, coś jest, ale zawsze trzeba wyjść z uśmiechem do przodu.
1: I pani tak robi.
2: Jednak bardzo dziękuję, naprawdę dziękuję.
1: No pani żyje z uśmiechem na ustach, pani Elu, tak?
2: Trzeba,
1: no. Dokładnie. Wszystkie troski wtedy uciekają albo po prostu zmniejsza się ich znaczenie. To prawda. Tak to działa.
2: A dzisiaj mąż dostał pozwolenie i jechał na ryby.
1: A, brawo. No, to pięknie. Dostał pozwolenie, ładnie zabrzmiało. No to on szczęśliwy i pani szczęśliwa, bo zadzwoniłem z życzeniami. No to, a widzi pani, no to taki los się od razu odpłacił. Pani pozwoliła mu jechać na ryby i przyszły życzenie od męża.
2: No właśnie.
1: Karma wraca, Ela, pamiętaj, karma wraca. Pozdrawiam państwa serdecznie, pozdrawiam panią, panie Elu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo proszę. No to jeszcze Zielono mi zaśpiewa, przepięknie zresztą, Andrzej Dąbrowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Koniec, proszę Państwa, koniec, drodzy Państwo, naszego sobotniego koncertu życzeń, ale oczywiście, że spokojnie, jutro również się spotykamy, jak zawsze od 10. Przed nami będzie wiele wzruszeń i uśmiechów. No i życzę Państwu pięknego popołudnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do jutra, Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Słuchasz Radia Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.

0: 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oferta nie dotyczy wielopaków. Biedronka.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie masz.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
13: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
14: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca. Reklama.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Marianna.

0: informacje.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Reklama.
11: Słuchają Państwo Radia Pogoda, na zegarach 14, więc przed nami najnowsze wiadomości, a później wracamy do najpiękniejszych melodii, a wśród nich pojawią się też najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak.
12: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18:00 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
13: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
12: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga Nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale

0: Drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
1: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum, mówi Luis Enrique, trener francuski. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
0: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18:00.

0: Pogoda.
1: Około 20 stopni maksymalnie dzisiaj nad morzem, troszkę cieplej w centrum, na wschodzie i na południu 22, a najcieplej na zachodzie Polski 24. Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, czasem całkowicie, a czasem jakieś lekkie przejaśnienia, możliwe też przelotne opady deszczu i burze.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Witam serdecznie w sobotnie popołudnie, tuż po godzinie 14 i zapraszam na dzisiejsze spotkanie przepełnione najpiękniejszymi melodiami, także tymi, o których opowiadała nam Halina Frąckowiak, będąc codziennie gościem Radia Pogoda. Dzisiaj przypominamy niektóre z tych opowieści, historie, które kryją się za przebojami pani Haliny. Po 14 usłyszymy o dwóch wyjątkowych piosenkach. Wodo, zimna wodo, a także Krzykiem i szeptem. Także zapraszam serdecznie, witam gorąco. Monika Tarka, dzień dobry.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Pani Halina Frąckowiak oczywiście w Radiu Pogoda. Miło znowu Panią widzieć, Pani Halino. Dzień dobry. Dzisiaj piosenka właściwie jak mówiła to Katarzyna Gertner, Śpiewogry na szkle malowane. My bardzo dużo piosenek z niej gramy, bo to był przecież ogromny przebój. Słuchacze doskonale te wszystkie piosenki pamiętają. Plejada gwiazd, a wśród nich również Pani.
2: Woda zimna, wodo, bardzo... bardzo charakterystyczny, mocny, dynamiczny, rockowy utwór. Nagrany właśnie, kiedy był Marian Zimiński w zespole. Pamiętam, że ona się doczekała również swojego miejsca na płycie Halo 2 niemieckiej wersji. Tak zresztą jak Idę dalej, tak to się znalazło na tamtej płycie.
1: Ale to Katarzyna Gertner widziała Panią w tej właśnie piosence? Zaproponowała jej wykonanie? Czy...
2: Tak, tak. I Nasianie, i Wodo zimna, wodo. Może Ernest Bryl widział, ciebie.
1: Ernest Bryl to w ogóle był Pani chyba bliski przyjaciel, bo Pani bywała w domu, prawda? U Pana Ernesta Bryla,
2: bardzo
1: jego żony.
2: Przyjaciel, on i Małgosia, małżonka także. Ale z Ernestem poznaliśmy się. Miałam 21 lat. Powstał zespół Drumlersi. I wtedy właśnie... Ernest pisał wszystkie teksty, Marek Sart muzykę. To było takie poznanie, moje spojrzenie na osoby bardzo dojrzałe, doświadczone, z dużym dorobkiem twórczym, a ja takie dziewczątko jednak, które było na początku drogi. Ale potem się spotkałam z Ernestem wiele razy, w różnych sytuacjach trudnych w moim życiu. Ernest był zawsze cudownym przyjacielem. Dodawał sił, był mądry. Mądry bardzo, taki ze spokojem. O czymkolwiek mówił trudnym, tam nigdy nie było zła. Była mądrość.
1: Tym razem słuchamy oczywiście Wodo zimna, wodo, bo to kolejna Pani najpiękniejsza melodia z pięknymi wspomnieniami, Pani Halino. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: niebo. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
3: Pani Halino, witam serdecznie. Halina Frąckowiak oczywiście w Radiu Pogoda. Wracamy do Pani najpiękniejszych melodii. Dzisiaj bardzo ciekawa piosenka, bo Pani nagrała, no teraz się mówi cover, amerykańskiej, przeboju amerykańskiej wokalistki Lori Branigan, którą doskonale znamy z tego, jak ona wspaniale przypomniała nam Glorię Umberto Tozzi, którą gramy zresztą w oryginale. No już nie mówiąc o jej wielkim hicie Self Control, a Pani nagrała jej polską wersję przeboju Hold Me. Jak do tego doszło w ogóle, że została pani polską Lorą Branigan?
4: Słowa napisał Andrzej Sobczak. Piosenkę tę wybrał dla mnie Aleksander Maliszewski. Nagrał ze swoją orkiestrą, a to było w Poznaniu właśnie.
3: Ale nagrał, bo co mu się podobało i widział panią w tym repertuarze? To nie było na jakiś tam festiwal
4: przygotowany. Nie tłumaczył mi się tego, dlaczego. Po prostu, powiedział, że ma taką piosenkę, że właśnie coś śpiewała. Mierzyłam się z nią, bo ona wymagała dużej techniki też wokalnej, takiej, takiego cieniowania, od tego delikatnego, nagły krzyk, a potem znowu cień. Czyli to są wszystko już takie dodatkowe umiejętności w śpiewaniu i uważam, że to jest właśnie jedno z takich najważniejszych wykonań i takich nieoczywistych wśród moich utworów. Bo czasami są utwory, gdzie śpiewamy wyrównanym głosem, prawda? Czasami delikatniej, czasami mocniej, gdzieś jest jakaś wokaliza. To jest oczywistość. A tu było takie mierzenie się z tym. A to lepiej, trochę mniej, trochę mocniej. Piękne. Andrzej Sobczak zresztą piękny tekst napisał do tego. Byłeś i jestem.
3: No to posłuchajmy w takim razie krzykiem i szeptem i Halina Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Hej, Kea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to Twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel Aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
17: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio, możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
2: Została ostatnia reklama.
18: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

0: Słuchają Państwo w to sobotnie popołudnie Radia Pogoda, na zegarach 15, czas więc na najnowsze wiadomości, a tuż po nich wracamy do najpiękniejszych melodii, także tych Haliny Frąckowiak.
1: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
3: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
4: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
5: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
4: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
1: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do czwartej rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek. Jutro o 11 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
6: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
1: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
7: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star zawsze są wysyłane na pierwszy

0: ogień.
1: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.

0: pogoda.
1: Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami, możliwe szczególnie na południu Polski. Jutro temperatura od 18 stopni na północy, 21 w centrum do 24 na zachodzie i południu. Niebo jutro częściowo zachmurzone, możliwe przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Witam Państwa serdecznie po godzinie 15. Już niedługo wracają na naszą antenę Świnki 3, ale póki odpoczywają, to my przypominamy Państwu w te sobotnie popołudnia spotkania z Haliną Frąckowiak, która opowiadała w Radiu Pogoda o swoich najpiękniejszych melodiach, a po 15 przypomnimy dwie z tych opowieści, dwa jej wielkie przeboje. Jeden to cover Emmanuel, czyli Mały Elf, który powstał dla kogoś wyjątkowego w życiu pani Haliny i pani Halina już niedługo o tym opowie. A druga piosenka to jej wielki hit Serce Gwiazd, którego nie może śpiewać. A właściwie jednego konkretnego fragmentu tej piosenki. Którego i dlaczego? Proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda, a tego też się Państwo dowiedzą. Zapraszam serdecznie, Monika Tarka. Dzień dobry.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry Pani Halino, miło Panią widzieć. Zaczynamy od coveru, bo to będzie Mały Elf.
2: I też w sumie nie polska piosenka.
1: I nie polska piosenka, tak, bo to przecież Emmanuel, słynny erotyk, tak, Pierre'a Bachelet.
2: Pierre Bachelet.
1: Tak.
2: A Jacek Cygan napisał polskie słowa.
1: Ale ta piosenka, z tego co wiem, ma taki wątek osobisty.
2: No tak, ale najpierw może bym powiedziała, że to jest też kolejna piosenka o miłości, a jednak o rozstaniu.
1: To jakiś taki, wydaje się, charakterystyczny wątek w Pani twórczości, prawda, że... Miłość, rozstanie i co dalej?
2: No właśnie. Tak. No, z tą piosenką było bardzo dziwnie, bo pamiętam, że zaproponowano mi aranżację. Czy ja ten utwór jak gdyby niekoniecznie ja wybrałam, ale dla kogoś, komu chciałam to w prezencie jakby ofiarować, bo marzył o tym, żebym to zaśpiewała. I
1: no ale tym kimś był?
2: Pytana oczywiście o słowa. I nagle dostałam aranżację, która kompletnie nie przystawała klimatem, nastrojem do tego utworu. I powiedziałam nie, tak nie może być. Ja tak nie zaśpiewam do tego. No to właściwie wyglądało na to, że chyba nie ja zaśpiewam, tylko być może ktoś inny. No nie. Bo to ja wybrałam tę piosenkę i ja poprosiłam Jacka Cygana. No szczęśliwie się skończyło, bo rzeczywiście... Ja ją nagrałam w nowej aranżacji, zupełnie innej. Rysiu Sygitowicz zrobił nową aranżację, za co też mu bardzo dziękuję. Bardzo go też cenię, szanuję i lubię jako serdecznego kolegę. Niedziela.
1: Pani Halino, no ale nie powiedziała Pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo Pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego. Jak to się stało?
1: Pani Halino, w takim razie posłuchajmy, zwłaszcza, że to jest taka piosenka, w której Pani pokazuje swoje takie jeszcze dodatkowe umiejętności wokalne, bo wokalnie ona się różni od innych pani utworów. Pani ją śpiewa na takim szepcie właściwie, prawda?
2: No bo o miłości się szepcze.
1: No tak.
2: Nie krzyczy się.
1: Mały Elf i Halina Frąckowiak w Radiu Pogoda.
0: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
1: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii?
3: Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Witam serdecznie panią Halinę Frąckowiak w Radiu Pogoda. Dzień dobry pani Halino. Pani Halino, dzisiaj kolejny wielki pani przebój z lat 80., czyli Serca Gwiazd. Hit nad hity, można powiedzieć.
2: Tak, pretensje zgłaszają do mnie ludzie, zwłaszcza fani tej piosenki, bo rzadko ją śpiewam.
1: A dlaczego?
2: Nie wiem, nie mam chyba dobrego podkładu. Mhm. Ale myślę, że nie. To nie o to chodzi. Może...
1: Wszystkie radia grają.
2: Ważna, może tak ważna, może tak... Mhm. To jest Jarka Kukulskiego, piosenka, muzyka. I Jana Szakowty, tekst. Jest wspaniała, jest mocna, ale jest tak chyba może wyrównana w tej mocy. Nie, początek jest taki liryczny trochę.
1: No ale właśnie to jest jej siła, że ona tak się zaczyna i potem nagle...
2: Na niebo spojrzeć, na samotność.
1: Tak, ona się tak pięknie zaczyna, tak romantycznie, spokojnie i potem nagle przychodzi ta dynamika.
2: Gwiazdy znają strach. Piękny tekst.
1: Ale chyba też ważne właśnie z tego powodu, że napisał ją dla pani Jarosław Kukulski, prawda?
2: Też ważna z tego powodu.
1: Bo przecież pani przyjaźniła się i z nimi, i z Anną Jantar.
2: I tak, ale jest tam, pulsuje Janusz Kofta w tym, prawda? Tej treści, że miłość znaczy śmierć. Może dlatego taka jestem, prawda? Ja bardzo długo śpiewałam ją w taki sposób, śpiewałam, że miłość znaczy... Mhm. Potem mówiłam, miłość to jest po prostu miłość.
1: Mhm. Czyli pojawiały się po prostu zbyt bolesne wspomnienia.
2: Może tak, że ta miłość jest cudem dla nas, ale też i bólem często. Mhm. A już śmierć? Może tej śmierci nie chciałam wymawiać w ogóle. W ogóle bardzo często dochodzę, że dopiero w rozmowie, kiedy o czymś mówię, przychodzi mi właściwa odpowiedź. Mhm. Nie, że to jest oczywiste. Nie. Mówię o tym, aha, chyba tak. Mhm. Tak, śmierć.
1: To może nigdy nie będzie pani gotowa do tego, żeby znowu to zaśpiewać.
2: Nie, ale śpiewam. Tylko, że tak właśnie jest z takim, no tak, no dobrze.
1: I to jest, proszę państwa, przykład na to, jak uważnie czasem trzeba słuchać tekstów piosenek. Bo muzyka jakby gra taką główną rolę, ale teksty są równie istotne, więc myślę, że tutaj jest szansa, żeby państwo się po raz kolejny w ten tekst wsłuchali i znaleźli w nim coś ważnego dla siebie. Czyli Serca Gwiazd teraz, pani Halino. Serca, niewielki przebój.
2: Miłość to jest miłość.
0: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Niech Twoje słowa zbudzą krew.
11: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
12: Została ostatnia reklama.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
14: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Reklama.

zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka?

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Reklama.
13: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą. Piłkarze szykują się do meczu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
14: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
13: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali 4 mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła. 7 mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych 4. Została jeszcze 2. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką, mówi obrońca Tomasz Kędziora.
15: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
13: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17.30. A dziś o 18.00 przypominam finał Ligi Mistrzów.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
13: W środkowej i południowej części Polski możliwe są dzisiaj burze, a jutro przelotne opady możliwe.

Głównie na wschodzie, temperatura 19 stopni na północy Polski, 21 jutro w centrum, 23 na południu, a 24 na zachodzie. Przyszły tydzień bardzo ciepły z temperaturą wyraźnie powyżej 20 stopni.

0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
2: bezpiecznie.
1: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
14: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz? Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
16: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
15: I dla dzieci z rodzicami.
17: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
23: Została ostatnia reklama.
24: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Na parterku babcia w oficynce drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem? Głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
1: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Została ostatnia reklama.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Reklama.
11: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. O 18:00 finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
12: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
11: Jeszcze do jutra.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
13: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
11: Tytułu bronią paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
13: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
11: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga, dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Nidzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
14: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
15: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
12: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów. Ale potem będę szukała i reportaży, i beletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
11: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.
16: Radio Pogoda.
17: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
6: Pogoda.
11: Jutro 19 stopni na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu 22, a na zachodzie najcieplej 24. Niebo przeważnie zachmurzone, choć z przejaśnieniami. Na zachodzie sucho, a we wschodniej połowie kraju deszcz. Zwykle przelotny.
17: Na program zaprosił sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.

0: Radio Pogoda.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: autopromocja.
1: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
1: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: A cappuccino też za 7?
3: Też.
6: A flat white?
3: Też.
6: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji Plusy Karty z Plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Mów, niech Twoje słowa zbudzą krew.
16: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
1: Została ostatnia reklama.
17: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
18: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
17: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
18: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Została ostatnia reklama.
2: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
3: Reklama. Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
5: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
6: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
7: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
6: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
3: Maja Chwalińska, mecz o ćwierćfinał, zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
8: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
3: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
9: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
3: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
4: Radio Pogoda. Pogoda.
3: Jutro zachodnia połowa Polski bardziej pogodna, nie powinno padać, a na wschodzie co prawda będzie trochę słońca, ale także przelotny zwykle deszcz. Temperatura od 19 stopni na północy, w centrum, na wschodzie i na południu 22, a na zachodzie 24.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Została ostatnia reklama.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne. W końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: Reklama.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Poniedziałek powiedziałem, że się w tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Reklama. Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Mieszkańcy Mazowsza dbają o strażaków gaszących ogień w powiecie wołomińskim.
4: Posiłki zimne, posiłki gorące.
3: Gaszenie potrwa co najmniej do poniedziałku.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
6: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
3: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem na warszawskim Brudnie. Chłopiec przebywał na balkonie, matka na chwilę tylko straciła dziecko z oczu. Takie są pierwsze ustalenia. Mimo trwającej długiej reanimacji nie udało się dziecka uratować. Z całego kraju przybyli strażacy na Mazowsze, by gasić pożar na granicy powiatów mińskiego i wołomińskiego. Wspierają ich mieszkańcy gminy Poświętne. Dla ponad 1000 strażaków biorących udział w akcji gaśniczej gmina stworzyła specjalne zaplecze w szkole w Międzylesiu, mówi wójt Poświętnego Sylwester Niżnik.
4: Jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o posiłki zimne, posiłki gorące. Także tutaj są strażacy i wykąpani, ubrani i wyspani.
3: W akcji gaśniczej od samego początku biorą udział także druhowie z lokalnych ochotniczych straży pożarnych. Jeszcze w czwartek, w pierwszym dniu pożaru, gdy był on najgwałtowniejszy, stracili dwa wozy. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski deklaruje wsparcie.
7: Szukamy rozwiązań na przyszłość, żeby to, co zostało utracone, przywrócić. No, jakąś formułę na pewno znajdziemy.
3: Pożar objął 300 hektarów. Lasu już się nie rozprzestrzenia. Najwięcej do poprawy mamy w obronie. Nie możemy grać tak, jak to było w meczu ze Szwecją, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban. Jutro gramy z Ukrainą, mecz towarzyski, a w środę, również towarzysko, zagramy z reprezentacją Nigerii.
5: Radio Pogoda. Pogoda.
3: Jutro od 19 do 24 stopni, najchłodniej na północy Polski, a najcieplej na zachodzie. Niebo przeważnie zachmurzone, choć na zachodzie będzie pogodnie i nie powinno padać, to na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Eksperci też przypominają, w lasach jest susza, należy szczególnie uważać.

coraz dłuższe. Coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień, wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: to ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 1455 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Reklama.

0: 18,47,12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24,30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Reklama.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
6: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia. Czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking. Co to takiego? O tym opowiem już za chwilę. Za chwilę opowiem również o kinoedukacji i zaproszę Was na ciekawe informacje z Gdańska i na quiz wiedzy o Gdańsku.
7: Aktywnie w Trójmieście.
6: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać, a to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam Was bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
6: Kto jak to, ale Wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Za chwilę lato. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
8: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
6: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
8: tak,
6: mówię?
8: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego, stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie. A z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dog trekkingu i ten dog trekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
6: I bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
8: Tak, jak najbardziej.
6: Psa.
8: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. Preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie w dog trekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakichś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
6: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
9: No dokładnie. Tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski. Tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky. Psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci. I my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują, więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą, przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli od 10 lat rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
6: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
8: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować. Tylko, że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
9: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
6: Czy niekoniecznie.
9: Nie można popełnić żadnych błędów.
6: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
9: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No a tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć. Ważne jest też bezpieczeństwo, to znaczy nie szukamy jakichś karkołomnych ścieżek. Staramy się raczej korzystać z takich szerokich duktów, tak aby ludzie po prostu, no nie wiem, czy ktoś ma dobre buty, czy złe buty, ale żeby pokonał tę trasę w miarę przyjemnie i sprawnie.
6: Dokładnie tak. Dorośli chętnie na te spacery się z wami wybierają, ale pracujecie też z dziećmi. Dzięki wam jakby też przełamują pewne bariery i też uczą się, że to może być przyjemne. Znaczy bycie nawet z własnym psem może być przyjemne.
9: Zauważyliśmy, że tutaj ani psów, ani dzieci specjalnie do tego nie trzeba motywować. Chyba powiem więcej. Takim naszym odkryciem jest to, że organizując zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje wychowania fizycznego, ale też takie zajęcia, które odbywają się na naszym terenie, praktycznie rzecz biorąc są atrakcją, do której dzieci nie trzeba przekonywać. Trzeba tylko umieć po prostu nad tym zapanować i metodologicznie, tak aby bezpiecznie te zajęcia się odbyły, wszystko zrobić po kolei, tak jak trzeba. Oczywiście jesteśmy już po wielu, wielu doświadczeniach pracy z dziećmi, liczymy to w tysiącach, chyba nawet powyżej 10. Najczęściej dzieci potem mówią, że to była super wycieczka, super zajęcia, albo nawet niektóre mówią, że coś najfajniejsze, co przeżyły w życiu, więc jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
8: Jednocześnie słyszymy też, że bardzo często potem się wydarza tak, że dziecko, jeśli mamy możliwość spotkać się z nim ponownie, że on teraz się ze swoim psem też odważyło pewne rzeczy robić, że wcześniej nie myślało, że tak można, a nieraz zdarzyło się po prostu, że ktoś zaczął uprawiać wspomniany dog trekking ze swoim psem i w ten sposób wychodzić z nim na spacer i nawet od poziomu dziecka i mają z tego ogromną radochę. Często jest to też sytuacja, w której można zrobić to wspólnie, rodzic z dzieckiem, więc jest to okazja do wspólnego działania. Dzięki temu psu, którego tam mają, z którym to dziecko czy dorosły się wcześniej dowiedzieli, jak można spędzać czas dodatkowo, no to później robią to razem, więc jest to taka wartość dodana.
10: Sylwia Bartek, Piaseczni, Zeskimo Team. Dzięki wielkie.
8: Dziękujemy.
9: Dziękuję, pozdrawiam.
10: Zbliżamy się do przeglądu tygodnia, na który zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok.
11: Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z decyzją o zamknięciu dla ruchu mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą. Prokuratura sprawdzała, czy urzędnicy gdańskiego ratusza nie dopuścili się w tej sprawie zaniedbań. Decyzja jest nieprawomocna. Zmiany w gdyńskiej sieci przedszkoli. Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą likwidacji przedszkola nr 51 przy ulicy Władysława IV. Placówka zakończy działalność z końcem sierpnia tego roku. Decyzja jest związana ze zmianami demograficznymi oraz stanem technicznym budynku, w którym funkcjonuje przedszkole. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Radzewicz.
12: Dowartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
13: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
12: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
14: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
12: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.
11: 800 przyszłych mam z Pomorza będzie mogło skorzystać ze zdalnego monitorowania swojej ciąży w trzecim trymestrze. Władze województwa zdecydowały o rozszerzeniu programu opieki TeleKTG, który do tej pory działał w Trójmieście. Teraz ma objąć również mniejsze szpitale na Kaszubach czy Kociewiu, mówi ginekolog położnik profesor Maciej Socha.
15: W przypadku TeleKTG mamy niesamowity komfort wykonania badania nawet kilka razy dziennie. Jakby pacjentka się uparła, to możemy stosować ciągły zapis.
11: Zdalna opieka TeleKTG będzie zapewniona zwłaszcza kobietom cierpiącym na schorzenia takie jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. Będzie nowa ulica w Oliwie, nowa opacka, która połączy ulicę Czyżewskiego z Aleją Grunwaldzką. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek ulicy Kilarskich wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Czyżewskiego. W rejonie skrzyżowania pojawią się również elementy uspokojenia ruchu. Prace potrwają ponad rok. Molo rybackie w Gdyni. Czeka metamorfoza. Teren porównywalny do będącego sercem Gdyni skweru Kościuszki i molo południowego jest dzisiaj w zdecydowanej części niedostępny, ale w ciągu kilku lat ma to się zmienić. Jego właściciel ogłosił konkurs architektoniczny na zagospodarowanie całego pirsu i ma ambicje zbudować tętniącą życiem część Śródmieścia. Paweł Radzewicz.
12: Gdynia to miasto, którego śródmieście dosłownie wychodzi w morze, a dzięki zagospodarowaniu molo rybackiego będzie to jeszcze wyraźniejsze, mówią jednym głosem szef Rady Miasta Tadeusz Szczemiot i wiceprezydent Maciej Zielonka.
16: Liczymy na to, że nawet będzie to miejsce bardziej żyjące turystycznie niż molo południowe.
17: Liczymy na to, że na końcu mola pojawią się usługi kultury.
12: Pojawi się wszystko, zapewnia prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości Wiesław Malicki.
18: Wykorzystanie nowej wizji i starej rzeczywistości to będzie wartością dodaną i ten kontakt z morzem, z tymi statkami, z tymi jachtami. Myślę, że to wszystko da w rezultacie piękny symbol Gdyni.
12: W jakiej formie pokażą architekci konkurs na wizję molo rybackiego? Potrwa pół roku.
11: Polskie elektrownie jądrowe podpisały umowę ramową na realizację robót budowlanych w rejonie planowanej elektrowni jądrowej, poinformowała spółka. Szacowana wartość kontraktu wynosi blisko 15 milionów złotych. Wykonawcami prac będą wyłącznie firmy z Pomorza. Gdynia rozbudowuje sieć Mewo. Powstanie 50 nowych stacji roweru miejskiego. Lokalizacje wskazali mieszkańcy. Mapa planowanych stacji dostępna jest na stronie miasta. Nowe stacje będą uruchamiane sukcesywnie przez najbliższe pół roku.
10: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. I Iwona Wyciślok.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
10: Domy sąsiedzkie w Gdańsku to miejsca, w których mieszkańcy dzielnic poznają się lepiej, realizują wspólne pasje, uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych, artystycznych czy muzycznych. Ja odwiedziłam dom sąsiedzki na Gdańskim Ujeścisku i swoimi wrażeniami podzielę się już za chwilę. Poza tym najbliższa godzina to spotkania z gdańszczanami z pasją oraz z propozycjami kulturalnymi i rozrywkowymi. Edyta Stańczyk, cieszę się na to nasze kolejne spotkanie.
7: Czas wolny w Trójmieście.
10: Dzisiaj w domu sąsiedzkim na Ujeścisku będą jakieś ćwiczenia, widzę. Przygotowujecie się, panie?
19: I bardzo chętnie uczestniczymy w nich i jest nam miło, spotkamy się, porozmawiamy, widzimy nowe twarze, także miło nam i sympatycznie jest.
10: To jest właśnie genialne, że dbacie, panie, o dobrą kondycję przez cały czas.
20: Spotykamy się, to jest najważniejsze. Rozmawiamy z sobą, wymieniamy swoje doświadczenia. No tu pani Asia, która prowadzi ten akurat tą gimnastykę, na zasadzie muzykoterapii, taniec, ale to jest gimnastyka. A oprócz tego ja na przykład uczestniczę właśnie w tańcu dodatkowo. I to w różnych, cygańskich, liniowych i w kręgu.
10: Świetnie. Rozumiem, że lubi pani taniec, zawsze pani lubiła tańczyć.
20: Znaczy zawsze chciałam, ale na to nie miałam nigdy czasu.
21: Ja Anna Kardasz.
10: Pani Anno, tutaj widzę panie pełne energii. Ćwiczą, tańczą właśnie. I jakiego rodzaju ćwiczenia pani zawsze dobiera?
21: W zależności od kondycji grupy, bo grupa jest bardzo różnorodna. Są młodsze panie, emerytki, starsze, więc trzeba dobrać tutaj dla wszystkich coś dobrego. Ćwiczymy z muzyką, ćwiczymy poprzez choreografię też, naśladowanie różnych ruchów, ale też jest normalna gimnastyka i to czasami panie chcą więcej, więc na ostro ćwiczymy. No i myślę, że są zadowolone. Też wplatam elementy zabawy, żeby było radośnie i żeby był uśmiech na twarzy. To jest dla mnie istotne. I zadowolenie tych pań i moje także, bo ja też jestem emerytką i też ćwiczę.
10: Chyba możemy zaprosić tych wszystkich, którzy nie wiedzą, że jest tutaj takie fantastyczne miejsce, jak taki dom sąsiedzki Ujeścisko w Gdańsku. To jest Gdańsk Południe. Jeżeli ktoś siedzi w domu, to co? Zapraszacie?
21: Absolutnie zapraszamy. Tu się tyle dzieje, że tak naprawdę nie warto siedzieć na kanapach, na kanapie absolutnie, ani w fotelu i oglądać jakieś seriale, tylko przyjść, ruszać się, tu jest dla każdego coś miłego, można tak powiedzieć, ale naprawdę tu się tyle dzieje, od

0: Sami w domu, wyrwijmy się z czterech ścian.
1: Dokładnie, dokładnie tego życzę, a to służy zdrowiu, więc kondycja nasza musi być podtrzymywana i usprawniana, bo to jest ważne, żeby starsze osoby ruszały się, no nie tylko, ale wiemy doskonale, że ruch to zdrowie. No więc zażywajmy mniej leków, a więcej się aktywizujmy.
2: Aktywnie w Trójmieście.
0: No to pochodziłam sobie już trochę, pospacerowałam po domu sąsiedzkim u Jeścisku, Gdańsk Południe. No i muszę powiedzieć, że ładną macie przestrzeń, no i sporo osób pozytywnie nastawionych. Ja rozmawiałam z panią Katarzyną Haczkiewicz, która tutaj jakby dba o to wszystko, opiekuje się tym miejscem. Różnorodne formy zajęć, jak już mi panie podpowiedziały, że właściwie no nie ma czasu na nudę.
3: Tak. Od kiedy tutaj jestem? Zajmuję się animacją i koordynacją w domu sąsiedzkim na Wadowickiej. Zostałam zatrudniona przez Urząd Miejski, przez Wydział Rozwoju Społecznego jako koordynatorka tego miejsca. Dużo się zaczęło dziać, bo seniorki się bardzo uaktywniły tutaj. Wcześniej była jedna grupa seniorów, a od kwietnia to tych seniorów jest dużo, głównie panie. I to panie są aktywne.
0: Poczta pantoflowa chyba zaczęła działać.
3: Tak. Najpierw były jakieś jedne warsztaty, na których były seniorki i stwierdziły, że tu jest fajne miejsce, że chciałby tu ćwiczyć, więcej się angażować i zaproponowałam im, żeby po prostu przyszły któregoś dnia, ja im udostępnię salę i one będą mogły sobie poćwiczyć. I od tego się zaczęło. Było ich najpierw 18, a do dzisiaj tych seniorek jest około 60.
0: Tak. Ja myślę, że być może jest tak, że jeszcze nie wszyscy tutaj mieszkający w okolicy wiedzą, że jest takie fajne miejsce w Gdańsku i że mogą skorzystać, wyrwać się z domu, nie siedzieć w czterech ścianach.
3: Tak, oczywiście. I są jeszcze osoby, które dołączają, tak? Poczta pantoflowa, tak jak pani powiedziała, działa, więc jedna pani, drugiej pani i przychodzą, pytają się, grupy się powiększają. Wprowadziłam im jeszcze jogę na krzesłach, więc w poniedziałek prowadzę jogę na krzesłach dla seniorek i naprawdę zainteresowanie seniorów głównie jest duże.
0: Bardzo fajny temat, joga na krzesłach, wykorzystywana naprawdę w wielu miejscach tak naprawdę i przy różnych schorzeniach. Ostatnio rozmawiałam z paniami ze stowarzyszenia Park On, zajmującymi się właśnie wspieraniem osób z chorobą Parkinsona i oni tam też mają te zajęcia, nie? Takie zajęcia ruchowe, joga na krzesłach, bardzo to wspomaga te osoby z chorobami neurologicznymi, także widać, że no jest sens, tak?
3: Mhm, tak. Tą jogę na krzesłach tutaj w domach sąsiedzkich to rozpropagowała Kasia z Fundacji Zdrowie przez Ruch. W kilku miejscach ona sama prowadziła i postanowiła uczyć innych, żeby więcej miejsc mogło skorzystać z tego, bo seniorki są bardzo, bardzo zafascynowane, można powiedzieć, tą gimnastyką. To jest bardzo popularne. Dlatego ja wzięłam udział w kursie, który był prowadzony na Dolnej Bramie, czyli w tym centrum Dolna Brama. Pani Kasia wyszkoliła kilka osób, więc staramy się, żeby w innych miejscach, w domach sąsiedzkich też ta gimnastyka była dla seniorów.
0: Właśnie słyszymy, jak panie tam ćwiczą, intensywny wycisk słychać, ale tak naprawdę ta przestrzeń nie jest otwarta tylko dla seniorów, bo tutaj jak się wchodzi, to już od wejścia po prawej stronie jest miejsce zabaw dla całych rodzin, tak?
3: Tak. Miejsce ogólnie, dom sąsiedzki, to jest miejsce otwarte dla wszystkich, dla całej grupy społecznej, można powiedzieć, i dla rodzin z dziećmi, i dla dzieci, i dla seniorów, dla różnych grup etnicznych, więc tutaj nie kategoryzujemy, po prostu to jest miejsce dla mieszkańców dzielnicy i gości oczywiście, sala zabaw.
0: To jest taka sala, że tam po prostu rodzice wchodzą z dziećmi i korzystają z przygotowanych tam dobroci.
3: Tak, te dobroci zostały podarowane przez innych mieszkańców, więc jak ktoś ma coś, czego nie używa, albo dzieci już wyrosły, może nawet tutaj przynieść, podarować, żeby inne dzieci mogły z tego jeszcze skorzystać.
0: Czyli już niepotrzebne zabawki, gry planszowe, tutaj można do pani się zgłaszać.
3: Tak, jak najbardziej. Można przynieść i zostawić. Zdarzają się sytuacje, że dziecku się jakaś zabawka bardzo spodoba, więc może sobie nawet pożyczyć na kilka dni i później oddać.
0: Tutaj mamy tak, plac zabaw dla dzieci, tutaj ćwiczenia dla seniorów, działają tutaj jeszcze młodzi ludzie w ramach Pałacu Młodzieży, tak?
3: Pałac Młodzieży w Gdańsku ma tutaj taką swoją filię i prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym. Czyli taki z podstawówka, i te zajęcia są

0: Dla dzieci, które tu blisko mieszkają. Po to to powstało, tak? Dla dzieci i rodziców, żeby było blisko. I tutaj są zajęcia głównie muzyczne i szachy. Dwa razy w tygodniu są szachy. Dwa czy trzy razy w tygodniu jest nauka gry na keyboardzie, nauka śpiewu w wokalu. Śpiew estradowy, tak. Taniec estradowy na dole w sali fitness. Nauka gry na flecie. Także młodzież tu może rozwijać swoje talenty, może rozwijać swoje hobby, którym jest na przykład szachy. Oczywiście taniec, bywają koncerty, albo na Dzień Matki, albo na koniec roku szkolnego. Ci mieszkańcy, którzy tutaj byli, mogli popatrzeć, posłuchać, pooglądać.
1: W nazwie Dom Sąsiedzki. Czy zdarza się tak, że ci sąsiedzi to tak naprawdę poznają się dopiero tutaj, jak przychodzą na te zajęcia? Czy przychodzą i już się znają?
0: Różnie to bywa. Przychodzą znajomi, tak, sąsiedzi, którzy się znają, ale też przychodzą osoby nowe, które się tu poznają. Gdy wprowadzałam tutaj taką gimnastykę słowiańską kilka miesięcy temu, to się stworzyła taka grupka pań, które nawet po gimnastyce zostają porozmawiać, napić herbaty. Zrobiłam ogłoszenie spotkanie z pasją dla pań, które lubią szydełkować albo robić na drutach, więc przyszło kilka pań. Jedna z nich taka pasjonatka robienia na drutach i postanowiłyśmy zrobić warsztaty robienia czapek, więc najpierw taka była mała grupka, która się spotykała tutaj w kawiarence. Zrobiłyśmy warsztaty robienia czapek, a jeżeli będzie jeszcze trzeba więcej, no to będą kolejne.
1: A sezon sprzyja, nie?
0: Tak, właśnie o to chodzi. Nawet tak, osoby, które nie potrafią robić na drutach, mogą zrobić szalik, więc przyszła jedna pani, która nie potrafi robić jeszcze, ale mimo wszystko zaczęła.
1: Ja myślę, że takie miejsca są nieocenione, że właśnie w czasach, kiedy tak naprawdę my jako sąsiedzi, no często nie znamy się, tak? Mówimy sobie dzień dobry, mówimy dobry wieczór, ale nic o sobie nie wiemy. Czasami od kuriera odbierzemy paczkę dla jakiegoś sąsiada i no, właściwie te relacje na tym się kończą. Natomiast no, tutaj można się spotkać, można właśnie zawiązać jakieś bliższe relacje.
0: Tak, to jest fajne. Tak, to jest fajne. Myślę, że tutaj sporo osób przyszło z ciekawości, a poznały inne osoby, które mają podobny sposób myślenia, które mają podobne takie wartości może też. Lubią działać dla społeczności albo lubią się dzielić swoim hobby i się spotykamy i na bieżąco też planujemy jakieś działania.
1: No to miejsce jest czynne długo, chyba do 20, prawda?
0: Także... Od 8 do 20. Można tu przyjść. Kawiarenka jest ogólnie dostępna. Można przyjść na kawę, na herbatę. Czasami przychodzą osoby, które chcą po prostu popracować, bo na przykład w domu jest za głośno, dzieci są, nie ma warunków do spokojnej pracy, więc nawet przychodzą z laptopami. Mamy tu jeszcze klub karate. Klub bałtycki, klub karate Kyokushin, który w środy i w piątki ma zajęcia też dla młodzieży. Dla młodzieży, no dla dzieci też, bo tam jest i grupa dla takich dzieciaczków 1-3 powiedzmy i dla starszej młodzieży w piątki przychodzą dorośli o 19 też sobie poćwiczyć karate.
1: Dom sąsiedzki, Ujeścisko, to jest dokładnie ulica Wadowicka 5, prawda? A jeszcze na koniec muszę o to zapytać, bo wszystkie panie podchodzą i pytają się, pani Kasiu, a będą dzisiaj koktajle?
0: Jestem w ogóle z zawodu dietetyczką i psychodietetyczką, więc wpadłyśmy na pomysł, że mogę zrobić warsztaty, jakieś wykłady i to się działo, ale też musimy tutaj odkryć trochę rąbka tajemnicy, bo finansuje to Gdański Fundusz Senioralny. Seniorki się zorganizowały w grupę, napisały wniosek o dofinansowanie koła seniora Witalne Seniorki. Dostałyśmy na to pieniądze. Kupiłyśmy mi taki blender kielichowy, z tego też kupujemy produkty. Więc po ćwiczeniach kilka razy, no bo ta kwota była całkiem spora, to się nie dzieje raz, tak? Kilka razy już spotkałyśmy się po ćwiczeniach po to, żeby przygotować taki zielony koktajl witalny. Ja poopowiadałam trochę o właściwościach zdrowotnych takiego koktajlu. Jako dietetyczka też trochę propaguję tutaj zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, więc to się jakoś tak spójnie wszystko łączy. Tak.
1: Zdradzi nam pan pani trochę więcej nam coś opowie o tym zielonym koktajlu? Co tam pani wrzuca?
0: Tak. Dzisiaj wrzucimy szpinak, natkę pietruszki, sok z cytryny, jabłko pomarańcze nie, ale dzisiaj mamy banany, awokado, żeby trochę było takiego zdrowego tłuszczu i sok pomarańczowy. I to zblendujemy, czyli to jest taka bomba witaminowa, akurat teraz, kiedy nam potrzeba dużo witaminy C, trochę błonnika, zdrowe tłuszcze z awokado, więc to może być taki koktajl nasz codzienny. A, jeszcze zapomniałam o selerze, tam będą jeszcze seler naciowy, więc to będzie taka bomba witaminowa na ten jesienny czas, pełen wirusów, grypy i tak dalej, więc można sobie codziennie koktajl z podobnych składników zrobić.
1: Brzmi pysznie, przyznam. Ruch, zdrowe odżywianie, ale myślę, że to, co chyba jest nieocenione, to te relacje wzajemne, te znajomości, które się tutaj kreują, nie? I to, że nie musimy siedzieć sami w domu.
0: Zapraszamy do domu sąsiedzkiego Ujeścisko. Można nas spotkać od 8 do 20. Zgłosić się nawet jako osoba, która chce się czymś podzielić, a my tutaj zorganizujemy jakieś spotkanie.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wchodzi pacjent do gdańskiego logopedy i wychodzi od niego ze skierowaniem do fizjoterapeuty, ortodonty czy jeszcze innego terapeuty. Czy taka interdyscyplinarność to dzisiaj konieczność? Edyta Stańczyk z tej strony. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z dr Anną Walencik-Topiłko, językoznawcą, specjalistką w zakresie neurologopedii, logorytmiki i emisji głosu. Witam Ciebie, Aniu, bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam Edytko, witam Pani redaktor, witam Państwa. Miło mi to gościa.
2: Audycja poradnicza.
1: Aniu, jak to jest z Twojego doświadczenia? Jak wielu pacjentów, którzy przychodzą do Twojego gdańskiego gabinetu, wychodzi od Ciebie właśnie z takim przekierowaniem do innych specjalistów? Czy to się często zdarza? To jest taka tendencja, taka potrzeba dzisiaj?
3: Tak, często, ale też nie tylko dzisiaj, bo tak naprawdę, jeżeli mogę się tutaj odwołać do swojego całego doświadczenia, czyli już ponad 30-letniego jako i diagnosty, i terapeuty, i też metodyka w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej, to współuczestniczenie i w procesie diagnozy, i potem terapii, procesu terapii u naszych pacjentów z zaburzeniami komunikacji językowej, współtowarzyszenie innych specjalistów było zawsze. Zawsze, odkąd pamiętam, zawsze tutaj patrzymy sobie na to, że komunikacja językowa, mowa nawet w takim węższym aspekcie, czy język jako system, którym posługujemy się, aby się porozumieć skutecznie w społeczeństwie, nie jest jakąś, nie wiem, kapsułą wyrwaną z naszego organizmu i funkcjonowania i intelektualnego, i właśnie psychomotorycznego, i wręcz takiego cielesnego, motorycznego. Więc za każdym razem gdzieś sobie tutaj przy bardzo szczegółowej diagnozie, starając się też szczegółowo namierzyć etiologię, dlaczego ktoś nie mówi, albo dlaczego ktoś ma zaburzenia komunikacji językowej, albo dlaczego dziecko nie rozwija prawidłowo swojego właśnie takiego mechanizmu komunikowania się, zadajemy sobie te pytania i tak naprawdę widzimy, że albo na przykład gdzieś prawdopodobnie jest problem ze słuchem, albo jest problem z motorycznością, albo z procesami psychomotorycznymi szerzej. I w tym momencie oczywiście też jest tak, że w całości my tej diagnozy nie jesteśmy w stanie sami udźwignąć. Więc to, że towarzyszy nam i laryngolog, albo foniatra, jeżeli mamy zaburzenia głosu u pacjenta, albo psycholog, albo psychiatra, jeżeli myślimy tutaj też o tej etiologii związanej z emocjonalnością, stanem na przykład jakimś potraumatycznym chociażby u pacjenta, czy w ogóle myślimy o logoneurozach, czyli takich nerwicach mowy, które mogą tutaj wystąpić. Albo jeśli mamy do czynienia na przykład z pacjentami o etiologii neurologicznej, to i neurolog, i właśnie fizjoterapeuta, czy terapeuta manualny, a wady zgryzu, no to chociażby ortodonta.
1: O to chciałam Ciebie zapytać, bo Ty współpracujesz, to jest taki oddział ortodontyczny przy UCK-u gdańskim?
3: Zakład ortodoncji.
1: Zakład ortodoncji przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
3: Tak.
1: tam prowadzisz swój gabinet i tak, masz to szczęście, żeby móc właśnie współpracować przy okazji, chociażby właśnie z ortodontami, ze stomatologami.
3: Tak, to jest wielki plus, dlatego że ta współpraca jest, tak jak mówiłyśmy, zawsze wpisana, od zawsze wpisana w nasze funkcjonowanie zawodowe, ale jeżeli ma się okazję współpracować w obrębie jednego ośrodka, czy jednej przychodni, czy jednego gabinetu takiego poszerzonego, poradni, to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie, bo ten przepływ informacji między innymi specjalistami a nami jest błyskawiczny. Jest to rzeczywiście taka współpraca o potencjale chyba najwyższym, bo oczywiście w innych sytuacjach też i wymieniamy się dokumentacją, ale to jest taki proces, trochę już trwa. Gdzieś ten czas nam po drodze ucieka. Natomiast tu gabinet w gabinet jest to zawsze bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej, że pacjent może też bardzo sprawnie od razu przejść z gabinetu do gabinetu i my możemy sobie też od razu wśród specjalistów zrobić taką naradę specjalistyczną, takie konsylium tak naprawdę, i to też jest bardzo dobre rozwiązanie.
1: Wielu tych pacjentów masz? Tak. Bo to są mali pacjenci.
3: Nie tylko,
1: również dorośli. Mhm.
3: W większości oczywiście, na szczęście, ta opieka jest podawana szybko. Bardzo wysoki odsetek wśród naszych pacjentów to są chociażby dzieci z rozszczepem, więc one tak naprawdę od razu po porodzie zostają przekierowywane, tak. Ale mamy też pacjentów z zespołem Downa, mamy pacjentów z takimi rzadkimi chorobami wrodzonymi, neurologicznymi, oczywiście też złożonych w deficytach i w etiologii. I bywają też to pacjenci dorośli, nie tylko dziecięcy.
1: Gdybyś mogła rozwinąć taką myśl, bo często słyszy się, mówi się od brzucha do ucha, od stopy do języka. Właśnie.
3: Tak, i to jest dla części naszych odbiorców usług, czyli właśnie, nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację, rodzic przyprowadza dziecko do naszego gabinetu i mówi nam wstępnie, bo przecież zawsze pytamy, jakie są oczekiwania, co jest tutaj prowokacją do tego, że rodzic przyprowadza, mówi, no bo nie mówi. Tak, no tak. Bo nie, albo mówi tak, że no nie wszyscy, a już obcy, to na pewno go nie potrafią zrozumieć. I wydaje się takiemu rodzicowi dosyć często, chociaż oczywiście już nie zawsze, bo ta świadomość społeczna bardzo rośnie i jest budowana przez nas też, chociażby nasze środowisko od wielu lat, że właściwie logopeda powinien się skoncentrować właśnie tylko i wyłącznie na tym, żeby pojawiły się konkretne głoski, żeby dziecko zaczęło chętnie rozmawiać, żeby te głoski były realizowane prawidłowo. No ale żeby tak się stało.
1: No tak, właśnie długa droga.
3: Bardzo długa droga. I to nie jest tak, że znowu możemy skoncentrować się tylko i wyłącznie na działaniu tego końcowego odcinka, czyli aparatu artykulacyjnego. Bardzo istotne jest dla nas funkcjonowanie i budowa układu oddechowego. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób krtań funkcjonuje, czyli układ fonacyjny. No, całe ciało mówi, tak? Chociażby to, że mamy do czynienia rzeczywiście bardzo często z opóźnieniami rozwoju mowy, o różnej etiologii, bo to jest spowodowany syndrom bardzo, bardzo różnymi sytuacjami, ale to, że nie mówi, no to na przykład popatrzmy sobie, tak jak mnie uczy współpracujący ze mną już od jakiegoś czasu dłuższego terapeuta manualny, popatrz od razu, jak dziecko do ciebie wchodzi, jaką ma postawę, jak trzyma głowę, jak w ogóle jego układ neuromięśniowy funkcjonuje. Bo tak naprawdę z całego ciała idzie ta opcja, że za chwilę jesteśmy w stanie świetnie również skoordynować układ wykonawczy mowy, czyli ten oddechowo-fonacyjno-artykulacyjny. Oczywiście ja to wiem od zawsze, ale teraz, w ostatnich latach, tutaj nawiążę do tego, Edytko, co powiedziałaś na początku, czy intensywniej teraz, tak, ponieważ oczywiście wszystkie nasze środowiska specjalistyczne się dokształcają. Wiemy coraz więcej i tak naprawdę też coraz lepiej i szybciej widzimy, że współpraca jest konieczna.
1: Doktor Anna Walencik-Topiłko, która w swoim gdańskim gabinecie bardzo czujnie przygląda się pacjentom.
2: Audycja poradnicza.
1: Jak wielu tych pacjentów, którzy wchodzą do tego twojego gabinetu, wymaga tego, że jak tak popatrzysz swoim sprawnym okiem, to stwierdzisz, o tak, no to tutaj muszę wysłać jednak do fizjoterapeuty, tak, a tutaj jeszcze do kogoś.
3: Do ortodonta, tu do laryngologa, tu chociażby do audiofonologa,
1: tak,
3: prawda?
1: Tak.
3: No i obawiam się, proszę państwa, że, no nie powiem co do ilości całkowitej, ale myślę, że minimum 3/4. I to jest niezależne od wieku, bo dlaczego, przewrotnie zapytam sama siebie, a dlaczego tylko tylko 3/4. Otóż dlatego, że pozostali najczęściej już jakiejś pomocy wielospecjalistycznej podlegają i oni już ją mają, więc tak naprawdę niekoniecznie logopeda jest na początku tego procesu. Czasami my wchodzimy gdzieś w trakcie, albo wręcz jest tak, że inne moduły czy leczenia, czy terapii, czy rehabilitacji już są zakończone i my wchodzimy na koniec tych ogniw. I no, w tym momencie już nie zlecam. nie zalecam takiej powtórnej, choć no i bywa tak, że jeszcze coś tam trzeba uściślić. Z kolei, jeżeli ja sobie zdiagnozuję też od swojej strony, takiej neurologopedycznej chociażby, jeszcze coś mi jest potrzebne, jeszcze na przykład oddech jakoś tam specjalistycznie podeprzeć, ale większość pacjentów rzeczywiście tutaj, myślę, że z wielką korzyścią dla siebie i w ogóle dla procesu terapii, super jakby podlegała też takiemu interdyscyplinarnemu podejściu w terapii.
1: Tego życzymy, ale też właśnie życzymy tego, żeby się dokładnie przyglądać ludziom, z którymi tak się spotykamy w gabinetach.
3: Tak, i też to już apel bardziej do rodziców i też do dorosłych pacjentów. Bardzo proszę, aby Państwo nie dziwili się temu, że my do kogoś jeszcze przekierowujemy. To nie świadczy o naszych niskich kompetencjach i niemożności. To świadczy raczej o tym, że chcemy jak najefektywniej i jak najszybciej też pomoc nieść w tym zakresie, w którym Państwo do nas się zwrócili.
1: Gdybyśmy mogli, bo być może teraz właśnie słuchają nas rodzice albo dziadkowie, na co zwracać uwagę, bo bardzo dużo ostatnio poświęca się oddechowi uwagi.
3: Tak.
1: Temu, że dzieci nieprawidłowo dzisiaj, a zresztą nie tylko dzieci,
3: tak,
1: nieprawidłowo oddychają, że chodzą z otwartą buzią, prawda?
3: Tak.
1: Co mogą zrobić, nie wiem, rodzice, dziadkowie, na co zwracać uwagę już w domu, zanim przyjdziemy do specjalisty.
3: Proszę Państwa, na swój oddech też proszę zwrócić uwagę, bo dziecko patrzy i dziecko uczy się też od najbliższego otoczenia, czyli na pewno poanalizujmy, jak my oddychamy. Czy przypadkiem rzeczywiście też usta nie są otwarte przy oddechu, czy nie ma takiej potrzeby, czy gdzieś sam organizm nie sugeruje właśnie, że otwórz buzię, to będę szczęśliwszy, przynajmniej na razie. Ale oczywiście też bardzo, bardzo szczegółowo przyglądajmy się funkcjonowaniu dziecka. Popatrzmy sobie na to, czy właśnie jest mu wygodniej słuchając czegoś, rysując, oglądając. Wygodniej mu jest może lekko otworzyć buzię. Popatrzmy na to, w jaki sposób oddycha w czasie snu, czyli w takim spoczynkowej sytuacji. Popatrzmy też bardzo szczegółowo na budowę twarzoczaszki. Czy przypadkiem nie jest tak, że na przykład bródka jest opuszczona albo cofnięta, jeżeli popatrzą Państwo na profil dziecka. Popatrzmy na budowę nosa. Czy nozdrza też są takie dosyć wyraźnie zarysowane, czy może malutkie zupełnie. Popatrzmy też na górną wargę. Czy ona przypadkiem nie jest skrócona? Czy ona nie jest jakaś taka mała, za mała w porównaniu z dolną wargą? Popatrzmy też, proszę Państwa, na to, jak dziecko ma zbudowaną klatkę piersiową. Jeżeli oddycha nieprawidłowo, to pracują ramiona. Ramiona do góry się unoszą w trakcie wdechu. Klatka piersiowa jest zazwyczaj w tym momencie taka mało rozwinięta. Brzuszek też nie widać, żeby był aktywny w trakcie oddechu. Czyli to są takie symptomy, które tutaj rzeczywiście, na które powinniśmy być otwarci. No i też poprzyglądajmy się aktywnościom dziecka. Dlatego, że dziecko, które oddycha nieprawidłowo, najczęściej będzie unikało też takiego fizycznego zmęczenia, bo gdzieś tam ten organizm będzie wysyłał taki wewnętrzny sygnał, a po co się męczyć? Bo tak będzie odbierany każdy wysiłek fizyczny, więc tu, czy dziecko jest aktywne, czy lubi biegać, czy lubi chodzić na spacery, czy takie naturalne dla jego wieku są zabawy ruchowe, czy raczej woli stabilność, czy raczej sięga po smartfona, czy raczej sobie sięga po obraz do oglądania, czyli gdzieś taką statykę dużą nam pokaże swoim organizmem. To też będzie taki jeden z sygnałów. Uwaga.
1: Tutaj wracamy od brzucha do ucha, prawda?
3: Tak.
1: Czyli to, jak pracują mięśnie brzucha, tutaj nie jest takie przypadkowe. To jest bardzo ważne.
3: Bardzo ważne. Bardzo ważne, dlatego że rzeczywiście przepona, która powinna być bardzo aktywna w trakcie oddechu, prowokuje też oczywiście duże ruchy w mięśniach brzucha. Widzimy, że na wdechu powinien ten brzuszek, mówiąc kolokwialnie, rosnąć, na wydechu maleć. I jeżeli tego nie ma, no to jest też znowu taki sygnał uwaga, muszę się przyjrzeć, a jak sama nie wiem, to idę i pytam specjalisty.
1: Bo jak widać, mamy coraz lepszych w Gdańsku.
3: Tak, tak. Ja mam taką olbrzymią przyjemność też nie tylko w GUMEDzie współpracować z wielospecjalistycznym oddziale, ale jest też Ortosowa, w którym właśnie mam tę wielką przyjemność współpracować z całym dużym zespołem specjalistów, którzy uczą mnie, ja ich, a z korzyścią potem dla pacjenta właśnie takiego bardzo, bardzo holistycznego ujęcia. I tutaj między innymi wielu specjalistów, już nie będziemy wymieniać po imieniu.
1: Wielu wspaniałych gdańskich specjalistów.
3: Tak, tak. Pamiętajmy, że bardzo wielu dobrych specjalistów też przyjeżdża do nas z zagranicy i nie bójmy się takiej współpracy.
1: Doktor Anna Walencik-Topiłko.
3: Dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że się spotkamy dziś na ulicy, w kawiarni, niekoniecznie w gabinecie. Życzę Państwu zdrowia.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Ile wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Kto chętny by się przekonać? Posłuchajcie, proszę.
2: Audycja rozrywkowa.
4: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam teraz na, no można powiedzieć, trochę wycieczkę po Gdańsku, bo przed nami quiz dotyczący właśnie tego miasta. Przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. No ale właśnie i tak sobie po mieście spacerujemy, zwiedzając różne jego okolice, dowiadując się wiele o jego zabytkach czy atrakcjach turystycznych. No a dzisiaj w taką wycieczkę zapraszam panią Darię, która jest na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: Proszę powiedzieć, za co pani kocha Gdańsk i w ogóle jaka jest pani historia związana z miastem?
5: Generalnie tak, ja jestem, mieszkam dość daleko Gdańska, bo mieszkam mniej więcej w centrum Polski, ale to nie zmienia faktu, że jednak Gdańsk w moim sercu jest bardzo, bardzo głęboko i bardzo od dawna. Ja tak naprawdę do Gdańska zaczęłam jeździć parę lat temu, kiedy zaczęłam tam wyjeżdżać z chłopakiem, tak dość regularnie, bo jak byłam młodsza, to akurat w mojej rodzinie nie było takiej tradycji jeżdżenia nad Morze Polskie i tak dalej, więc ja tak naprawdę odkryłam Gdańsk, będąc już dorosłą osobą, będąc już...
4: Czyli świadomie, świadomie.
5: Tak, całkowicie świadomie, ale jak zaczęliśmy tam jeździć, to jakby naprawdę bardzo porusza mnie to miasto, to znaczy ono jest takie, jest taką mozaiką, bo z jednej strony można pójść nad morze, na plażę, pochodzić, mieć ten kontakt z naturą, a z drugiej strony na przykład można sobie pójść na Stare Miasto i jakby pozachwycać się tą architekturą, tymi zabytkami i pochodzić tak po prostu po mieście, czyli z jednej strony jakby tutaj dwie rzeczy ma się w jednym, co jest naprawdę
4: i pyszne jedzenie też jest w Gdańsku przecież.
5: Tak,
4: także dużo atrakcji po prostu, prawda, zaoferuje Gdańsk.
5: Tak, zdecydowanie. Jest też ten jarmark dominikański, na którym właśnie 2 lata temu
4: byliśmy. Oczywiście.
5: Tak. Trafiliśmy akurat przypadkiem na ten jarmark, ale jest naprawdę wspaniały, jest przepiękny i obiecujemy sobie, będziemy na 100%, bo to jest
4: tak, ja też uwielbiam buszować po tych wszystkich stoiskach, zwłaszcza z tymi rzeczami, które oferują artyści. To jest po prostu rzecz cudowna. Tak więc jak słychać, no Gdańsk ma dużo zaoferowania o każdej porze roku, ale my tu gadu, a pani Dario, pytania tutaj leżą i czekają. No to chyba ruszamy, prawda, z naszym quizem.
5: Tak,
4: no dobrze, no to pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę, wydaje mi się proste. Jak nazywa się opera w Gdańsku? Czy opera narodowa, czy opera bałtycka, czy opera leśna?
5: Wydaje mi się, że to będzie... jaka była druga opcja?
4: Opera bałtycka, druga.
5: Opera bałtycka. Wydaje mi się, że opera bałtycka.
4: Tak, opera bałtycka i co ciekawe, przygotowując to pytanie, doczytałam się, że pierwszy spektakl operowy był wystawiony już w 1646 roku. Oczywiście nie było jeszcze wtedy tego gmachu. A artyści Teatru Królewskiego wystawiali przedstawienie z okazji przyjazdu małżonki króla Władysława IV. Taka ciekawa historia.
5: Wow, nieźle.
4: Prawda? Pytanie drugie. Które z gdańskich wydarzeń kulturalnych jest związane z Nocą Świętojańską? Wianki, Noc Muzeów czy Dzień Gdańska?
5: Nocą Świętojańską. Wydaje mi się, że Wianki.
4: No, Pewnie, że tak. Jasne, że wianki, bo to się właśnie kojarzy ze zwyczajami związanymi z nocą świętojańską.
5: Tak, właśnie też pomyślałam, że chyba w Warszawie też.
4: Tak, ja myślę, że w wielu miastach jest taka impreza właśnie w noc świętojańską. Oczywiście. Pytanie trzecie. Który z gdańskich budynków był siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy dwór Artusa, czy ratusz głównego miasta, czy może wielka zbrojownia?
5: Zbrojownia,
4: ratusz, dwór Artusa. Siedziba władz miejskich, symbol potęgi.
5: Wydaje mi się, że ratusz główny.
4: Tak, to prawda, chociaż tutaj dwór Artusa mógł być takim troszeczkę takim zwodzeniem, ale tak, chodzi o ratusz główny miasta.
5: Jeśli chodzi o to zbrojenie, to właśnie to raczej nie, ale nie, właśnie nie. Dwór Artusa, czy tak ratusz, w większości miast to jest ratusz.
4: No oczywiście, że tak.
5: Ratusz.
4: Oczywiście, słuszne rozumowanie i dobra odpowiedź. Czas na pytanie czwarte. Jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich i znajduje się na początku traktu królewskiego? Czy brama zielona, czy brama wyżynna, czy brama mariacka?
5: To akurat wiem od razu, brama wyżynna.
4: Brawo,
5: brawa. Nawet przystanek zawsze pamiętam, jak dojeżdżamy na ten przystanek, to właśnie jest brama wyżynna.
4: Zgadzam
5: się. Stare miasto, tak.
4: Pięknie. No i ostatnie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy scena muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy klub B19?
5: To jest trudniejsze. Myślę, że tutaj...
4: No koncerty, raz... imprezy plenerowe.
5: Ja bym jeszcze raz mogła poprosić, jakie są odpowiedzi.
4: Scena muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, Filharmonia Bałtycka, Klub 19.
5: Powiedziałabym, że scena muzyczna...
4: No i dobrze, tak.
5: Okay, dobra.
4: Scena muzyczna. No i pięknie, jak nam ładnie to wszystko poszło. Gratuluję serdecznie, naprawdę. Dziękuję pani Dario za udział w naszym quizie. Mam nadzieję, że to była przyjemność.
5: Jak najbardziej, dziękuję, bardzo się cieszę i jesteśmy w Gdańsku, też jakby właśnie będziemy wracać.
4: Wspaniale.
5: I też jakby to było bardzo miłe.
4: No to przyjemnego pobytu pani Dario życzę, a pozostałych słuchaczy oczywiście zapraszam do udziału w naszym quizie na naszej antenie.
2: Audycja rozrywkowa. Zdrowe Trójmiasto.
6: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Panie profesorze, siedzimy sobie tak naprawdę w gabinecie badań audiologicznych i gratuluję, bo ostatni raz, kiedy się spotkaliśmy, to tak sobie o tym rozmawialiśmy. Coś tam będzie się robić, jakieś fajne badania, a tak naprawdę dzisiaj można by rzec, że już powoli klamrą domykacie to wszystko, co było w planach.
7: Nasze marzenie było stworzenie ośrodka, w którym pacjent gorzej słyszący, niedosłyszący albo pacjent, który ma wątpliwości, czy dobrze słyszy, mógłby znaleźć swoje miejsce, gdzie mógłby albo rozwiać te wszelkiego rodzaju problemy, albo moglibyśmy mu pomóc. I stworzenie całego ośrodka, który zajmuje się pacjentem niedosłyszącym, rzeczywiście od samego początku, od którego żeśmy zaczęli tutaj pracować, było takim naszym głównym marzeniem. I z drugiej strony było to stworzenie czegoś, czego dotychczas na Pomorzu nie było. I to rzeczywiście mogłoby w pewnym sensie zabezpieczyć takie potrzeby zdrowotne w tym zakresie naszych pacjentów.
6: Mamy tak, poradnię audiologiczną, w której w tej chwili jesteśmy. Ruszyła coś, co bardzo ładnie się nazywa, pracownia dopasowania aparatów słuchowych. No, a poza tym już idą pełną parą operacje, czyli wszczepianie między innymi implantów różnego rodzaju, nie tylko ślimakowych.
7: Problem pacjentów niedosłyszących to rzeczywiście jest problem o takim wymiarze społecznym. Dlatego, że od 6 do 10% populacji źle słyszy. Wśród tych ludzi są i dzieci, i są osoby dorosłe, i są osoby w wieku senioralnym, i jest młodzież. I do każdego z tych pacjentów, do każdej z tych grup pacjentów należy podchodzić bardzo indywidualnie. Troszkę inaczej, jeżeli chodzi o przyczyny niedosłuchu u dzieci. Tu są inne schorzenia, tu są inny zakres naszej pomocy. Troszkę inaczej u ludzi młodych, czy u ludzi w wieku średnim. Wreszcie troszkę inaczej u osób w wieku senioralnym. I idea stworzenia miejsca, w którym pacjent z każdym tym schorzeniem mógłby zyskać pomoc. Rzeczywiście jest takim naszym troszkę oczkiem w głowie, ale z drugiej strony jest naszą dumą. Dlatego, że możemy pomóc pacjentowi za pomocą leczenia chirurgicznego, możemy pomóc za pomocą aparatowania, możemy pomóc za pomocą leczenia zachowawczego. Wreszcie, to jest powód naszej największej dumy, możemy pacjentowi wszczepić implant ślimakowy, czyli już taki najbardziej wyrafinowane urządzenie, które pomaga słyszeć.
1: Czy my mamy jakieś takie dane statystyczne, które mówiłyby o tym, ilu tak naprawdę w Pomorskim my mamy tych pacjentów z problemami słuchu?
7: Badania populacyjne twierdzą, że to jest od 6 do 10%, czyli w 2-milionowej populacji ludzi mieszkających na Pomorzu, no to jest od 120 do może 150 tysięcy ludzi. Rzeczywiście jest to problem o takim wymiarze społecznym. Natomiast jeżeli chodzi o sam zakres przyczyn tych niedosłuchów, to tu są bardzo różne przyczyny i tak jak wspomniałem, zupełnie inaczej postępujemy z dzieckiem, które ma przerost trzeciego migdała i przy okazji źle słyszy i to jest ten niedosłuch, to pogorszenie słuchu jest jednym z objawów przerostu trzeciego migdałka i zrobienie prostego zabiegu pozwala przynieść temu pacjentowi, oczywiście rodzicom, opiekunom, bardzo dużą ulgę. Natomiast chciałbym ustrzec Państwa przed takim myśleniem, że to jeżeli pacjent źle słyszy, to jest na pewno włoszczyna albo jakaś banalna przyczyna. To jest rzeczywiście za każdym razem musimy podchodzić do tego bardzo indywidualnie, dlatego że oprócz chorób banalnych, powszechnych i spotykanych praktycznie u każdego z nas, może być też gdzieś tam czaić się jakiś problem większy.
1: Coraz więcej sprzętu w poradni audiologicznej, ale tak naprawdę sam sprzęt to nie wszystko. Trzeba zebrać naprawdę dobrą ekipę specjalistów i taką chyba się udało, prawda?
7: To jest nasz kolejny powód do dumy, dlatego że osoby, które pracują tutaj, to są, proszę Państwa, pasjonaci. To są ludzie, którzy bardzo lubią to, co robią, którym daje to olbrzymią satysfakcję i my tak po części zarażeni ich takim entuzjazmem do tego wszystkiego, też nam dużo łatwiej realizować te takie nasze procedury, bo my jesteśmy chirurgami, czyli kimś, kto ma wyciąć, przeciąć, zeszyć, poprawić i tak dalej. Natomiast ten pacjent jest przygotowywany do każdego z naszych zabiegów właśnie przez naszą całą ekipę, w skład której wchodzą i audiolodzy, czyli lekarze, którzy zajmują się niedosłuchem. I kto ty jesteś, Paulinka?
1: No właśnie, bo jest z nami też pani Paulina Purza. Pani Paulina jest protetykiem słuchu, ale też technikiem badań audiologicznych, prawda?
8: Dokładnie tak. Także taki protetyk słuchu właśnie przygotowuje już tutaj pieczołowicie takiego pacjenta przed tymi wszystkimi wycięciami, nacięciami, wszczepami i całą procedurą, o której profesor wspomniał, na przykład przed kwalifikacją do wszczepu implantu. I taką kwalifikację tutaj w naszej poradni audiologicznej przeprowadzamy na pełnym sprzęcie, który tutaj mamy zaszczyt obsługiwać.
1: Pracownia dopasowania aparatów brzmi tak fajnie, powiedziałabym, odnosząc się do nazwy, rzemieślniczo wręcz, prawda? Czyli to jakby sugeruje pewne rzeczy.
8: Tak, no nazwaliśmy to pracownią, ponieważ chcielibyśmy się troszeczkę skłonić do tego wystrzegania się jakby gabinetów, które są troszeczkę sklepami, sieciówkami i miejscami, gdzie tylko nawołuje się klienta, w sumie już nie pacjenta, do zakupu aparatu. Chcielibyśmy też, żeby pacjent znów wrócił do tego zaufania, do właśnie naszej rzemieślniczej pracy, że nie tylko tutaj coś chcemy w cudzysłowie wcisnąć temu pacjentowi, żeby on to posiadał, tylko żeby z tego korzystał i żeby to było narzędzie rehabilitacyjne, które może doprowadzić do polepszenia jakości życia albo i do dalszej drogi, czyli noszenia takiego aparatu przed wszczepem do implantu, bo należy podkreślić, że do takiej kwalifikacji taki wymóg jest niezbędny, czyli właśnie musimy najpierw przyzwyczaić narząd słuchu do działania, tak, pobudzić te wszystkie miejsca, żeby tutaj na przykład profesor miał łatwiej i łatwiejszą drogę tu już i jakby też należy wspomnieć, że kolejna rzecz to inżynierowie kliniczni, jak i również to cała ekipa, która również i potem te implanty ustawia, bo to jest kolejna rzecz, o której należy pamiętać, czyli taka kompleksowa obsługa u nas w poradni audiologicznej to chyba rzadkość. No i taki indywidualny dobór aparatu jak najbardziej możemy tutaj zastosować, czy to w przypadku dzieci, czy w przypadku dorosłych. Jak najbardziej każdy pacjent może też również zobaczyć, jak to wygląda, czy przymierzyć taki aparat, no i się tutaj z nim zaprzyjaźnić. No, co jest tutaj kolejną rzeczą, to wyjaśnić takiemu pacjentowi, że jest to narzędzie rehabilitacyjne, a nie na przykład słuchawka do oglądania telewizji, co często też niestety nie jest tłumaczone, że jest to dla nas coś, co, no tak jak okulary na przykład, tak, polepsza nam jakość życia, dzięki czemu możemy lepiej funkcjonować. funkcjonować na co dzień.
1: Pogarszanie się jakości słyszenia to też wycofywanie się z życia społecznego. I jakby pani oceniła, mieszkańcy Pomorza coraz chętniej przekonują się do tego, żeby sięgać po te aparaty, dają się namawiać?
8: Zdecydowanie polepsza się to, kiedy ten pacjent może spotkać się z nami nie na 5-10 minut, tylko zapraszamy takiego pacjenta do właśnie takiego gabinetu pracowni. Poświęcamy mu czas i robimy tak zwane, ja to zawsze nazywam, około godzinny wykład na temat tego, jak działa w ogóle narząd słuchu w współistnieniu z aparatem słuchowym, kiedy tak naprawdę my generalnie słyszymy uszami, ale przetwarzamy ten dźwięk mózgiem i tak naprawdę no, mózg to słyszenie i kiedy to sobie uświadomimy, to wówczas łączą nam się te kropki, kiedy mówimy o utracie pamięci słuchowej, czyli już idziemy w stronę troszkę demencji. Mówimy też o problemach ze skupieniem, przetwarzaniem słuchowym.
6: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Paulina Purza, technik badań audiologicznych protetyk słuchu.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
4: Nagroda Janusza Korczaka to szczególne wyróżnienie, dlatego jest mi niezmiernie miło poinformować, że do tej nagrody nominowana została nasza trójmiejska fundacja, Fundacja Pozytywni.
5: Co słychać w Trójmieście?
4: Fundacja od lat działa na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i rodziców. Jest ze mną pani Dorota Jankowiak-Dąbrowska z Fundacji Pozytywni. Witam panią bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry, witam państwa.
4: Gratuluję przede wszystkim tego, że ktoś państwa dostrzegł, bo jest tak, że ktoś państwa przecież zgłosił do tej nagrody, prawda?
6: Tak, było to dla nas przeogromne zaskoczenie. Pani profesor Mirosława Nowak-Dziemianowicz zgłosiła nas do tej prestiżowej nagrody. Kapituła nas nominowała. I kiedy siedziałyśmy z panią prezes Anną Blokus-Szkodzińską na scenie podczas gali, było niesamowite wrażenie być wśród tak dużych, prestiżowych organizacji, liderów, ludzi. My, taka mała, nieduża fundacja.
4: I wzruszenie.
6: Cały czas wzruszenie mnie trzyma. I wszyscy w fundacji jesteśmy po prostu bardzo, bardzo wzruszeni.
4: Ja na początku wspomniałam, że bardzo dużo robicie na rzecz dzieci, nauczycieli, rodziców, ale to jest tak, że właśnie działacie w tym kierunku, żeby ta szkoła była bezpieczna, żeby ona była dobra, żeby tam się działo dużo dobrego. No i takie akcje, myślę, że to zaważyło, bo przecież taka akcja jak kampania Słowa mają moc, prawda, którą prowadzicie już jakiegoś czasu.
6: Też trzecia edycja w trakcie.
4: Właśnie, to przypomnijmy. Powiedzmy coś więcej o tej kampanii, bo ona jest bardzo ważna.
6: Jest to kampania, która powstała z potrzeby serca. Z panią poprzednią pełniącą funkcję wiceprezes, obecnie panią prezes Anną Blokus-Szkodzińską, czułyśmy, że czegoś brakuje. I Ania podczas jednej z naszych takich podróży wyjazdowych, szkoleniowych, konferencyjnych powiedziała, że marzy jej się taka konferencja skierowana do nauczycieli i do świata edukacji o tym, jak mówimy. Od pomysłu do realizacji odbyła się pierwsza konferencja Słowa mają moc i potem doszliśmy do wniosku, że ta atmosfera, te działania, to wszystko, co się wydarzyło podczas tego wydarzenia, nie może pójść w niepamięć. Pierwsza edycja kampanii na dużo działań na rzecz dzieci, młodzieży, środowiska edukacyjnego, potem kolejna edycja. No i od stycznia jest trzecia edycja, w której zazębia się nam program, który za chwileczkę będzie się kończył. Pierwsza edycja takiego ogólnopolskiego programu Szkoła Dobrego Słowa skierowanego do szkół podstawowych, ponadpodstawowych. W akcji bierze prawie 600 placówek z całej Polski.
4: A w Trójmieście jakie jest zainteresowanie? Dużo też?
6: Tak, jest ponad w całym województwie pomorskim około 100 placówek, które w tym uczestniczą, więc jest to taka dość duża akcja, która za chwileczkę się będzie kończyła. W okresie wakacyjnym przygotujemy takie podsumowanie i we wrześniu będziemy chcieli podczas kongresu dla nauczycieli zaprosić te szkoły, które wyróżniały się w tym programie i wręczyć im certyfikaty.
4: O właśnie, jak one się wyróżniały? No bo tak, wiemy o tym dobrze, że za słowo powinniśmy ponosić odpowiedzialność, prawda? Wiem, że państwo w tej kampanii uczulacie chociażby nauczycieli na to, w jaki sposób zwracają się do uczniów, prawda? Jak się z nimi komunikują.
6: Tak, zgadza się, ale kierujemy to do całego środowiska. Nam zależy bardzo, żeby wszyscy do siebie mówili z szacunkiem, żeby nieśli odpowiedzialność. Zarówno nauczyciele, jak i dzieci, jak i rodzice. Gramy wszyscy do jednej bramki. I kiedy oznaczani jesteśmy w social mediach przez różne szkoły, tych inicjatyw jest bardzo dużo. cudownie przyjął się Dobrosłownik, taka nasza akcja. Dzieci, młodzież prowadzą audycje radiowe, takie 30-40-sekundowe w swoich placówkach. Są to audycje nierealizowane przez dorosłych, ale przez dzieci. Zarówno dzieci do dzieci, jak i do nas dorosłych. I proszę mi wierzyć, że kiedy słuchamy, to często te dziecięce przemyślenia są tak wartościowe i głębokie, że jeśli my dorośli usłyszymy, co dzieci do nas mówią, to myślę, że będzie trochę lepiej.
4: No właśnie, co mówią dzieci?
6: Że chcą, żeby ich traktować i zwracać się do nich z szacunkiem. Czują taką ogromną potrzebę, żeby dorosły nie ranił ich słowem. Nam czasami się wydaje, że jak powiemy nawet takie potoczne maluch czy panienka, to jeszcze dla mojego pokolenia to były rzeczy takie w pełni normalne, naturalne.
4: Akceptowalne.
6: Tak. Mhm. A w tej chwili dzieci już nie chcą takich zwrotów. One chcą, żeby traktować ich z szacunkiem, nie chcą się czuć w taki sposób. Wolą, jeśli zwracamy się do nich po imieniu. I mnie na przykład to bardzo zaskoczyło, że takie jest postrzeganie dzieci, że nie chcą być kruszynkami, nie chcą być maluchami. Chcą być Jasiem, Małgosią, Kaziem, Oskarem. I myślę, że to też jest coś, co wybrzmiało w tej naszej kampanijnej akcji.
4: To ciekawe, faktycznie. A ten dobrosłownik, bo to bardzo fajnie brzmi. Właśnie, to jest taki słownik dobrych słów. Zbieracie
6: tak,
4: je?
6: W różnych szkołach dzieci, młodzież tworzyły takie słowa, które chcą, żeby były w ich przestrzeni na co dzień. Były szkoły, w których te słowa pojawiły się na schodach. Były szkoły, gdzie młodzież zrobiła aleję dobrych słów. Były miejsca, gdzie dzieci, nauczyciele, rodzice wręczali sobie wzajemnie karteczki. A były też takie miejsca, gdzie zrodził się taki pomysł na wspólne działanie dobrym słowem na różnych przestrzeniach, na lekcjach, na korytarzu, w przestrzeni domowej. I zachęcam, bo stworzyliśmy stronę na Facebooku Kampania Społeczne Słowa Mają Moc. Tam bardzo dużo szkół oznacza kampanię. Wystarczy wejść na ich profile. Cudne to są takie zwrotne informacje, że to żyje, to dzieje się i to jest.
4: To chyba dla Państwa jako organizatorów to jest taka piękna sprawa, prawda? Że to nie jest jakaś taka kampania, która wydarzyła się raz i tyle.
6: I mamy nadzieję, że od września będzie kolejna edycja. W tej chwili cały czas gdzieś tam w świecie tym wirtualnym prosimy naszych pozytywnych przyjaciół o trochę wsparcia finansowego, bo łapiemy malutką zadyszkę, bo nie przewidzieliśmy takiej ilości placówek, szkół i to trzeba obsłużyć, więc jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę nas wesprzeć, to już z góry dziękujemy. A tak, my z naszej strony robimy wszystko, żeby to rosło, żeby była kolejna edycja, żebyśmy mogli w kolejnym roku znaleźć kolejne szkoły, które będą mówić do siebie dobrymi słowami.
4: Dobrymi słowami, ale też widzę, że szukacie Państwo różnych dróg dotarcia do dzieci, do młodzieży, bo organizujecie chociażby warsztaty logarytmiczne, prawda? Na których szkolicie kadrę edukacyjną właśnie, jak wprowadzić ciekawe zajęcia na lekcje.
6: Tak, są to warsztaty, które kierujemy do osób dorosłych pracujących z dziećmi. Nie tylko nauczycieli, ale również osoby pracujące w świetlicach, osoby pracujące w różnych organizacjach. Chcemy tutaj pokazać poprzez te warsztaty, że trochę zmienił się świat. Warsztaty prowadzi Anna Walencik-Topiłko i tak jak kiedyś dzieci nie miały problemu z na przykład wykonywaniem dzielenia słów na sylaby, to zazwyczaj było takie bardzo naturalne. W tej chwili już jest to trudniejsze. Prawdopodobnie zmienia się całe funkcjonowanie naszych organizmów.
4: Pani Dorota Jankowiak-Dąbrowska z Fundacji Pozytywnie.
6: Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo. I kolejny raz sprawdzimy, co interesującego, ważnego wydarzyło się w Trójmieście. Edyta Stańczyk, zapraszam.
5: Tydzień w Trójmieście.
7: Już od poniedziałku, 1 czerwca, tramwaje wrócą na ulicę 3 Maja w Gdańsku. Remont sieci trakcyjnej w rejonie skrzyżowania ulic Nowe Ogrody, Hucisko i 3 Maja zakończy się tydzień wcześniej niż zakładano. Oznacza to powrót tramwajów linii 4, 10, 11 i 12 na stałe trasy oraz zakończenie czasowych zmian w komunikacji miejskiej. Modernizacja strategicznego dojazdu do morskiego portu w Gdyni coraz bliżej realizacji. Tamtejszy zarząd dróg ogłosił właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy STK. Kwiatkowskiego. To trasa, która mimo, że obecnie jest w opłakanym stanie, bierze na siebie ciężar obsługi zarówno cywilnych, jak i wojskowych transportów. Paweł Radzewicz.
8: Estakadę Kwiatkowskiego trzeba przebadać z każdej strony, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
9: Nigdy estakada w swojej historii, która sięga 70. lat, nie miała tak gruntownej analizy stanu technicznego.
8: Nie miała też nigdy perspektywy tak znaczącej przebudowy, dodaje szef Zarządu Dróg Miejskich Michał Felon.
10: Założyliśmy, że uda się tą estakadę rozbudować do 3 pasów ruchu, zwiększenie nośności obiektu, ponieważ on dzisiaj nie spełnia standardów, i poprawę przepustowości.
8: Stworzenie dokumentacji może kosztować 20 milionów, a przebudowa 500 000 000 zł.
7: Podawał się za lekarza i nielegalnie handlował lekami. 57-latek został zatrzymany przez policjantów z Gdyni. Mężczyzna został nakryty przy paczkomacie w momencie, gdy chciał wysłać kolejne medykamenty do swoich klientów, mówi Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
11: Mężczyzna ponadto w swoim mieszkaniu posiadał produkty lecznicze oraz formularze nadawcze do przesyłek.
7: Służby sprawdzają teraz, skąd mężczyzna miał te leki i ilu osobom zdążył je wysłać. Gdańsk otrzymał honorowy tytuł Miasta Ratownika, przyznany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Tytuł przyznawany jest miastom szczególnie zaangażowanym w pomoc Ukrainie i jej obywatelom od początku rosyjskiej agresji. Wyróżnienie odebrała w Kijowie prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Jeden z najurokliwszych w gdańskich placów przejdzie kompleksową rewitalizację. Będący częścią zaniedbanego przez lata starego przedmieścia, plac Wałowy ma odzyskać dawny blask. Przetarg na prace budowlane już trwa. Koszty przy unijnym wsparciu przekracza 30 milionów złotych.
8: Plac Wałowy to absolutnie wyjątkowe miejsce, nie ma wątpliwości prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
12: To nie tylko opływ Motławy, to nie tylko otoczenie historycznej zabudowy bastionowej, która jest unikalna w skali świata, ale to także właśnie części zabudowy, które ocalały z pożogi II wojny światowej.
8: Po gorszych latach dla tej dzielnicy przyszedł czas na zmiany, dodaje wiceprezydent Piotr Grzelak.
13: Plac Wałowy wypięknieje, zostanie odbudowana dawna historyczna fontanna, zostaną otworzone szpalery drzew, dukty piesze. Będzie mnóstwo kwiatów na tym placu.
8: Rewitalizacja obejmie też przyległe ulice i budynki. Prace po wyłonieniu wykonawcy mają trwać ponad rok. Z Gdańska Paweł Radzewicz.
7: Żeglarze z Gdyni, ale i z całej Polski mają powody do zadowolenia. Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Marinie Gdynia otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny budynek z zapleczem szkoleniowym i konferencyjnym oraz dwa hangary na sprzęt zastąpią niewielki barak pełniący dziś funkcję bosmanatu, mówi minister Jakub Rutnicki.
14: Żeglarstwo to wspaniała dyscyplina, ale też miejsce Gdynia jest absolutnie kultowe i to miejsce zasługuje na piękny nowy obiekt. Przekażę kwotę dofinansowania blisko 11 milionów złotych na budowę Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa.
15: Dla Gdyni to jest moment najbardziej szczególny, bo w roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku, który pozwala naszym mieszkańcom, naszym dzieciom, naszej młodzieży trenować ten cudowny sport, który uczy dyscypliny i wymaga odwagi, aby mierzyć się z nieprzewidywalnym żywiołem.
7: Nie ukrywała zadowolenia prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Cała inwestycja pochłonie około 40 milionów złotych. Władze miasta mają nadzieję, że uda się ją zrealizować na Mistrzostwa Świata w żeglarstwie, które w przyszłym roku odbędą się właśnie w Gdyni.
4: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. I Iwona Wyciślok.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
4: usłyszeć świat. Ważny temat. Ważny z wielu powodów, między innymi z powodu wykluczenia, jakiego bardzo często doświadczają osoby słabo słyszące. O tym, jakie są sposoby na odczarowanie mitu, że aparat słuchowy to zło konieczne, opowiemy już za chwilę. Opowiemy między innymi o problemach niedosłuchu w województwie pomorskim. Edyta Stańczyk, zapraszam. Czy wiecie, że słyszenie to co innego niż słuchanie? Na czym dokładnie ta różnica polega? O to zapytałam gdańskie terapeutki.
5: Co jest grane w Trójmieście?
16: Skuteczna komunikacja polega między innymi też na uważnym kontakcie. I ten uważny kontakt nawiązuje się najlepiej poprzez kontakt wzrokowy. I to nawet nie chodzi o to, że odbiór mowy jest tym kanałem wzrokowym, ale nawiązanie takiego głębszego kontaktu z drugą osobą wymaga po prostu takiego odsłonienia trochę twarzy i skonfrontowania się z twarzą drugiej osoby. Jest skuteczniejsza komunikacja wówczas.
4: Jak sobie z tym radzić? Jak ćwiczyć tę uważność, percepcję słuchową, wzrokową? Jakie są na to patenty? Pytam o to, bo wiem, że panie jesteście autorkami czy współautorkami wielu publikacji poświęconych właśnie temu tematowi. Chociażby dialog i narracja, prawda?
17: Tak. Myślę, że praca nad kontaktem to jest coś podstawowego w każdej terapii z dzieckiem z wadą słuchu, ale nie tylko. Chodzi o to, żeby ten kontakt był satysfakcjonujący, żebyśmy mogli pracować przy wspólnym polu uwagi. A wspólne pole uwagi to nie tylko coś, co jest pomiędzy nami, pomiędzy osobą dorosłą a dzieckiem, ale to jest również coś, na co zwraca uwagę zarówno dorosły, jak i dziecko. I jakby wspólnie możemy się nad danym tematem, czy nad danym przedmiotem pochylić. I to na pewno kształtowanie tego kontaktu, zarówno wzrokowego, jak i opartego na bazie słuchu, to jest rzecz taka podstawowa. Ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze na to, że jak mówimy o tym, że w tej chwili ta kompensacja nie jest już taką istotną sprawą przy odczytywaniu choćby mowy z ust, to jakby ta uwaga dziecka, czy ta jego aktywność może być rozłożona w taki sposób bardziej równomierny. Nie ma tego wysiłku, który kiedyś dzieci musiały jakby koncentrować się bardzo z takim dużym wysiłkiem na samym odczytywaniu intencji rozmówcy. W tej chwili ten kontakt jest bardziej swobodny. Dzięki czemu dzieci się lepiej rozwijają, bo mogą poświęcić jakby tą uwagę, czy tą energię również taką poznawczą na poznawanie świata, na właśnie te wszystkie również nowe rzeczy, które w ich otoczeniu się pojawiają.
4: Czyli tak naprawdę w warunkach domowych, czy rodzice, czy dziadkowie mogą zdziałać bardzo dużo, jeśli chodzi o taką podstawową pracę nad tą uważnością dzieci. Tak, zgodzicie się pani ze mną?
17: Tak, jak najbardziej.
4: No właśnie, bo co mogą robić? Jakieś zwykłe planszówki chociażby, prawda?
17: Ja myślę, że przy

0: to wsłuchajmy się w te dźwięki. Co słyszysz? Jakie dźwięki słyszysz? Myślę, że to też można wykorzystywać. Teraz jesień, wiatr, szum liści, prawda?
1: Myślę, że nasze dzieci też trzeba trochę bronić przed nadmiarem rozmaitych bodźców, które takich wzrokowych i słuchowych, które otaczają dzieci w sposób nieuporządkowany. Tak, myślę o, no właśnie, o telefonach, telewizorach i innych urządzeniach technicznych i rzeczywiście zwrócenie dziecka w kierunku natury, tak, właśnie ten spacer, taki jesienny spacer w szumie wiatru na pewno bardzo dobrze rozwija słuchową percepcję dziecka i jego uważność. I dobry kontakt z dzieckiem, rozwijanie go, to myślę, tak jak koleżanka powiedziała, że to jest przede wszystkim czas, taka spokojność, otwartość, ale też nie możemy dzieci zalewać też własną aktywnością, tak? Musimy, opowiadając dziecku ten świat, który jest dookoła, też nie bać się ciszy i pauzy, żeby pomóc, zwłaszcza małemu dziecku jest to potrzebne, że te bodźce, które trafiły do niego, czy to są dźwięki przyrody, czy to jest nasz głos, kiedy mu opowiadamy, też trzeba mu dać czas troszeczkę, żeby on został przetworzony przez dziecko w umyśle, tak? Żeby on mógł się tam ładnie ułożyć. I wtedy no, dziecko po prostu nam rozkwita w rozwoju.
0: Tak, tutaj ładnie pani nawiązała do tego tematu, nie wylać dziecka z kąpielą, tak. Czy też taka tak. Kąpiel słowna, o której się mówi, bo czasami tak. Źle to rozumiemy, prawda? I czasami zagadujemy wręcz te nasze dzieci, a to nie o to chodzi.
1: Nie o to chodzi, bo kąpiel słowna rzeczywiście jest to taki termin używany zwłaszcza w surdologopedii. To chodzi o to, żeby dziecko otaczać mową artykulacyjno-dźwiękową, ale ta kąpiel słowna nie może być takim wodospadem, tak, którym dziecko się po prostu zatopi w tych słowach, ona musi być uporządkowana, tak, przekazywana w sposób dostosowany do dziecka.
0: Że nie o to ja, rodzic, teraz dużo mówię, prawda? Tak. A ty bierzesz tylko wdechy, bo nie tak, masz czasu tak, na wypowiedź.
1: Tak, bo dziecko właśnie, i czasami tak może być, że zbyt rozmowna mama zagada dziecko troszeczkę właśnie opóźniając jego rozwój w tym sensie, że dziecko nie ma przestrzeni na wbicie się po prostu z własną aktywnością językową.
0: Czasami mi się wydaje, że my dorośli idziemy w jakąś złą stronę, bo mamy takie poczucie, że oto teraz, żeby zrobić coś fajnego z własnym dzieckiem, my potrzebujemy wielu pomocy, wielu pieniędzy na te pomoce i że nie stać nas na to wszystko. Przykłady pokazują, że piękne efekty osiąga się tak naprawdę będąc w określonej sytuacji, tu i teraz, w kuchni, w pokoju, na spacerze, w samochodzie. To jest tylko kwestia, żeby wykorzystywać to, co już jest pod ręką. Zabawki, które są, gry, które są. Pewnie panie macie doświadczenie większe.
2: Tak, tutaj ja myślę, że znowu wracamy do określenia wolniej. Jak żyjemy trochę wolniej, jak staramy się poświęcić ten czas bez tego nadmiernego oczekiwania i takiego nadmiernego wyznaczania sobie celów, to wówczas stajemy się właśnie bardziej uważni dla siebie i dla dziecka. I dzieci to naprawdę doskonale czują. Każdy taki kontakt, w którym nie ma pośpiechu, to jest kontakt, który przynosi ogromne korzyści dla dzieci. Zresztą chciałam zauważyć, że my dorośli też potrzebujemy tego czasu i potrzebujemy takiej uważności. Teraz są bardzo takie modne czy potrzebne treningi uważności, również dorośli z nich korzystają, prawda? To są takie momenty, w których trzeba się zastanowić, co nas otacza, co możemy z tego czerpać, jak możemy się tym cieszyć. I tego samego potrzebują dzieci.
0: Największym problemem jest to, że ta moja Kasia czy ten mój Franek, co one tak nie lubią mówić. Siedzą cichutko, niespecjalnie się odzywają. I co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam je namówić do tego, żeby zechciały wejść ze mną w dialog?
1: Myślę, że osoba dorosła też musi mieć w sobie pewną taką dostępność ze swojej strony, taką emocjonalną dostępność takiego otwarcia się na dziecko. To chyba też jest jeden z jakby takich problemów właśnie w tym świecie takim zagonionym bardzo, prawda, że wejście w kontakt, dobry kontakt z dzieckiem, to wymaga czasu, zwolnienia tempa i otwarcia się takiego emocjonalnego. Jak to robić? No tak jak już pani tu powiedziała, w sumie intuicja rodzicowi w każdej sytuacji powinna pomóc ten kontakt nawiązać, ale też myślę, że warto wrócić i tutaj rodzice to młodzi, jak obserwujemy, oczywiście robią, czy te wspólne oglądanie książek, jak dzieci

0: są młodsze, a potem wspólne czytanie. To jest ogromna skarbnica rozwoju języka. Też dziecko, które jest zabierane, znajduje się w różnych sytuacjach takich społecznych, to znaczy chodzi z rodzicami na wizyty do dziadków, do przyjaciół, też jest uczone odpowiednich zachowań językowych do danej sytuacji. Ale czasami dziecku trzeba pomóc, wręcz powiedzieć mu, co powinien, jak przywitać dziadków, jak wyrazić swoje życzenia, swoje zadowolenie też w jakiś sposób taki społecznie akceptowalny. Także bycie z dzieckiem, nic nie zastąpi tego wspólnego czasu, bycie z dzieckiem i jakby pokazywania mu też swoimi zachowaniami językowymi, jak mowa się rozwija.
1: Myślę, że nie możemy się łatwo poddawać, bo często jest tak, że mama powie, no zapytałam się, jak było w przedszkolu, co robiliście? Nie pamiętam. I no i co ja mogę dalej, prawda?
0: Tak, to prawda. Dzieci w ogóle nawet szkolne nie lubią tego pytania, co było w przedszkolu, co było w szkole. Myślę, że mają też trochę problemy z takim zwerbalizowaniem, takim uogólnieniem po prostu tego wszystkiego. Może trzeba pytać troszeczkę dokładniej. Czy byliście na spacerze? Tak? A na spacerze co było? A z kim się bawiłeś? Jak twoja koleżanka ma na imię? Takimi drobnymi kroczkami, pytaniami pomocniczymi, myślę, że możemy dziecko po prostu naprowadzić.
2: Ale również takim dzieleniem się własnymi doświadczeniami i opowiadaniem tego, co mnie się zdarzyło. Więc jeśli my dajemy taki dobry przykład i prostymi słowami możemy dziecku powiedzieć, jak było w pracy, co dzisiaj robiliśmy, to jakby wtedy następuje taka autentyczna wymiana. U mnie było tak, a u ciebie może było inaczej.
1: Oczywiście, poza tym dzieci też mają różne pasje, różne rzeczy je interesują. Można to wykorzystać, jak ktoś lubi robić zdjęcia, to niech zrobi zdjęcia w drodze z przedszkola do domu czy ze szkoły do domu, a potem sobie je obejrzymy i poopowiadamy, co tam się wydarzyło po drodze, prawda? To już, myślę, będzie jakiś pretekst do tego, żeby
0: oczywiście
1: mieć o czym rozmawiać.
0: Tak.
3: Ważne porady dla Trójmiasta.
1: To o tej potrzebie komunikowania się, bo panie jesteście autorkami wspaniałych publikacji, które wykorzystywane są przez wielu terapeutów, ale też przez rodziców i bardzo często organizujecie wiele warsztatów ukierunkowanych na terapeutów, ale też na osoby z zewnątrz, które byłyby zainteresowane. Czy jeśli chodzi o właśnie kwestię rozwoju języka, komunikacji, to czy być może w coś w najbliższym czasie będzie się działo? Coś takiego, na co można by było zaprosić naszych słuchaczy, rodziców, dziadków.
0: Nasza oferta głównie była do specjalistów kierowana, do logopedów, do terapeutów, ale ponieważ nasza terapia jest oparta na naśladowaniu naturalnych dróg rozwoju języka i też mamy takie doświadczenia, że świat opowiadany, który znalazł już swoje miejsce w przedszkolach i w grupach żłobkowych. Panie też nam opowiadają, że dzieci bardzo lubią słuchać tego opowiadanego świata, więc musimy to przemyśleć rzeczywiście i coś ku szerszemu odbiorcy, jakąś tutaj propozycję znaleźć, jakąś formułę.
2: Myślę, że możemy zaprosić wszystkich na taką stronę internetową, która powstała właściwie w czasie pandemii, dlatego że wtedy ten kontakt zdalny był taką troszkę dla nas nowością, bo jakby my pracujemy głównie w kontakcie takim bezpośrednim. Udało nam się zrobić taką stronę www.metodadin.pl i na tej stronie jest mnóstwo podpowiedzi dla rodziców, bo jest tam blok logopedyczny, blok psychologiczny. Są również rekomendacje, jeśli idzie o takie twórcze pomoce dydaktyczne. I na tym blogu jest właśnie bardzo dużo informacji, czy takich podpowiedzi, w jaki sposób po prostu być z dzieckiem i jak wielkie korzyści to wspólne bycie z dzieckiem przynosi. Także myślę, że ta strona to jest może nie wszystkim znana, bo stosunkowo niedawno powstała.
1: To serdecznie zapraszamy. Świat opowiadany, bo pewnie większości słuchaczy nie jest to znana oferta. To jest pięknie ilustrowany zestaw, który pomaga w rozwijaniu kompetencji językowych, poznawczych, komunikacyjnych. Piękne ilustracje, z których składa się historię. Nie wiem, czy mogę to tak w skrócie nazwać.
2: Tak. Historie, opowieści, bo tutaj jakby opowieści to jest coś, co jak zawsze mówimy, dzieciom się należy. Dzieciom rodzicom należy się porcja niestrudzenie opowiadanych historyjek. To jest coś, co pomaga dzieciom zrozumieć świat, pomaga dzieciom również dostrzegać dookoła to, co się dzieje i powiązania pomiędzy różnymi zjawiskami.
1: Pani Dorota Szubstarska i pani Barbara Bednarska, surdologopedki z Gdańska.
3: Audycja poradnicza. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu biznesowe babeczki z Trójmiasta, czyli pani Asia Pynci-Borowska, Justyna Isia-Kasolik. Witam panie bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Te dwie babeczki to tak naprawdę energiczne kobiety, które na terenie Trójmiasta jakby inspirują i zarażają inne kobiety, które prowadzą swoje działalności gospodarcze. Poza tym, że mówicie o tym właśnie, jak się inspirować, to jeszcze organizujecie różne fajne eventy. I skąd ten pomysł właściwie na to, żeby robić to w taki fajny, niepatetyczny, nienadęty sposób?
4: Z życia. To wyszło zupełnie przypadkiem. My wcale tego nie planowałyśmy, nie wiedziałyśmy, że się to aż tak bardzo rozrośnie.
5: Wyszło z własnej potrzeby i ja zawsze mówię, żeby to Isia opowiadała, bo jakby to była jej potrzeba i ona tak wyszła, że nie była jedyna.
4: Ja tą historię opowiadam dość często, bo 7 lat temu przeprowadziłam się do Trójmiasta z południa Polski, z Bielska Białej. Kilka kilometrów faktycznie od rodzinnych stron. Przywiana miłością. Rzuciłam pracę, zostawiłam rodzinę i przyjaciół, wszystkie biznesy, które tam prowadziłam. No i przeprowadziłam się tutaj, bez znajomości, bez koleżanek, a życie bez koleżanek jest tragiczne. Zaczęłam prowadzić firmę eventową i brakowało mi koleżanek do współpracy. Nie miałam fotografek, nie miałam cateringów, szukałam fajnych znajomości. I tak przypadkiem poznałam Asię, a widziałam, że Asia organizuje już różne eventy. I zagadałam do Asi: Asia, czy chcesz ze mną zorganizować coś, jakieś spotkanie, żebym mogła poznać inne dziewczyny, które robią fajne biznesy, bo potrzebuję ich do swojego, potrzebuję je przyciągnąć. No i Asia powiedziała: oczywiście, róbmy to. I tak zorganizowałyśmy pierwsze spotkanie, ono odbyło się na stoczni. I każda z nas, bo byłyśmy na samym początku w trójkę, byłam ja, Asia i jeszcze Paulina, która prowadzi firmę cateringową. I każda z nas miała przeprowadzić 7 koleżanek. Ja oczywiście te 7 miejscówek moich koleżanek oddałam Asi, bo nie miałam tutaj koleżanek. I tak zorganizowałyśmy pierwsze spotkanie i w sumie do teraz trzymamy się z dziewczynami nawet z pierwszego spotkania. Było nas jakieś 25-30. Mhm. Wrzuciłyśmy zdjęcia z tego spotkania do internetu, po prostu chwaląc się, że fajne spotkanie nam wyszło. No i dziewczyny zaczęły pisać, kiedy kolejne, bo one też chcą wyjść się spotkać. Nie wiem, ile tych mniejszych spotkań, ale pewnie około 30, jak nie więcej. I przed nami spotkanie na 180 osób, wielka feta biznesowych babeczek.
1: Siódma. Właśnie, widziałam, że te spotkania, które organizujecie panie, to one naprawdę się cieszą dużym powodzeniem. Zresztą te kobietki przychodzą gromadnie.
5: Przychodzą, właśnie bardzo nam miło, że przychodzą i to wracają, bo każde spotkanie jest inne, na każdym jest inny skład, więc też dziewczyny przychodzą kolejne razy, czy to na małe spotkanie, na fetę. I wiemy też, że utrzymują te znajomości, albo powstają z tego jakieś albo biznesy, albo właśnie po prostu koleżanki nowe, czy mają z kim pogadać o podobnych problemach i fajnie, że to wychodzi poza spotkania, że to dalej trwa.
1: Właśnie, bo dzisiaj, zwłaszcza jeśli chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze, no to wiemy, że lekko nie jest, prawda? Jak się inspirować, jak się motywować, jak się nie poddawać i jak w ogóle działać też w świecie social mediów, prawda? Bo to jest też takie nowe wyzwanie dla wielu kobiet, pań.
4: Sprowadzamy trochę też te spotkania do takiej namiastki, że każda z nas tak naprawdę raczkuje w tych swoich biznesach, każda ma marzenia, bo o marzeniach bardzo często mówimy. Mówimy, że jeżeli wypowiemy marzenia, to one stają się planami. Mówimy o swoich potrzebach, kogo szukamy do współpracy, z jakimi problemami się mierzymy i bardzo często okazuje się, że nawet na tych małych spotkaniach, gdzie mamy 20-25 osób, kiedy mówimy, że borykamy się z jakimś problemem, że te problemy zaczynają się nagle rozwiązywać. I ja sama tego doświadczyłam, mówiąc, że szukam kogoś do współpracy albo nie radzę sobie z czymś i okazuje się, że w naszym spotkaniu siedzi księgowa, która od razu mi podpowie, że to wcale nie jest takie trudne. A na tych małych spotkaniach spotykamy się, żeby jedna drugą czasami wesprzeć, bo nie jest łatwo, jest ciężko. My tam przychodzimy, śmiemy się, że przychodzimy ponarzekać na ZUS, teraz na KSeF.
5: Tak, właśnie.
4: Tematów mamy masę, ale u nas nie trzeba mieć założonej firmy, żeby przychodzić do nas.
1: W grupie siła tak naprawdę. Tak. A jakie są te bolączki? te, które się najczęściej pojawiają właśnie, jeśli chodzi o biznes kobiet w Trójmieście?
5: Brak zrozumienia, bym powiedziała, że jak nie zna się nikogo, kto też prowadzi jakiś biznes, no to nawzajem ciężko się zrozumieć z koleżanką, która pracuje na etacie. Nawet miałam taką sytuację, że koleżanka, no ja przecież nie płacę ZUS-u, bo ona pracuje na etacie. Ona
4: nie płacę podatków, powiedziała.
5: Tak. Bo ona nie wie, że to jej szef płaci, nie? Więc ciężko zrozumieć problemy. No jak pracowałam na etacie, też tego nie kumałam. Więc fajnie jest porozmawiać z kimś, kto ma te same problemy, nawet zupełnie inna branża, i można sobie pomóc nawzajem.
4: Tak, i to, że mając tak w szczególności takie małe biznesy, jednoosobowe, czasami zatrudniając kogoś, czasami sezonowo, my jesteśmy cały czas w pracy. Jasne, zawsze możemy sobie niby zrobić wolne, idziemy na kawę, wrzucamy z Asią zdjęcia, że siedzimy sobie na kawie, albo jedziemy sobie na Kaszuby, bo organizujemy też wyjazdy na Kaszuby z dziewczynami takie biznesowe, żeby trochę uwolnić głowę od problemów. I dziewczyny, z jednej strony wygląda to, jakbyśmy były cały czas na wakacjach. Ja mam biznes, który wygląda, jakbym cały czas była na wakacjach, bo robię przyjęcia na plaży. Robię eventy, otaczam się pięknymi rzeczami, kupuję super rzeczy i pokazuję to w internecie, ale to tak naprawdę jest moja praca i ja jestem cały czas w tej pracy i zrozumienie innych dziewczyn, że jest ciężko, bo oczywiście, że jest ciężko i będzie ciężko, nikt nie powie, że nagle będzie łatwo. Zawsze będziemy się mierzyć z jakimiś wyzwaniami. To zrozumienie właśnie, wsparcie i próba czasami odnajdowania jakichś takich małych rzeczy, które będą dawać szansę na lepszą przyszłość, że
5: będzie dobrze. I nie zawsze chodzi tylko o biznesy, bo często dziewczyny sobie pomagają rozmową, jak łączyć ten biznes z rodziną, czy związek na odległość, czy mając dzieci, czy coś tam, że można porozmawiać właśnie o różnych kombinacjach tego biznesu z życiem prywatnym i jak z tym sobie radzić.
1: Świetnie. Jak wy organizujecie? To znaczy, jak one są pomyślane, te wasze spotkania? Te? No chociażby to najbliższe.
5: Najbliższe jest raz na kwartał, więc jest bardziej wyjątkowe niż te mniejsze spotkania. Jest na 180 osób, tak jak Isia wspomniała. Mamy wejściówki, żeby jednak ograniczyć tą ilość osób. I też tutaj współpracujemy z dziewczynami, które przychodzą po prostu do nas na spotkania. Ja się śmieję, że to są takie paczuszki od dziewczyn, które przychodzą, dla dziewczyn, które przychodzą, dla siebie nawzajem, i dajemy tam właśnie różne gifty, zniżki, na przykład będziemy miały teraz takie pyszne, w sensie mam nadzieję, że będą pyszne.
4: Są pyszne.
5: Już zjadłaś?
4: Nie, znam kokoska.
5: Migdały w czekoladzie, więc mamy po prostu partnerów, którzy dają gratisy i na spotkaniu dostają dziewczyny paczuszkę, przychodzą i tam mamy zawsze minimum 3 jakieś elementy edukacyjne. Jedno to jest panel dyskusyjny, to jest taki nasz punkt kulminacyjny, gdzie mamy 4 gościnie i rozmawiamy na jakiś temat. Na przykład teraz to, co wspomniałaś, będzie o social mediach, będzie też rozmowa z doradczynią finansową, ale tutaj też poruszymy temat przemocy finansowej w rodzinie, w związku. I trzecie szkolenie to jest z targów, bo ja też organizuję targi rękodzieła i koleżanka prowadzi szkolenie, gdzie nie tylko trzeba się wystawiać z rękodziełem, ale jak zaprezentować na przykład też usługi. A do tego najważniejsze, no to po prostu spotkanie dziewczyn, rozmowy, taki networking na luzie.
1: Świetnie, no tak, bo pęci to rękodzieło. Wiele fantastycznych rzeczy, bo wy podczas tych spotkań na przykład inspirujecie inne kobiety do tego, żeby, nie wiem, podczas warsztatów przygotujemy sobie swój ulubiony zapach, jakąś perfumę, prawda? Albo właśnie tam zrobimy torcik, albo jeszcze sobie zrobimy jakieś fajne naczynie.
5: Tak. To poza biznesowymi babeczkami właśnie łączymy takie warsztaty. Przez to, że Isia ma super pracownię, no to...
4: Ja właśnie tak super się z Asią połączyłyśmy i dlatego może ten nasz duet tyle już trwa i tylko jedna drugą inspiruje. Ja mam studio eventowe i w tym studiu prócz przyjęć organizujemy również warsztaty. I te warsztaty też skupiają głównie panie, głównie dziewczyny. Jakoś tak mamy dar przyciągania kobiet. Robimy warsztaty, żeby dziewczyny też, które zajmują się rękodziełem, w sumie te warsztaty będą prowadzić dziewczyny, które poznałyśmy na biznesowych babeczkach, na tych spotkaniach, które przyszły do nas. Zakumplowałyśmy się, przedstawiły nam super propozycje, jakie warsztaty prowadzą, że mają mnóstwo pasji w tym, co robią i mówimy, dobra, wierzymy, lecimy z tym.
1: Ale dużo jest właśnie takiego pięknego, takiej pracy ręcznej w tym wszystkim, prawda? Nie brakuje u nas takich inspirujących
5: Tak, jest
1: działań.
5: Mnóstwo rękodzielników, którzy tworzą super rzeczy, albo nie tylko rękodzielników, ale w ogóle artystów, osób po ASP, które chciałyby się dzielić swoją wiedzą, a nie umieją, w sensie nie umieją nie dzielić się wiedzą, tylko nie umieją zebrać grupy, nie umieją tego rozpromować, jak zorganizować przestrzeń, jak zorganizować całe warsztaty. Więc my właśnie jesteśmy takie, że dobra, to my to wszystko ogarniemy, a ty przychodzisz, prowadzisz warsztaty i dzielisz się swoją wiedzą.
1: Generalnie zachęcacie do tego, żeby korzystać z różnych fajnych atrakcji, które się na terenie Trójmiasta pojawiają, bo chociażby, nie wiem, pływanie na supie o każdej porze roku
5: od tego
1: po Zatoce Gdańskiej, prawda?
5: Wszystko.
1: Tak?
5: Tak, zaczęło się od tego, że kupiłam sobie supa i tak jak Isia nie miała koleżanek w biznesie żadnych tutaj, to ja nie miałam koleżanki, która by miała supa i mogłabym z kimś iść, więc rzuciłam hasło, może ktoś chce iść, zorganizowałam wyjście i tak się śmieję, że nie miałam koleżanki na supa, a teraz mam 50 tysięcy koleżanek na supa, bo okazało się, że nie tylko ja mam potrzebę znalezienia, mieszkając na przykład całe życie w Trójmieście, że szukam koleżanki, z którą pójdę na koncert, bo na przykład inni znajomi czegoś nie słuchają, albo właśnie na tego supa, gdzie nie wszyscy pływają, albo właśnie koleżanki w biznesie, gdzie na przykład koleżanki inne nie mają tego biznesu, więc trzeba znaleźć sobie nowych znajomych, no i tak łączymy babeczki.
1: I dzieje się, dzieje. Super, bo tak naprawdę to jest, myślę, taka wzajemna, naturalna inspiracja, nie? Chyba nic nie ma cenniejszego niż kontakt z drugim człowiekiem. Mhm.
4: A jest dość utrudniony teraz, bo mamy dostęp na social mediach, na grupach, możemy z ludźmi rozmawiać, ale bardzo często jest problem, żeby, właśnie jak Asia mówi, żeby znaleźć kogoś, kto teraz, jak mamy nową zajawkę, będzie z nami uczestniczyć w tej nowej zajawce. Mm-hmm. A Trójmiasto jest pełne babeczek, które są ciekawe wszystkiego.
1: Wszystkiego
4: i
1: no
4: widzimy
1: właśnie.
4: Tylko, jak pojawia się jakiś kolejny pomysł, jakiś szalony, wrzucamy na grupę i patrzymy, czy dziewczyny są chętne, czy to chwyci. I tak było właśnie z tymi wyjazdami na Kaszuby, gdzie ostatnio też świetnie bawiłyśmy się na Kuligu, a też nie wiedziałyśmy na samym początku. My testujemy, my nie mamy pewności, czy coś chwyci. Tak samo było z tą wielką fetą. Pierwsza feta, miałyśmy plan, żeby znaleźć większą przestrzeń, żeby zrobić event taki na 50 osób, bo zawsze robimy na 20. Mówimy taki do 50 osób, no ale jak już znalazłyśmy miejsce, mówimy dobra, to te 50, puściłyśmy te bilety i widziałyśmy po prostu, jak tylko skala się przebija.
5: I mówimy, pojawiło się tylko pytanie, ile max wejdzie?
1: Czyli jest zapotrzebowanie, to o czymś się świadczy, prawda? Bardzo fajnie, to te szalone pomysły, w sensie tam supy, wspólne kuligi. Co wspólnie jeszcze robicie tak poza biznesem?
5: Poza biznesem, no właśnie mnóstwo tych różnych warsztatów rękodzieła, pływamy na jachtach, czy też robiłyśmy pikniki takie, że każda może przyjść, chodzimy na jedzenie takie po prostu, żeby się spotkać, poznać na żywo, no bo właśnie to wszystko jest w internecie jesteśmy trochę anonimowi, z jednej strony jest mnóstwo ludzi w internecie, więc jednocześnie nikogo się nie zna, a my to wszystko wyciągamy na zewnątrz, żeby się poznać na żywo.
1: Różne takie, nie wiem, konta w social mediach, które promują właśnie lokalnie. Nie wiem, pani z Pomeranii, chociaż na pewno znacie, prawda?
5: No, znamy, zwłaszcza, że będzie u nas na fecie naszym gościem.
1: No proszę bardzo. Fantastycznie. To są takie osoby, które bardzo mocno promują lokalność tutaj. Mhm. Jakby podsuwają nam z jednej strony to, co pojawia się nowe na tym rynku, atrakcyjne, ale z drugiej strony też przypominają, że słuchajcie, halo, tu jest coś fajnego. Nie wiem, czy o tym wiecie, prawda?
5: Tak, dokładnie. No i właśnie o to nam chodzi, żeby promować to, co jest fajne, wyjść z domu, spotkać kogoś, kto też chce zrobić coś fajnego. Babeczki z Trójmiasta, niezależnie od wieku, wszystkie chcą coś robić, są bardzo kreatywne, chcą działać, robić
4: wyjść
5: rzeczy.
4: Wyjść chociaż z kimś, nawet posiedzieć na plaży. Mhm. Dlatego wymyśliłam, że będę po każdym takim małym spotkaniu na 20-30 osób, to jest to turnę biznesowych babeczek, robimy e-booka ze zdjęciem, ze wszystkimi opisami, czym dana osoba się zajmuje, wszystkimi kontaktami.
1: Świetnie.
4: I potem mam zapisane takie e-booki, wchodzę po prostu na dysk, przypominam, szukam prawniczki, bo nagle niestety potrzebuję kontaktu do jakiejś fajnej prawniczki i przypominam sobie, że na przykład w Pruszczu była dziewczyna, która była prawniczką, no i odszukuję e-booka z Pruszcza, lecę po zdjęciach i pamiętam, więc...
1: Genialny pomysł,
4: więc
1: bardzo praktyczny.
4: U nas wszystko wychodzi z potrzeby. Chciałyśmy z Asią w zeszłym roku iść na plażę sobie pochillować, więc trochę głupie wymyśliłyśmy, że może są inne dziewczyny, które też chcą iść pochillować na plażę. No i doszło do tego, że było ponad 40 osób na evencie. A to trzeba przygotować, więc na szczęście mamy fajne firmy. Oczywiście zapraszamy firmy do współpracy z nami. Fajne firmy z Trójmiasta. Mam nadzieję, że będą się łączyć z fajnymi babeczkami z Trójmiasta i będziemy robić eventy i promować siebie nawzajem.
1: Tego wam po prostu życzę. Widzę, że to jest naprawdę coś, co was napędza tak pozytywnie. Jak mówicie, czasami proste patenty albo osoby wokół nas powodują, że potrafimy wyjść z sytuacji, która do tej pory wydawała nam się nie do przejścia. Moimi gościniami były po prostu nasze trójmiejskie babeczki. Dziękuję.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Jest już Monika, to sygnał, że quiz wiedzy o Gdańsku tuż, tuż. Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Za chwilę przetestujemy wiedzę, tym razem jednej ze słuchaczek, a dzisiaj ze mną pani Patrycja, która się zgłosiła do tego quizu. Dzień dobry, pani Patrycjo.
6: Dzień dobry.
1: Pani Patrycjo, pani związki z Gdańskiem, proszę coś opowiedzieć.
6: Ja jestem taką przeflancowaną gdańszczanką, w zasadzie z Gdańska.
1: Ładne słowo, przeflancowaną.
6: Z innego miasta, po prostu na studiach poznałam pewnego przystojnego pana. Oho. Okazało się, że on jest gdańszczaninem. Mhm. I zaprosił mnie kiedyś do siebie w rodzinne strony, no i tak mi się spodobało, że nie tylko mężczyzna mi się spodobał, ale również miasto. I postanowiłam się przeprowadzić i no i tak już zostało.
1: No to taka podwójna love story, bo i do mężczyzny miłość, i do nowego miejsca. No, proszę, proszę. Pani Patrycjo, no tak. To rozmarzyłyśmy się troszeczkę na początek, ale piękna historia. Czy mąż pokazuje pani miasto, czy pani zwiedza tak na własną rękę? Jak to wygląda?
6: Różnie to bywa. No, dla niego to jest chleb powszedni. No, a jak ja mam jakieś wątpliwości, to coś pytam, czasami wpadnie jakaś ciekawostka.
1: Pytam się dlatego, że często się zdarza tak, że osoby, które przyjeżdżają do danego miasta, a nie są z nimi związane od dziecka, często więcej wiedzą o tym mieście niż ci, którzy w nim mieszkają, bo nie mają czasu na zwiedzanie, no, najzwyczajniej w świecie. Stąd to moje pytanie. No dobrze, no to sprawdzimy pani wiedzę. Mąż podpowiada teraz, czy sama pani próbuje?
6: Nie, sama spróbuję.
1: Dobrze, ale potem się pani pochwali, jak dobrze pójdzie, mam nadzieję.
6: No to jeszcze okaże, czy będzie się tym pochwalić.
1: No dobrze, no to zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie. Pytanie pierwsze brzmi tak. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy to jest Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy może Klub 19?
6: O ile dobrze pamiętam jakąś reklamę, jaką widziałam na mieście, to zdaje się, że tam organizuje te koncerty Gdański Archipelag Kultury.
1: Zgadza się, tak, bo on skupia kilka takich miejsc kulturalnych, tak, w mieście faktycznie. A zresztą ten akurat Dom Kultury znajduje się w bardzo malowniczym Parku Oruńskim. Podobno to jedno z najspokojniejszych i najpiękniejszych miejsc południowego Gdańska. Także jak ktoś chciałby przejść się tam na spacer, a jeszcze go tam nie było, to polecamy takie spacery. Pytanie drugie brzmi tak. Które z wymienionych wydarzeń miało miejsce w Stoczni Gdańskiej? Powstanie styczniowe, strajki sierpniowe czy bitwa pod Cedynią? I tutaj już widzę, jak się pani uśmiecha, słysząc te podpowiedzi.
6: Bo wydaje mi się, że nie trzeba być z Gdańska, żeby akurat znać odpowiedź na to pytanie. I no, oczywiście chodzi o strajki sierpniowe.
1: Jasne, oczywiście, że tak. Więc to było bardzo, bardzo proste pytanie. Ciekawe, czy takim będzie też następne. Pytanie trzecie brzmi, jak nazywa się festiwal teatralny w Gdańsku organizowany przez Teatr Wybrzeże? Czy FETA, czy Wybrzeże Sztuki, czy może Festiwal Szekspirowski? Tutaj podpowiedź jest w pytaniu.
6: Właśnie, w nazwie teatru, więc to stawiam na Wybrzeże Sztuki.
1: Zgadza się, tak. Zresztą bardzo fajna nazwa, prawda? Wybrzeże Sztuki, bardzo oryginalna.
6: Tak. Tak.
1: Pytanie czwarte przed nami. Który z gdańskich zabytków jest dawnym spichlerzem, a obecnie mieści oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku? Czy to jest spichlerz oliwski, spichlerz błękitny Baranek, czy może spichlerz królewski?
6: Na wyspie Spichrzów jest kilka tych spichlerzy, ale
1: Muzeum Narodowego w Gdańsku.
6: Został utworzony w Błękitnym Baranku.
1: Tak, Tak, oczywiście. Błękitny baranek. Gratuluję, bo tutaj myślałam, że będzie jakaś skucha, a tymczasem nie ma. Znakomicie. Zwany jest też Wisłouiście. To jest taki zabytkowy, siedmiopiętrowy spichlerz w Gdańsku. Oczywiście na wyspie Spichrzów, jak słusznie pani zauważyła. No i dobrze, no to ostatnie pytanie przed nami teraz. Takie pytanie luźne na koniec, wypoczynkowe. Jak nazywa się popularna plaża w Gdańsku znana z Molo? Plaża Stogi, plaża Jelitkowo czy plaża Brzeźno?
6: No tu akurat to wiem, bo to plaża Brzeźno.
1: Jasne, że tak. Plaża Brzeźno, rozumiem, że często odwiedzana przez państwa.
6: No niekoniecznie akurat plaża, bo w Brzeźnie mam trochę inny interes. Tam jest mój ulubiony sklep rybny.
1: Aha!
6: Aczkolwiek jak już jesteśmy w tym sklepie, to przechodzimy na drugą stronę ulicy przez właśnie przez park na tą plażę.
1: No i także tak. No to nie dziwię się, że pani wiedziała, także wielkie brawa, znakomicie pani poszło i oczywiście należą się pani jak najbardziej gadżety radia.
6: Ojej, dziękuję.
1: Bardzo proszę. A propos spacerów na plaży, to akurat nad polskim morzem, niezależnie od pory roku, zawsze na plaży jest pięknie, a morze każdego dnia ma inny kolor, więc polecamy bardzo właśnie spacerowanie.
6: Tak, tak, zgadza się absolutnie i jeszcze można prozdrowotnego jodu się nawdychać.
1: Jasne.
6: Także każdemu polecamy spacery plażą o każdej porze roku.
1: Dziękuję serdecznie, pani Patrycja. Pozdrowienia dla męża oczywiście i dla całej rodziny z Gdańska.
6: Dziękuję bardzo, do widzenia.
7: Dziękuję Monice i zapraszam na kolejny quiz wiedzy o Gdańsku, który pozwala nam lepiej poznać nasze miasto.
3: Audycja rozrywkowa. Co jest grane w Trójmieście?
7: Są ze mną trzy kobiety, które inspirują i zarażają pomysłami wszystkich, którzy odwiedzają gdańskie Hawelianum. Są ze mną panie.
8: Joanna Strzelec.
9: Magdalena Więcek-Olszewska.
10: Dorota Cieślicka.
7: Witam serdecznie. Miejsce, które nie dość, że jest, można by powiedzieć, no w miarę blisko gwiazd, to jeszcze jest pięknie otoczone. I w tym wszystkim kobiety, często też młode naukowczynie, które tam prężnie działają i które pozwalają nam spojrzeć w te gwiazdy.
9: Pierwszy wykład z tego cyklu odbył się we wrześniu i okazało się, że te spotkania cieszą się ogromną popularnością i zainteresowaniem. Myślę, że ze względu też na formułę, że zawsze po wykładzie możemy spojrzeć przez teleskopy, możemy popatrzeć na to żywe niebo, nie są to tylko wykłady, ale gdzieś tam możemy sięgnąć tak namacalnie, powiedzmy, tych gwiazd.
11: Ja tylko chciałam dodać, że właśnie ten obszar popularyzacji nauki jest dla nas bardzo istotny i rzeczywiście przywiązujemy dużą wagę do tego, żeby nasza oferta w tym zakresie była bogata i skierowana do różnych grup odbiorców, bo tak jak zarówno realizujemy działania edukacyjne dla młodzieży szkolnej, to również organizujemy właśnie wydarzenia związane z popularyzacją nauki dla dorosłych. Między innymi jest to cykl spotkań z naukowcami Nauka Mówi.
7: Muszę pani o to zapytać, bo nie tak dawno, nawet dosyć często byliśmy świadkami pięknego zjawiska, jakim jest zorza polarna i było to widać właściwie w całym kraju, a u nas zwłaszcza w Trójmieście pięknie na plażach, ale widziałam też zdjęcie zrobione z tego najwyższego punktu widokowego w Gdańsku. A jak było na Górze Gradowej w Hewelianu?
9: Zorza polarna to jest takie zjawisko, gdzie nie trzeba żadnego sprzętu, żeby obserwować, więc tutaj nie jesteśmy ograniczeni sprzętem, ale potrzebna jest dobra pogoda i małe zanieczyszczenie światłem, czyli miejsca, które są stosunkowo zaciemnione. To, że było widać zorzę w mieście, to oznacza, że była ona bardzo spektakularnym zjawiskiem. W miejscu, gdzie tego światła jest znacznie mniej, no to można było zobaczyć gołym okiem bardzo, bardzo wyraźnie zorzę polarną. Ja nie miałam możliwości oglądania zorzy z Góry Gradowej. Nie wiem, czy było widać, czy nie, ale no, skoro było widać z Gdańska, no to pewnie z Góry Gradowej też byłoby widać, bo jednak to jest miejsce otoczone drzewami. Jest to dobre miejsce w mieście do obserwacji tego rodzaju zjawisk. I słońce tak ma, że co pewien czas jest bardzo aktywne i dzięki temu na słońcu możemy oglądać duże ilości plam słonecznych.
3: Ciekawe Trójmiasto.
7: A jakie panie osobiście lubicie oglądać zjawiska z Góry Gradowej, albo macie jakieś ulubione miejsca tutaj w Gdańsku, w Trójmieście?
11: Jeżeli chodzi o Hevelianum i obserwacje z Góry Gradowej, to oczywiście najbardziej moim ulubionym obserwacją jest obserwacja Perseidów w sierpniu podczas wydarzenia Nocne Podglądanie Wszechświata, które cyklicznie jest organizowane właśnie w tym okresie największego nasilenia tego zjawiska w sierpniu. Zapraszamy na to wydarzenie, to będzie 9 sierpnia.
7: No tak, bo macie w ofercie państwo takie cykliczne wydarzenia, które z roku na rok są organizowane, bo cieszą się dużym powodzeniem, tak jak urodziny Heweliusza na przykład.
11: Jan Heweliusz jest patronem Hevelianum i rzeczywiście jest to postać dla nas bardzo ważna, istotna. Dbamy o pamięć o jego dorobku, jak również jest inspiracją wielu wydarzeń lub oferty edukacyjnej, którą proponujemy. I zwyczajowo właśnie w dniu urodzin Jana Heweliusza, również też oddając hołd jemu jako astronomowi, otwieramy konkurs Astrokamera.
9: Konkurs Astrokamera to jest międzynarodowy konkurs astrofotograficzny i tutaj właśnie dostajemy niezwykłe zdjęcia chociażby złóż polarnych. Jakość zdjęć jest coraz lepsza. Są takie jakości, że można zobaczyć szczegóły stacji kosmicznej.
11: Przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę właściwie dla każdego, bo mamy i warsztaty rodzinne, które będą się odbywały na Górze Gradowej, warsztaty dla starszych dzieci. Zapraszamy nieustająco do odwiedzania naszych wystaw interaktywnych, na których każdy znajdzie interesujące dla siebie wiadomości, ale też spędzi miło czas i na pewno wróci do domu z jakąś nową porcją wiedzy. Ale serdecznie zapraszam nie tylko na Górę Gradową, ale również do Domu Zdrojowego.
7: Bardzo panią dziękuję za przybycie do nas, podzielenie się tymi wszystkimi informacjami, co zapraszamy na Górę Gradową, do Hevelianum. Dziękuję pięknie.
3: Co jest grane w Trójmieście?
7: Rozmawiam dzisiaj z moim gościem, gościnią właściwie, z terapeutką z Trójmiasta, z Agnieszką Rykaczewską, która zajmuje się badaniami uwagi słuchowej i terapią słuchową. Edyta Stańczyk, witam i witam również ciebie, Agnieszko.
8: Dzień dobry.
7: To jaki jest ten związek między uchem a głosem?
8: Jakość głosu, który wydobywa się z człowieka, zależy od tego, jak odbiera on dźwięk, w szczególności jak słyszy różne częstotliwości dźwięku. Poprawa jakości głosu, zwłaszcza w kontekście terapii logopedycznych, może zależeć od poprawy zdolności słuchowych. Osoby, które mają trudności z mową, mogą mieć również problemy ze słuchem, nawet jeśli nie są tego świadome. W praktyce oznacza to, że zanim zaczniemy pracować nad głosem, warto skupić się na poprawie zdolności słyszenia różnych częstotliwości i tonów. Pacjenci słuchają muzyki, dźwięków dostosowanych indywidualnie do ich potrzeb, co ma na celu poprawę jakości słuchu i tym samym jakości ich głosu. Nasze umiejętności słuchowe mają duży wpływ na nasze emocje i zdolność do radzenia sobie ze stresem. Współczesne badania pokazują, że osoby, które mają trudności z odbieraniem pewnych częstotliwości dźwięków, mogą być bardziej wrażliwe na stres, frustrację. Na przykład osoba, która ma trudności z odbieraniem, może czuć się bardziej zestresowana w sytuacjach, które wymagają szybkiej reakcji na dźwięki.
7: Na pewno niektórzy nasi słuchacze zastanawiają się nad tym, bo jak my słyszymy jakieś treningi, zazwyczaj widzimy przed sobą siłownię, a tutaj chodzi o to, że sobie wykorzystujemy treningi słuchowe, tak zwane. Czy to jest jakaś muzyka, jakakolwiek, którą wysłuchujemy w słuchawkach, czy one są jakoś specjalnie przygotowywane? W jaki sposób one mogą wpływać na poprawę jakości naszego życia?
8: Bazuje na stymulacji słuchu za pomocą specjalnie dobranych dźwięków, które mają na celu aktywowanie określonych obszarów mózgu i układu nerwowego.
7: Agnieszka Rykaczewska, terapeutka. Bardzo ci dziękuję za te wskazówki.
8: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Audycja poradnicza. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia. Czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking. Co to takiego? O tym opowiem już za chwilę. Za chwilę opowiem również o kinoedukacji i zapraszam Was na ciekawe informacje z Gdańska i na quiz wiedzy o Gdańsku.
2: Aktywnie w Trójmieście.
1: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać, a to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam Was bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Kto jak to, ale Wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Za chwilę lato. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
3: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
1: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
3: tak,
1: mówię?
3: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego, stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie, a z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dog trekkingu i ten dog trekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
1: I bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
3: Tak, jak najbardziej.
1: Psa.
3: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. Preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. Te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie obok w dog trekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakichś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
1: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
4: No dokładnie. Tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski. Tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky. Psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci. I my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują, więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą, przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli i od 10 lat rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
1: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
3: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować. Tylko, że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
4: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
1: Czy niekoniecznie.
4: Nie można popełnić żadnych błędów.
1: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
4: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No, tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć. Ważne jest też bezpieczeństwo, to znaczy nie szukamy jakichś karkołomnych ścieżek. Staramy się raczej korzystać z takich szerokich duktów, tak aby ludzie po prostu, no nie wiemy, czy ktoś ma dobre buty, czy złe buty, ale żeby pokonał tę trasę w miarę przyjemnie i sprawnie.
1: Dokładnie tak. Dorośli chętnie na te spacery się z wami wybierają, ale pracujecie też z dziećmi. Dzięki wam jakby też przełamują pewne bariery i też uczą się, że to może być przyjemne. Znaczy, bycie nawet z własnym psem może być przyjemne.
4: Zauważyliśmy, że tutaj ani psów, ani dzieci specjalnie do tego nie trzeba motywować. Chyba powiem więcej. Takim naszym odkryciem jest to, że organizując zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje wychowania fizycznego, ale też takie zajęcia, które odbywają się na naszym terenie, praktycznie rzecz biorąc są atrakcją, do której dzieci nie trzeba przekonywać. Trzeba tylko umieć po prostu nad tym zapanować i metodologicznie, tak aby bezpiecznie te zajęcia się odbyły, wszystko zrobić po kolei, tak jak trzeba. Oczywiście jesteśmy już po wielu, wielu doświadczeniach pracy z dziećmi, liczymy to w tysiącach, chyba nawet powyżej 10. Najczęściej dzieci potem mówią, że to była super wycieczka, super zajęcia, albo nawet niektóre mówią, że coś najfajniejsze, co przeżyły w życiu, więc jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
3: Jednocześnie słyszymy też, że bardzo często potem się wydarza tak, że dziecko, jeśli mamy możliwość spotkać się z nim ponownie, że on teraz się ze swoim psem też odważyło pewne rzeczy robić, że wcześniej nie myślało, że tak można, a nieraz zdarzyło się po prostu, że ktoś zaczął uprawiać wspomniany dog trekking ze swoim psem i w ten sposób wychodzić z nim na spacer i nawet od poziomu dziecka i mają z tego ogromną radochę. Często jest to też sytuacja, w której można zrobić to wspólnie, rodzic z dzieckiem, więc jest to okazja do wspólnego działania. Dzięki temu psu, którego tam mają, z którym to dziecko czy dorosły się wcześniej dowiedzieli, jak można spędzać czas dodatkowo, no to później robią to razem, więc jest to taka wartość dodana.
1: Sylwia Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dzięki wielkie.
3: Dziękujemy.
4: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Zbliżamy się do przeglądu tygodnia, na który zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok.
5: Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z decyzją o zamknięciu dla ruchu mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą. Prokuratura sprawdzała, czy urzędnicy gdańskiego ratusza nie dopuścili się w tej sprawie zaniedbań. Decyzja jest nieprawomocna. Zmiany w gdyńskiej sieci przedszkoli. Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą likwidacji przedszkola nr 51 przy ulicy Władysława IV. Placówka zakończy działalność z końcem sierpnia tego roku. Decyzja jest związana ze zmianami demograficznymi oraz stanem technicznym budynku, w którym funkcjonuje przedszkole. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Radzewicz.
6: Dowartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
7: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
6: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
8: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
6: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.
5: 800 przyszłych mam z Pomorza będzie mogło skorzystać ze zdalnego monitorowania swojej ciąży w trzecim trymestrze. Władze województwa zdecydowały o rozszerzeniu programu opieki TeleKTG, który do tej pory działał w Trójmieście. Teraz ma objąć również mniejsze szpitale na Kaszubach czy Kociewiu, mówi ginekolog położnik profesor Maciej Socha.
9: W przypadku TeleKTG mamy niesamowity komfort wykonania badania nawet kilka razy dziennie. Jakby pacjentka się uparła, to możemy stosować ciągły zapis.
5: Zdalna opieka TeleKTG będzie zapewniona zwłaszcza kobietom cierpiącym na schorzenia takie jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. Będzie nowa ulica w Oliwie, nowa opacka, która połączy ulicę Czyżewskiego z Aleją Grunwaldzką. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek ulicy Kilarskich wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Czyżewskiego. W rejonie skrzyżowania pojawią się również elementy uspokojenia ruchu. Prace potrwają ponad rok. Molo rybackie w Gdyni. Czeka metamorfoza. Teren porównywalny do będącego sercem Gdyni skweru Kościuszki i molo południowego jest dzisiaj w zdecydowanej części niedostępny, ale w ciągu kilku lat ma to się zmienić. Jego właściciel ogłosił konkurs architektoniczny na zagospodarowanie całego pirsu i ma ambicje zbudować tętniącą życiem część Śródmieścia. Paweł Radzewicz.
6: Gdynia to miasto, którego Śródmieście dosłownie wychodzi w morze, a dzięki zagospodarowaniu molo rybackiego będzie to jeszcze wyraźniejsze, mówią jednym głosem szef Rady Miasta Tadeusz Szemiot i wiceprezydent Maciej Zielonka.
10: Liczymy na to, że nawet będzie to miejsce bardziej żyjące turystycznie niż molo południowe.
11: Liczymy na to, że na końcu mola pojawią się usługi kultury.
6: Pojawi się wszystko, zapewnia prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości Wiesław Malicki.
12: Wykorzystanie nowej wizji i starej rzeczywistości to będzie wartością dodaną i ten kontakt z morzem, z tymi statkami, z tymi jachtami. Myślę, że to wszystko da w rezultacie piękny symbol Gdyni.
6: W jakiej formie pokażą architekci konkurs na wizję molo rybackiego, potrwa pół roku.
5: Polskie elektrownie jądrowe podpisały umowę ramową na realizację robót budowlanych w rejonie planowanej elektrowni jądrowej, poinformowała spółka. Szacowana wartość kontraktu wynosi blisko 15 milionów złotych. Wykonawcami prac będą wyłącznie firmy z Pomorza. Gdynia rozbudowuje sieć MEWO. Powstanie 50 nowych stacji roweru miejskiego. Lokalizacje wskazali mieszkańcy. Mapa planowanych stacji dostępna jest na stronie miasta. Nowe stacje będą uruchamiane sukcesywnie przez najbliższe pół roku.
1: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. I Iwona Wyciślok.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Domy sąsiedzkie w Gdańsku to miejsca, w których mieszkańcy dzielnic poznają się lepiej, realizują wspólne pasje, uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych, artystycznych czy muzycznych. Ja odwiedziłam dom sąsiedzki na Gdańskim Ujeścisku i swoimi wrażeniami podzielę się już za chwilę. Poza tym najbliższa godzina to spotkania z gdańszczanami z pasją oraz z propozycjami kulturalnymi i rozrywkowymi. Edyta Stańczyk, cieszę się na to nasze kolejne spotkanie.
2: Czas wolny w Trójmieście.
1: Dzisiaj w domu sąsiedzkim na Ujeścisku będą jakieś ćwiczenia, widzę. Przygotowujecie się, panie?
13: I bardzo chętnie uczestniczymy w nich i jest nam miło i spotkamy się, porozmawiamy, widzimy nowe twarze, także miło nam i sympatycznie jest.
1: To jest właśnie genialne, że dbacie, panie, o dobrą kondycję przez cały czas.
14: Spotykamy się, to jest najważniejsze. Rozmawiamy z sobą, wymieniamy swoje doświadczenia. No tu pani Asia, która prowadzi ten akurat tą gimnastykę, na zasadzie muzykoterapii, taniec, ale to jest gimnastyka. A oprócz tego ja na przykład uczestniczę właśnie w tańcu dodatkowo. I to w różnych, cygańskich, liniowych i w kręgu.
1: Świetnie, rozumiem, że lubi pani taniec, zawsze pani lubiła tańczyć.
14: Znaczy zawsze chciałam, ale na to nie miałam nigdy czasu.
13: Ja Anna Kardasz.
1: Pani Anno, tutaj widzę panie pełne energii. Ćwiczą, tańczą właśnie. I jakiego rodzaju ćwiczenia pani zawsze dobiera?
13: W zależności od kondycji grupy, bo grupa jest bardzo różnorodna. Są młodsze panie, emerytki, starsze, więc trzeba dobrać tutaj dla wszystkich coś dobrego. Ćwiczymy z muzyką, ćwiczymy poprzez choreografię też, naśladowanie różnych ruchów, ale też jest normalna gimnastyka i to czasami panie chcą więcej, więc na ostro ćwiczymy. No i myślę, że są zadowolone. Też wplatam elementy zabawy, żeby było radośnie i żeby był uśmiech na twarzy. To jest dla mnie istotne. I zadowolenie tych pań i moje także, bo ja też jestem emerytką i też ćwiczę.
1: Chyba możemy zaprosić tych wszystkich, którzy nie wiedzą, że jest tutaj takie fantastyczne miejsce, jak taki dom sąsiedzki Ujeścisko w Gdańsku. To jest Gdańsk Południe. Jeżeli ktoś siedzi w domu, to co? Zapraszacie?
13: Absolutnie zapraszamy. Tu się tyle dzieje, że tak naprawdę nie warto siedzieć na kanapie absolutnie, ani w fotelu i oglądać jakieś seriale, tylko przyjść, ruszać się, tu jest dla każdego coś miłego, można tak powiedzieć, ale naprawdę tu się tyle dzieje, od robótek ręcznych, kwiatów, ćwiczeń, tańców, ja nie wiem jeszcze co tu jest, koktajli, które tutaj pani Katarzyna robi, naprawdę, tu jest taka duża różnorodność, że na pewno każdy coś znajdzie. Oprócz tego są zajęcia popołudniowe. Jest i z tego, co się orientuję, bo ja już nie mam tyle czasu, ale jest też i tenis stołowy. Wiem, że są gry, jakieś planszówki. Wiecznie się tu coś dzieje. Trzeba po prostu śledzić na bieżąco informacje, które się ukazują na Facebooku.
1: Czyli dla każdego coś dobrego. Nie siedźmy sami w domu. Wyrwijmy się z czterech ścian.
13: Dokładnie, dokładnie tego życzę, a to służy zdrowiu, więc kondycja nasza musi być podtrzymywana i usprawniana, bo to jest ważne, żeby starsze osoby ruszały się, nie tylko, ale wiemy doskonale, że ruch to zdrowie. Zażywajmy mniej leków, a więcej się aktywizujmy.
2: Aktywnie w Trójmieście.
1: To pochodziłam sobie już trochę, pospacerowałam po domu sąsiedzkim Ujeścisku, Gdańsk Południe. I muszę powiedzieć, że ładną

0: Od kwietnia to tych seniorów jest dużo, głównie panie, i to panie są aktywne.
1: Poczta pantoflowa chyba zaczęła działać.
0: Tak. Najpierw były jakieś jedne warsztaty, na których były seniorki i stwierdziły, że tu jest fajne miejsce, że chciałyby tu ćwiczyć, więcej się angażować, i zaproponowałam im, żeby po prostu przyszły któregoś dnia, ja im udostępnię salę i one będą mogły sobie poćwiczyć. I od tego się zaczęło. Było ich najpierw 18, a do dzisiaj tych seniorek jest około 60.
1: Tak. Ja myślę, że być może jest tak, że jeszcze nie wszyscy tutaj mieszkający w okolicy wiedzą, że jest takie fajne miejsce w Gdańsku i że mogą skorzystać, wyrwać się z domu, nie siedzieć w czterech ścianach.
0: Tak, oczywiście. I są jeszcze osoby, które dołączają, tak? Poczta pantoflowa, tak jak pani powiedziała, działa, więc jedna pani, drugiej pani, i przychodzą, pytają się, grupy się powiększają. Wprowadziłam im jeszcze jogę na krzesłach, więc w poniedziałek prowadzę jogę na krzesłach dla seniorek, i naprawdę zainteresowanie seniorów głównie jest duże.
1: Bardzo fajny temat, joga na krzesłach, wykorzystywana naprawdę w wielu miejscach tak naprawdę i przy różnych schorzeniach. Ostatnio rozmawiałam z paniami ze stowarzyszenia Park On, zajmującymi się właśnie wspieraniem osób z chorobą Parkinsona, i oni tam też mają te zajęcia, nie? Takie zajęcia ruchowe, joga na krzesłach, bardzo to wspomaga te osoby z chorobami neurologicznymi, także widać, że no jest sens, tak?
0: Tak. Tą jogę na krzesłach tutaj w domach sąsiedzkich to rozpropagowała Kasia z Fundacji Zdrowie przez Ruch. W kilku miejscach ona sama prowadziła i postanowiła uczyć innych, żeby więcej miejsc mogło skorzystać z tego, bo seniorki są bardzo, bardzo zafascynowane, można powiedzieć, tą gimnastyką. To jest bardzo popularne. Dlatego ja wzięłam udział w kursie, który był prowadzony na Dolnej Bramie, czyli w tym centrum Dolna Brama. Pani Kasia wyszkoliła kilka osób, więc staramy się, żeby w innych miejscach, w domach sąsiedzkich też ta gimnastyka była dla seniorów.
1: Właśnie słyszymy, jak panie tam ćwiczą, intensywny wycisk słychać, ale tak naprawdę ta przestrzeń nie jest otwarta tylko dla seniorów, bo tutaj jak się wchodzi, to już od wejścia po prawej stronie jest miejsce zabaw dla całych rodzin, tak?
0: Tak. Miejsce ogólnie, dom sąsiedzki, to jest miejsce otwarte dla wszystkich, dla całej grupy społecznej, można powiedzieć, i dla rodzin z dziećmi, i dla dzieci, i dla seniorów, dla różnych grup etnicznych, więc tutaj nie kategoryzujemy, po prostu to jest miejsce dla mieszkańców dzielnicy i gości oczywiście. Sala zabaw.
1: To jest taka sala, że tam po prostu rodzice wchodzą z dziećmi i korzystają z przygotowanych tam dobroci.
0: Tak, te dobroci zostały podarowane przez innych mieszkańców, więc jak ktoś ma coś, czego nie używa, albo dzieci już wyrosły, może nawet tutaj przynieść, podarować, żeby inne dzieci mogły z tego jeszcze skorzystać.
1: Czyli już niepotrzebne zabawki, gry planszowe, tutaj można do pani się zgłaszać.
0: Tak, jak najbardziej. Można przynieść i zostawić. Zdarzają się sytuacje, że dziecku się jakaś zabawka bardzo spodoba, więc może sobie nawet pożyczyć na kilka dni i później oddać.
1: Tutaj mamy tak, plac zabaw dla dzieci, tutaj ćwiczenia dla seniorów, działają tutaj jeszcze młodzi ludzie w ramach Pałacu Młodzieży, tak?
0: Pałac Młodzieży w Gdańsku ma tutaj taką swoją filię i prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, czyli takich z podstawówka, i te zajęcia są dla dzieci, które tu blisko mieszkają. Po to to powstało, tak? Dla dzieci i rodziców, żeby było blisko. I tutaj są zajęcia głównie muzyczne i szachy. Dwa razy w tygodniu są szachy, dwa czy trzy razy w tygodniu jest nauka gry na keyboardzie, nauka śpiewu w wokalu, śpiew estradowy, tak, taniec estradowy na dole w sali fitness, nauka gry na flecie, także młodzież tu może rozwijać swoje talenty, może rozwijać swoje hobby, którym jest na przykład szachy, oczywiście taniec, bywają koncerty, albo na Dzień Matki, albo na koniec roku szkolnego. Ci mieszkańcy, którzy tutaj byli, mogli popatrzeć, posłuchać, pooglądać.
1: W nazwie dom sąsiedzki. Czy zdarza się tak, że ci sąsiedzi to tak naprawdę poznają się dopiero tutaj? tutaj, jak przychodzą na te zajęcia? Czy przychodzą i już się znają?
0: Różnie to bywa. Przychodzą znajomi, tak, sąsiedzi, którzy się znają, ale też przychodzą osoby nowe, które się tu poznają. Gdy wprowadzałam tutaj taką gimnastykę słowiańską kilka miesięcy temu, to się stworzyła taka grupka pań, które nawet po gimnastyce zostają porozmawiać,

0: napić herbaty. Zrobiłam ogłoszenie spotkanie z pasją dla pań, które lubią szydełkować albo robić na drutach, więc przyszło kilka pań. Jedna z nich taka pasjonatka robienia na drutach i postanowiłyśmy zrobić warsztaty robienia czapek. Więc najpierw taka była mała grupka, która się spotykała tutaj w kawiarence. Zrobiłyśmy warsztaty robienia czapek, a jeżeli będzie jeszcze trzeba więcej, no to będą kolejne.
1: A sezon sprzyja, nie?
0: Tak, właśnie o to chodzi. Nawet tak, osoby, które nie potrafią robić na drutach, mogą zrobić szalik, więc przyszła jedna pani, która nie potrafi robić jeszcze, ale mimo wszystko zaczęła.
1: Ja myślę, że takie miejsca są nieocenione, że właśnie w czasach, kiedy tak naprawdę my jako sąsiedzi, no często nie znamy się, tak? Mówimy sobie dzień dobry, mówimy dobry wieczór, ale nic o sobie nie wiemy. Czasami od kuriera odbierzemy paczkę dla jakiegoś sąsiada i no, właściwie te relacje na tym się kończą. Natomiast no tutaj można się spotkać, można właśnie zawiązać jakieś bliższe relacje.
0: Tak, to jest fajne. Tak, to jest fajne. Myślę, że tutaj sporo osób przyszło z ciekawości, a poznały inne osoby, które mają podobny sposób myślenia, które mają podobne takie wartości może też. Lubią działać dla społeczności albo lubią się dzielić swoim hobby i się spotykamy i na bieżąco też planujemy jakieś działania.
1: No to miejsce jest czynne długo, chyba do 20, prawda?
0: Także... Od 8 do 20. Można tu przyjść. Kawiarenka jest ogólnie dostępna. Można przyjść na kawę, na herbatę. Czasami przychodzą osoby, które chcą po prostu popracować, bo na przykład w domu jest za głośno, dzieci są, nie ma warunków do spokojnej pracy, więc nawet przychodzą z laptopami. Mamy tu jeszcze klub karate. Klub bałtycki, klub karate Kyokushin, który w środy i w piątki ma zajęcia też dla młodzieży. No dla dzieci też, bo tam jest i grupa dla takich dzieciaczków 1-3 powiedzmy i dla starszej młodzieży w piątki przychodzą dorośli o 19 też sobie poćwiczyć karate.
1: Dom sąsiedzki Ujeścisko to jest dokładnie ulica Wadowicka 5, prawda? A jeszcze na koniec muszę o to zapytać, bo wszystkie panie podchodzą i pytają się, pani Kasiu, a będą dzisiaj koktajle?
0: Jestem w ogóle z zawodu dietetyczką i psychodietetyczką, więc wpadłyśmy na pomysł, że mogę zrobić warsztaty, jakieś wykłady i to się działo, ale też musimy tutaj odkryć trochę rąbka tajemnicy, bo finansuje to Gdański Fundusz Senioralny. Seniorki się zorganizowały w grupę, napisały wniosek o dofinansowanie koła seniora Witalne Seniorki. Dostałyśmy na to pieniądze. Kupiłyśmy mi taki blender kielichowy, z tego też kupujemy produkty. Więc po ćwiczeniach kilka razy, no bo ta kwota była całkiem spora, to się nie dzieje raz, tak? Kilka razy już spotkałyśmy się po ćwiczeniach po to, żeby przygotować taki zielony koktajl witalny. Ja poopowiadałam trochę o właściwościach zdrowotnych takiego koktajlu. Jako dietetyczka też trochę propaguję tutaj zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, więc to się jakoś tak spójnie wszystko łączy, tak?
1: Zdradzi nam pani trochę więcej, nam coś opowie o tym zielonym koktajlu, co tam pani wrzuca?
0: Tak. Dzisiaj wrzucimy szpinak, natkę pietruszki, sok z cytryny, jabłko pomarańcze nie, ale dzisiaj mamy banany, awokado, żeby trochę było takiego zdrowego tłuszczu i sok pomarańczowy. I to zblendujemy, czyli to jest taka bomba witaminowa, akurat teraz, kiedy nam potrzeba dużo witaminy C, trochę błonnika, zdrowe tłuszcze z awokado, więc to może być taki koktajl nasz codzienny. A, jeszcze zapomniałam o selerze. Tam będą jeszcze seler naciowy. Więc to będzie taka bomba witaminowa na ten jesienny czas, pełen wirusów, grypy i tak dalej. Więc można sobie codziennie koktajl z podobnych składników zrobić.
1: Tak. Brzmi pysznie, przyznam. Ruch, zdrowe odżywianie, ale myślę, że to, co chyba jest nieocenione, to te relacje wzajemne, te znajomości, które się tutaj kreują, nie? I to, że nie musimy siedzieć sami w domu.
0: Zapraszamy do domu sąsiedzkiego Ujeścisko. Można nas spotkać od 8 do 20. Zgłosić się nawet jako osoba, która chce się czymś podzielić, a my tutaj zorganizujemy jakieś spotkanie.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wchodzi pacjent do gdańskiego logopedy i wychodzi od niego ze skierowaniem do fizjoterapeuty, ortodonty czy jeszcze innego terapeuty. Czy taka interdyscyplinarność to dzisiaj konieczność? Edyta Stańczyk z tej strony. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z dr Anną Walencik-Topiłko, językoznawcą, specjalistką w zakresie neurologopedii, logorytmiki i emisji głosu. Witam Ciebie, Aniu, bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam Edytko, witam Pani redaktor, witam Państwa. Miło mi to gościć.
2: Audycja poradnicza.
1: Aniu, jak to jest z Twojego doświadczenia? Jak wielu pacjentów, którzy przychodzą do Twojego gdańskiego gabinetu, wychodzi od Ciebie właśnie z takim przekierowaniem do innych specjalistów? Czy to się często zdarza? To jest taka tendencja, taka potrzeba dzisiaj?
3: Tak, często, ale też nie tylko dzisiaj, bo tak naprawdę, jeżeli mogę się tutaj odwołać do swojego całego doświadczenia, czyli już ponad 30-letniego jako i diagnosty, i terapeuty, i też metodyka w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej, to współuczestniczenie i w procesie diagnozy, i potem terapii, i procesu terapii u naszych pacjentów z zaburzeniami komunikacji językowej, współtowarzyszenie innych specjalistów było zawsze. Zawsze, odkąd pamiętam, zawsze tutaj patrzymy sobie na to, że komunikacja językowa, mowa nawet w takim węższym aspekcie, czy język jako system, którym posługujemy się, aby się porozumieć skutecznie w społeczeństwie, nie jest jakąś, nie wiem, kapsułą wyrwaną z naszego organizmu i funkcjonowania i intelektualnego, i właśnie psychomotorycznego, i wręcz takiego cielesnego, motorycznego. Więc za każdym razem gdzieś sobie tutaj przy bardzo szczegółowej diagnozie, starając się też szczegółowo namierzyć etiologię, dlaczego ktoś nie mówi, albo dlaczego ktoś ma zaburzenia komunikacji językowej, albo dlaczego dziecko nie rozwija prawidłowo swojego właśnie takiego mechanizmu komunikowania się, zadajemy sobie te pytania i tak naprawdę widzimy, że albo na przykład gdzieś prawdopodobnie jest problem ze słuchem, albo jest problem z motorycznością, albo z procesami psychomotorycznymi szerzej. I w tym momencie oczywiście też jest tak, że w całości my tej diagnozy nie jesteśmy w stanie sami udźwignąć. Więc to, że towarzyszy nam i laryngolog, albo foniatra, jeżeli mamy zaburzenia głosu u pacjenta, albo psycholog, albo psychiatra, jeżeli myślimy tutaj też o tej etiologii związanej z emocjonalnością, stanem na przykład jakimś potraumatycznym chociażby u pacjenta, czy w ogóle myślimy o logoneurozach, czyli takich nerwicach mowy, które mogą tutaj wystąpić. Albo jeśli mamy do czynienia na przykład z pacjentami o etiologii neurologicznej, to i neurolog, i właśnie fizjoterapeuta, czy terapeuta manualny, a wady zgryzu, no to chociażby ortodonta.
1: O to chciałam Ciebie zapytać, bo Ty współpracujesz, to jest taki oddział ortodontyczny przy UCK-u gdańskim?
3: Zakład ortodoncji.
1: Zakład ortodoncji przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
3: Tak.
1: Tam prowadzisz swój gabinet i masz to szczęście, żeby móc właśnie współpracować przy okazji, chociażby właśnie z ortodontami, ze stomatologami.
3: Tak, to jest wielki plus, dlatego że ta współpraca jest, tak jak mówiłyśmy, zawsze wpisana, od zawsze wpisana w nasze funkcjonowanie zawodowe, ale jeżeli ma się okazję współpracować w obrębie jednego ośrodka, czy jednej przychodni, czy jednego gabinetu takiego poszerzonego, poradni, to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie, bo ten przepływ informacji między innymi specjalistami a nami jest błyskawiczny. Jest to rzeczywiście taka współpraca o potencjale chyba najwyższym, bo oczywiście w innych sytuacjach też i wymieniamy się dokumentacją, ale to jest taki proces, trochę już trwa. Gdzieś ten czas nam po drodze ucieka. Natomiast tu gabinet w gabinet jest to zawsze bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej, że pacjent może też bardzo sprawnie od razu przejść z gabinetu do gabinetu i my możemy sobie też od razu wśród specjalistów zrobić taką naradę specjalistyczną, takie konsylium tak naprawdę, i to też jest bardzo dobre rozwiązanie.
1: Wielu tych pacjentów masz? Tak. Bo to są mali pacjenci.
3: Nie tylko,
1: również dorośli.
3: W większości oczywiście, na szczęście, ta opieka jest podawana szybko. Bardzo wysoki odsetek wśród naszych pacjentów to są chociażby dzieci z rozszczepem, więc one tak naprawdę od razu po porodzie zostają przekierowywane, tak. Ale ale mamy też pacjentów z zespołem Downa, mamy pacjentów z takimi rzadkimi chorobami, wrodzonymi, neurologicznymi, oczywiście też złożonych w deficytach i w etiologii. I bywają też to pacjenci dorośli, nie tylko dziecięcy.
1: Gdybyś mogła rozwinąć taką myśl, bo często słyszy się, mówi się od brzucha do ucha, od stopy do języka.
3: Właśnie. Tak, i to jest dla części naszych odbiorców usług, czyli właśnie, nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację, rodzic przyprowadza dziecko do naszego gabinetu i mówi nam wstępnie, bo przecież zawsze pytamy, jakie są oczekiwania, co jest tutaj prowokacją do tego, że rodzic przyprowadza, mówi, no bo nie mówi. Tak, no tak. Bo nie, albo mówi tak, że no, nie wszyscy, a już obcy, to na pewno go nie potrafią zrozumieć. I wydaje się takiemu rodzicowi dosyć często, chociaż oczywiście już nie zawsze, bo ta świadomość społeczna bardzo rośnie i jest budowana przez nas też, chociażby nasze środowisko od wielu lat, że właściwie logopeda powinien się skoncentrować właśnie tylko i wyłącznie na tym, żeby pojawiły się konkretne głoski, żeby dziecko zaczęło chętnie rozmawiać, żeby te głoski były realizowane prawidłowo. No ale żeby tak się stało.
1: No to tak, właśnie długa droga.
3: Bardzo długa droga. I to nie jest tak, że znowu możemy skoncentrować się tylko i wyłącznie na działaniu tego końcowego odcinka, czyli aparatu artykulacyjnego. Bardzo istotne jest dla nas funkcjonowanie i budowa układu oddechowego. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób krtań funkcjonuje, czyli układ fonacyjny. No, całe ciało mówi, tak? Chociażby to, że mamy do czynienia z, rzeczywiście bardzo często z opóźnieniami rozwoju mowy, o różnej etiologii, bo to jest spowodowany syndrom bardzo, bardzo różnymi sytuacjami, ale to, że nie mówi, no to na przykład popatrzmy sobie, tak jak mnie uczy współpracujący ze mną już od jakiegoś czasu dłuższego terapeuta manualny, popatrz od razu, jak dziecko do ciebie wchodzi, jaką ma postawę, jak trzyma głowę, jak w ogóle jego układ neuromięśniowy funkcjonuje. Bo tak naprawdę z całego ciała idzie ta opcja, że za chwilę jesteśmy w stanie świetnie również skoordynować układ wykonawczy mowy, czyli ten oddechowo-fonacyjno-artykulacyjny. Oczywiście ja to wiem od zawsze, ale teraz, w ostatnich latach, tutaj nawiążę do tego, Edytko, co powiedziałaś na początku, czy intensywniej teraz, tak, ponieważ oczywiście wszystkie nasze środowiska specjalistyczne się dokształcają. Wiemy coraz więcej i tak naprawdę też coraz lepiej i szybciej widzimy, że współpraca jest konieczna.
1: Doktor Anna Walenciek-Topiłko, która w swoim gdańskim gabinecie bardzo czujnie przygląda się pacjentom.
2: Audycja poradnicza.
1: Jak wielu tych pacjentów, którzy wchodzą do tego twojego gabinetu, wymaga tego, że jak tak popatrzysz swoim sprawnym okiem, to stwierdzisz, o tak, no to tutaj muszę wysłać jednak do fizjoterapeuty, tak, a tutaj jeszcze do kogoś innego.
3: Do ortodonta, tu do laryngologa, tu chociażby do audiofonologa,
1: tak,
3: prawda?
1: Tak.
3: No i obawiam się, proszę państwa, że, no nie powiem co do ilości całkowitej, ale myślę, że minimum 3/4. I to jest niezależne od wieku, bo dlaczego, przewrotnie zapytam sama siebie, a dlaczego tylko 3/4? Otóż dlatego, że pozostali najczęściej już jakiejś pomocy wielospecjalistycznej podlegają i oni już ją mają, więc tak naprawdę niekoniecznie logopeda jest na początku tego procesu. Czasami my wchodzimy gdzieś w trakcie albo wręcz jest tak, że inne moduły czy leczenia, czy terapii, czy rehabilitacji już są zakończone i my wchodzimy na koniec tych ogniw. I no, w tym momencie już nie zlecam. nie zalecam takiej powtórnej, choć no i bywa tak, że jeszcze coś tam trzeba uściślić. Z kolei, jeżeli ja sobie zdiagnozuję też od swojej strony, takiej neurologopedycznej chociażby, jeszcze coś mi jest potrzebne, jeszcze na przykład oddech jakoś tam specjalistycznie podeprzeć. Ale większość pacjentów rzeczywiście tutaj, myślę, że z wielką korzyścią dla siebie i w ogóle dla procesu terapii, super jakby podlegała też takiemu interdyscyplinarnemu podejściu w terapii.
1: Tego życzymy, ale też właśnie życzymy tego, żeby się dokładnie przyglądać ludziom, z którymi tak się spotykamy w gabinetach.
3: Tak, i też to już apel bardziej do rodziców i też do dorosłych pacjentów. Bardzo proszę, aby państwo nie dziwili się temu, że my do kogoś jeszcze przekierowujemy. To nie świadczy o naszych niskich kompetencjach i niemożności. To świadczy raczej o tym, że chcemy jak najefektywniej i jak najszybciej też pomoc nieść w tym zakresie, w którym Państwo do nas się zwrócili.
1: Gdybyśmy mogli, bo być może teraz właśnie słuchają nas rodzice albo dziadkowie, na co zwracać uwagę, bo bardzo dużo ostatnio poświęca się oddechowi uwagi.
3: Tak.
1: Temu, że dzieci nieprawidłowo dzisiaj, a zresztą nie tylko dzieci,
3: tak,
1: nieprawidłowo oddychają, że chodzą z otwartą buzią, prawda?
3: Tak.
1: Co mogą zrobić, nie wiem, rodzice, dziadkowie, na co zwracać uwagę już w domu, zanim przyjdziemy do specjalisty.
3: Proszę Państwa, na swój oddech też proszę zwrócić uwagę, bo dziecko patrzy, dziecko uczy się też od najbliższego otoczenia, czyli na pewno poanalizujmy, jak my oddychamy. Czy przypadkiem rzeczywiście też usta nie są otwarte przy oddechu, czy nie ma takiej potrzeby, czy gdzieś sam organizm nie sugeruje właśnie, że otwórz buzię, to będę szczęśliwszy, przynajmniej na razie. Ale oczywiście też bardzo, bardzo szczegółowo przyglądajmy się funkcjonowaniu dziecka. Popatrzmy sobie na to, czy właśnie jest mu wygodniej słuchając czegoś, rysując, oglądając. Wygodniej mu jest może lekko otworzyć buzię. Popatrzmy na to, w jaki sposób oddycha w czasie snu, czyli w takim spoczynkowym, spoczynkowej sytuacji. Popatrzmy też bardzo szczegółowo na budowę twarzoczaszki. Czy przypadkiem nie jest tak, że na przykład bródka jest opuszczona albo cofnięta, jeżeli popatrzą Państwo na profil dziecka. Popatrzmy na budowę nosa. Czy nozdrza też są takie dosyć wyraźnie zarysowane, czy może malutkie zupełnie. Popatrzmy też na górną wargę. Czy ona przypadkiem nie jest skrócona? Czy ona nie jest jakaś taka mała, za mała w porównaniu z dolną wargą? Popatrzmy też, proszę Państwa, na to, jak dziecko ma zbudowaną klatkę piersiową. Jeżeli oddycha nieprawidłowo, to pracują ramiona. Ramiona do góry się unoszą w trakcie wdechu. Klatka piersiowa jest zazwyczaj w tym momencie taka mało rozwinięta. Brzuszek też nie widać, żeby był aktywny w trakcie oddechu. Czyli to są takie symptomy, które tutaj rzeczywiście, na które powinniśmy być otwarci. No i też poprzyglądajmy się aktywnościom dziecka. Dlatego, że dziecko, które oddycha nieprawidłowo, najczęściej będzie unikało też takiego fizycznego zmęczenia, bo gdzieś tam ten organizm będzie wysyłał taki wewnętrzny sygnał, a po co się męczyć? Bo tak będzie odbierany każdy wysiłek fizyczny, więc tu, czy dziecko jest aktywne, czy lubi biegać, czy lubi chodzić na spacery, czy takie naturalne dla jego wieku są zabawy ruchowe, czy raczej woli stabilność, czy raczej sięga po smartfona, czy raczej sobie sięga po obraz do oglądania, czyli gdzieś taką statykę dużą nam pokaże swoim organizmem. To też będzie taki jeden z sygnałów, uwaga.
1: Tutaj wracamy od brzucha do ucha, prawda?
3: Tak.
1: Czyli to, jak pracują mięśnie brzucha, tutaj nie jest takie przypadkowe. To jest bardzo ważne.
3: Bardzo ważne. Bardzo ważne, dlatego że rzeczywiście przepona, która powinna być bardzo aktywna w trakcie oddechu, prowokuje też oczywiście duże ruchy w mięśniach brzucha. Widzimy, że na wdechu powinien ten brzuszek, mówiąc kolokwialnie, rosnąć, na wydechu maleć. I jeżeli tego nie ma, no to jest też znowu taki sygnał, uwaga, muszę się przyjrzeć, a jak sama nie wiem, to idę i pytam specjalisty.
1: Bo jak widać, tak, mamy coraz lepszych w Gdańsku.
3: Tak, tak. Ja mam taką olbrzymią przyjemność też nie tylko w GUMEDzie współpracować z wielospecjalistycznym oddziale, ale jest też Ortosowa, w którym właśnie mam tę wielką przyjemność współpracować z całym dużym zespołem specjalistów, którzy uczą mnie, ja ich, a z korzyścią potem dla pacjenta właśnie takiego bardzo, bardzo holistycznego ujęcia. I tutaj między innymi wielu specjalistów, już nie będziemy wymieniać po imieniu.
1: Tak, wielu wspaniałych gdańskich specjalistów.
3: Tak, tak. Pamiętajmy, że bardzo wielu dobrych specjalistów też przyjeżdża do nas z zagranicy i nie bójmy się takiej współpracy.
1: Doktor Anna Walencik-Topiłko.
3: Dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że się spotkamy dziś na ulicy, w kawiarni, niekoniecznie w gabinecie. Życzę Państwu zdrowia.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Ile wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Kto chętny by się przekonać? Posłuchajcie, proszę.
2: Audycja rozrywkowa.
4: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam teraz na, no można powiedzieć, trochę wycieczkę po Gdańsku, bo przed nami quiz dotyczący właśnie tego miasta. Przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. No ale właśnie i tak sobie po mieście spacerujemy, zwiedzając różne jego okolice, dowiadując się wiele o jego zabytkach czy atrakcjach turystycznych. No a dzisiaj w taką wycieczkę zapraszam panią Darię, która jest na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: Proszę powiedzieć, za co pani kocha Gdańsk i w ogóle jaka jest pani historia związana z miastem?
5: Generalnie tak, ja jestem, mieszkam dość daleko Gdańska, bo mieszkam mniej więcej w centrum Polski, ale to nie zmienia faktu, że jednak Gdańsk w moim sercu jest bardzo, bardzo głęboko i bardzo od dawna. Ja tak naprawdę do Gdańska zaczęłam jeździć parę lat temu, kiedy zaczęłam tam wyjeżdżać z chłopakiem, tak dość regularnie, bo jak byłam młodsza, to akurat w mojej rodzinie nie było takiej tradycji jeżdżenia nad Morze Polskie i tak dalej, więc ja tak naprawdę odkryłam Gdańsk, będąc już dorosłą osobą, będąc już...
4: Czyli świadomie.
5: Tak, całkowicie świadomie, ale jak zaczęliśmy tam jeździć, to jakby naprawdę bardzo porusza mnie to miasto, to znaczy ono jest takie, jest taką mozaiką, bo z jednej strony można pójść nad morze, na plażę, pochodzić, mieć ten kontakt z naturą, a z drugiej strony na przykład można sobie pójść na Stare Miasto i jakby pozachwycać się tą architekturą, tymi zabytkami i pochodzić tak po prostu po mieście, czyli z jednej strony jakby tutaj dwie rzeczy ma się w jednym, co jest naprawdę
4: i pyszne super. Jedzenie też jest w Gdańsku przecież. Także dużo atrakcji po prostu, prawda, zaoferuje Gdańsk.
5: Tak, zdecydowanie jest też ten Jarmark Dominikański, na którym właśnie 2 lata temu też byliśmy.
4: Oczywiście.
5: Trafiliśmy akurat przypadkiem na ten jarmark, ale jest naprawdę wspaniały, jest przepiękny i obiecujemy sobie, będziemy na 100%, bo to jest
4: tak, ja też uwielbiam buszować po tych wszystkich stoiskach, zwłaszcza z tymi rzeczami, które oferują artyści. To jest po prostu rzecz cudowna. Tak więc jak słychać, no Gdańsk ma dużo zaoferowania o każdej porze roku, ale my tu gadu, a pani Dario, pytania tutaj leżą i czekają. No to chyba ruszamy, prawda, z naszym quizem.
5: Tak,
4: no
5: ruszamy.
4: Dobrze, no to pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę, wydaje mi się proste. Jak nazywa się opera w Gdańsku? Czy opera narodowa, czy opera bałtycka, czy opera leśna?
5: Wydaje mi się, że to będzie... jaka była druga opcja?
4: Opera bałtycka, druga.
5: Opera bałtycka. Wydaje mi się, że opera bałtycka.
4: Tak, opera bałtycka i co ciekawe, przygotowując to pytanie, doczytałam się, że pierwszy spektakl operowy był wystawiony już w 1646 roku. Oczywiście nie było jeszcze wtedy tego gmachu. A artyści Teatru Królewskiego wystawiali przedstawienie z okazji przyjazdu małżonki króla Władysława IV. Taka ciekawa historia.
5: Wow, nieźle.
4: Prawda? Pytanie drugie. Które z gdańskich wydarzeń kulturalnych jest związane z Nocą Świętojańską? Wianki, Noc Muzeów czy Dzień Gdańska?
5: Nocą Świętojańską. Wydaje mi się, że Wianki.
4: No pewnie, że tak. Jasne, że Wianki, bo to się właśnie kojarzy ze zwyczajami związanymi z Nocą Świętojańską.
5: Tak właśnie też jak pomyślałam, że chyba w Warszawie też.
4: Tak, ja myślę, że w wielu miastach jest taka impreza właśnie w Noc Świętojańską. Oczywiście. Pytanie trzecie. Który z gdańskich budynków był siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy może Wielka Zbrojownia?
5: Zbrojownia,
4: ratusz, Dwór Artusa. Siedziba władz miejskich, symbol potęgi.
5: Wydaje mi się, że ratusz główny.
4: Tak, to prawda, chociaż tutaj dwór Artusa mógł być takim troszeczkę takim zwodzeniem, ale tak, chodzi o ratusz głównego miasta.
5: Jeśli chodzi o to zbrojenie, to właśnie to raczej nie, dwór Artusa, czy tak ratusz, w większości miast to jest ratusz.
4: No oczywiście, że tak, oczywiście. Słuszne rozumowanie i dobra odpowiedź. Czas na pytanie czwarte. Jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich i znajduje się na początku Traktu Królewskiego? Czy brama zielona, czy brama wyżynna, czy brama mariacka?
5: to akurat wiem od razu, brama Wyżynna.
4: Brawo, ukochana, brawo, brawo.
5: Brawa. I nawet przystanek zawsze pamiętam, jak dojeżdżamy na tym przystanek, to właśnie jest brama Wyżynna.
4: Zgadzam
5: się. Stare miasto, tak.
4: Pięknie. No i ostatnie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy scena muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy Klub B19?
5: To jest trudniejsze. Myślę, że tutaj...
4: No koncerty, raz... imprezy plenerowe.
5: Ja bym jeszcze raz mogła poprosić, jakie są odpowiedzi.
4: Scena muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, Filharmonia Bałtycka, Klub 19.
5: Powiedziałabym, że scena muzyczna...
4: No i dobrze, tak.
5: Dobra.
4: Scena muzyczna. No i pięknie, jak nam ładnie to wszystko poszło. Gratuluję serdecznie, naprawdę. Dziękuję pani Dario za udział w naszym quizie. Mam nadzieję, że to była przyjemność.
5: Jak najbardziej, dziękuję, bardzo się cieszę i jesteśmy w Gdańsku, też jakby właśnie będziemy wracać.
4: Wspaniale.
5: I też jakby to było bardzo miłe.
4: No to przyjemnego pobytu pani Dario życzę, a pozostałych słuchaczy oczywiście zapraszam do udziału w naszym quizie na naszej antenie.
2: Audycja rozrywkowa.
6: Zdrowe Trójmiasto.
7: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Panie profesorze, siedzimy sobie tak naprawdę w gabinecie badań audiologicznych i gratuluję, bo ostatni raz, kiedy się spotkaliśmy, to tak sobie o tym rozmawialiśmy. Coś tam będziecie robić, jakieś fajne badania, a tak naprawdę dzisiaj można by rzec, że już powoli klamrą domykacie to wszystko, co było w planach.
8: Nasze marzenie było stworzenie ośrodka, w którym pacjent gorzej słyszący, niedosłyszący albo pacjent, który ma wątpliwości, czy dobrze słyszy, mógłby znaleźć swoje miejsce, gdzie mógłby albo rozwiać te wszelkiego rodzaju problemy, albo moglibyśmy mu pomóc. I stworzenie całego ośrodka, który zajmuje się pacjentem niedosłyszącym, rzeczywiście od samego początku, od którego żeśmy zaczęli tutaj pracować, było takim naszym głównym marzeniem. I z drugiej strony było to stworzenie czegoś, czego dotychczas na Pomorzu nie było. I to rzeczywiście mogłoby w pewnym sensie zabezpieczyć takie potrzeby zdrowotne w tym zakresie naszych pacjentów.
7: Mamy tak, poradnię audiologiczną, w której w tej chwili jesteśmy. Ruszyła coś, co bardzo ładnie się nazywa, pracownia dopasowania aparatów słuchowych. No, a poza tym już idą pełną parą operacje, czyli wszczepianie między innymi implantów różnego rodzaju, nie tylko ślimakowych.
8: Problem pacjentów niedosłyszących to rzeczywiście jest problem o takim wymiarze społecznym. Dlatego, że od 6 do 10% populacji źle słyszy. Wśród tych ludzi są i dzieci, i są osoby dorosłe, i są osoby w wieku senioralnym, i jest młodzież. I do każdego z tych pacjentów, do każdej z tych grup pacjentów należy podchodzić bardzo indywidualnie. Troszkę inaczej, jeżeli chodzi o przyczyny niedosłuchu u dzieci. Tu są inne schorzenia, tu są inny zakres naszej pomocy. Troszkę inaczej u ludzi młodych, czy u ludzi w wieku średnim. Wreszcie troszkę inaczej u osób w wieku senioralnym. I idea stworzenia miejsca, w którym pacjent z każdym tym schorzeniem mógłby zyskać pomoc, rzeczywiście jest takim naszym troszkę oczkiem w głowie, ale z drugiej strony jest naszą dumą. Dlatego, że możemy pomóc pacjentowi za pomocą leczenia chirurgicznego, możemy pomóc za pomocą aparatowania, możemy pomóc za pomocą leczenia zachowawczego. Wreszcie, to jest powód naszej największej dumy, możemy pacjentowi wszczepić implant ślimakowy, czyli już taki najbardziej wyrafinowane urządzenie, które pomaga słyszeć.
7: Czy my mamy jakieś takie dane statystyczne, które mówiłyby o tym, ilu tak naprawdę w Pomorskim my mamy tych pacjentów z problemami słuchu?
8: Badania populacyjne twierdzą, że to jest od 6 do 10%, czyli w 2-milionowej populacji ludzi mieszkających na Pomorzu, no to jest od 120 do może 150 tysięcy ludzi. Rzeczywiście jest to problem o takim wymiarze społecznym. Natomiast jeżeli chodzi o sam zakres przyczyn tych niedosłuchów, to tu są bardzo różne przyczyny i tak jak wspomniałem, zupełnie inaczej postępujemy z dzieckiem, które ma przerost trzeciego migdała i przy okazji źle słyszy i to jest ten niedosłuch, to pogorszenie słuchu jest jednym z objawów przerostu trzeciego migdałka i zrobienie prostego zabiegu pozwala przynieść temu pacjentowi, oczywiście rodzicom, opiekunom bardzo dużą ulgę. Natomiast chciałbym ustrzec Państwa przed takim myśleniem, że to jeżeli pacjent źle słyszy, to jest na pewno włoszczyna albo jakaś banalna przyczyna. To jest rzeczywiście, za każdym razem musimy podchodzić do tego bardzo indywidualnie, dlatego że oprócz chorób banalnych, powszechnych i spotykanych praktycznie u każdego z nas, może być też gdzieś tam czaić się jakiś problem większy.
1: Coraz więcej sprzętu w poradni audiologicznej, ale tak naprawdę sam sprzęt to nie wszystko. Trzeba zebrać naprawdę dobrą ekipę specjalistów i taką chyba się udało, prawda?
8: To jest nasz kolejny powód do dumy, dlatego że osoby, które pracują tutaj, to są, proszę Państwa, pasjonaci. To są ludzie, którzy bardzo lubią to, co robią, którym daje to olbrzymią satysfakcję i my tak po części zarażeni ich takim entuzjazmem do tego wszystkiego, też nam dużo łatwiej realizować te takie nasze procedury, bo my jesteśmy chirurgami, czyli kimś, kto ma wyciąć, przeciąć, zeszyć, poprawić i tak dalej. Natomiast ten pacjent jest przygotowywany do każdego z naszych zabiegów właśnie przez naszą całą ekipę, w skład której wchodzą i audiolodzy, czyli lekarze, którzy zajmują się niedosłuchem. I kto ty jesteś, Paulina?
1: No właśnie, bo jest z nami też pani Paulina Purza. Pani Paulina jest protetykiem słuchu, ale też technikiem badań audiologicznych, prawda?
9: Dokładnie tak. Także taki protetyk słuchu właśnie przygotowuje już tutaj pieczołowicie takiego pacjenta przed tymi wszystkimi wycięciami, nacięciami, wszczepami i całą procedurą, o której profesor wspomniał, na przykład przed kwalifikacją do wszczepu implantu. I taką kwalifikację tutaj w naszej poradni audiologicznej przeprowadzamy na pełnym sprzęcie, który tutaj mamy zaszczyt obsługiwać.
1: Pracownia dopasowania aparatów brzmi tak fajnie, powiedziałabym, odnosząc się do nazwy, rzemieślniczo wręcz, prawda? Czyli to jakby sugeruje pewne rzeczy.
9: Tak, no nazwaliśmy to pracownią, ponieważ chcielibyśmy się troszeczkę skłonić do tego wystrzegania się jakby gabinetów, które są troszeczkę sklepami, sieciówkami i miejscami, gdzie tylko nawołuje się klienta, w sumie już nie pacjenta, do zakupu aparatu. Chcielibyśmy też, żeby pacjent znów wrócił do tego zaufania, do właśnie naszej rzemieślniczej pracy, że nie tylko tutaj coś chcemy w cudzysłowie wcisnąć temu pacjentowi, żeby on to posiadał, tylko żeby z tego korzystał i żeby to było narzędzie rehabilitacyjne, które może doprowadzić do polepszenia jakości życia albo i do dalszej drogi, czyli noszenia takiego aparatu przed wszczepem do implantu, bo należy podkreślić, że do takiej kwalifikacji taki wymóg jest niezbędny, czyli właśnie musimy najpierw przyzwyczaić narząd słuchu do działania, tak, pobudzić te wszystkie miejsca, żeby tutaj na przykład profesor miał łatwiej i łatwiejszą drogę tu już. I jakby też należy wspomnieć, że kolejna rzecz to inżynierowie kliniczni, jak i również to cała ekipa, która również i potem te implanty ustawia, bo to jest kolejna rzecz, o której należy pamiętać, czyli taka kompleksowa obsługa u nas w poradni audiologicznej to chyba rzadkość. No i taki indywidualny dobór aparatu jak najbardziej możemy tutaj zastosować, czy to w przypadku dzieci, czy w przypadku dorosłych. Jak najbardziej każdy pacjent może też również zobaczyć, jak to wygląda, czy przymierzyć taki aparat, no i się tutaj z nim zaprzyjaźnić. No, co jest tutaj kolejną rzeczą, to wyjaśnić takiemu pacjentowi, że jest to narzędzie rehabilitacyjne, a nie na przykład słuchawka do oglądania telewizji, co często też niestety nie jest tłumaczone, że jest to dla nas coś, co, no tak jak okulary na przykład, tak, polepsza nam jakość życia, dzięki czemu możemy lepiej funkcjonować na co dzień.
1: Pogarszanie się jakości słyszenia to też wycofywanie się z życia społecznego. I jakby pani oceniła, mieszkańcy Pomorza coraz chętniej przekonują się do tego, żeby sięgać po te aparaty, dają się namawiać?
9: Zdecydowanie polepsza się to, kiedy ten pacjent może spotkać się z nami nie na 5-10 minut, tylko zapraszamy takiego pacjenta do właśnie takiego gabinetu pracowni. Poświęcamy mu czas i robimy tak zwane, ja to zawsze nazywam, okołogodzinny wykład na temat tego, jak działa w ogóle narząd słuchu w współistnieniu z aparatem słuchowym, kiedy tak naprawdę my generalnie słyszymy uszami, ale przetwarzamy ten dźwięk mózgiem i tak naprawdę no, mózg to słyszenie i kiedy to sobie uświadomimy, to wówczas łączą nam się te kropki, kiedy mówimy o utracie pamięci słuchowej, czyli już idziemy w stronę troszkę demencji. Mówimy też o problemach ze skupieniem, przetwarzaniem słuchowym.
7: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Paulina Purza, technik badań audiologicznych, protetyk słuchu.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
1: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
0: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy masz mi coś do powiedzenia,

0: to promocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej k-

O, ja ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię.

jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara,

Jak on się postara, się postara, zajedzie.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jerzy Bralczyk.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka, no.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

0: chcesz, wszystkiego, czego chcesz.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
2: Radio Pogoda.
3: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.